Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec.

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Melo Radio Olsztyn.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do salonu O Moda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
3: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was, kochani melosłuchacze, na kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym oczywiście, jak zwykle, możecie spodziewać się, no cóż, po prostu informacji dotyczących naszego wspaniałego miasta, ale oczywiście zdarzają się też ciekawostki dotyczące tego, co się dzieje w podolsztyńskich gminach. Tak będzie za niedługo na naszej antenie, bo będę Wam chciała opowiedzieć między innymi o takim specjalnym programie, który przygotowały trzy właśnie podolsztyńskie gminy. To gmina Jonkowo, gmina Stawiguda i gmina Dywity. Drodzy samorządowcy się tam po prostu dogadali i stworzyli właśnie projekt programu, który będzie realizowany głównie w przyszłym roku akademickim, szkolnym, i skorzysta z niego około 2,5 tysiąca dzieciaków właśnie z tych gmin, a dokładnie z ich szkół. Jak się nazywa ten program i na czym on dokładnie będzie polegał oraz jak duże dofinansowanie ze środków unijnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na ten projekt przeznaczono, o tym wszystkim będę Wam już niebawem opowiadała na 95. Ale teraz skupimy się na naszych ciałkach i mówię teraz głównie do pań, chociaż i panowie powinni się trochę poorientować co i jak. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się gość. Naprawdę fantastyczny człowiek, tak po prostu, a do tego jeszcze bardzo dobry lekarz, uroginekolog, który przyjmuje w Olsztynie na Alei Wojska Polskiego w szpitalu MSWiA. Tam zdecydowanie powinny wybrać się panie, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami i chciałyby po prostu w końcu się dowiedzieć, co może im dolegać, jak temu zaradzić, albo po prostu sprawdzić, czy wszystko najzwyczajniej w świecie jest ok. A o czym dokładnie będziemy rozmawiali? O miednicach.
5: Wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę zaniedbany przez nas temat. Jakby wiemy, jako kobiety wszystkie, że je mamy, że ta miednica odgrywa ważną rolę w naszym życiu i życiu naszych dzieci. No bo gdyby nie miednica, to pewnie byłby problem, żebyśmy się prawidłowo też rozmnażali. Ale no właśnie, gdyby mógł pan tak w takich eksperckich słowach opowiedzieć o tym, dlaczego ta miednica jest tak istotna?
6: Jest istotna, to temat bardzo ważny. Profesor Marcin Jóźwik, oddział ginekologii onkologicznej i uroginekologii szpitala MSWiA w Olsztynie. Otóż pacjentki, odbywając poród, obciążają dno miednicy. A to z kolei może się wiązać z następstwami, które występują bezpośrednio po porodzie, ale też po wielu latach. Niestety z upływem czasu tkanka łączna, która podtrzymuje dno miednicy, tkanka mięśniowa, ulega zwiotczeniu i gdzieś tam około 50 roku życia, po 50 roku życia, a szczególnie po zaprzestaniu działania czynności jajników, po zaprzestaniu produkcji przez nie hormonów, dochodzi do osłabienia dna miednicy i ujawniają się takie choroby, które są spowodowane rozciągnięciem dna miednicy, jego zwiotczeniem. Dochodzi do obniżenia macicy, dochodzi do obniżenia przedniej i tylnej ściany pochwy, a dokładnie obniża pęcherza moczowego i odbytnicy, a także dochodzi do poluzowania aparatu podtrzymującego cewkę moczową. I te osoby zaczynają się zmagać z ogromnymi problemami, które dzisiaj należy absolutnie postrzegać jako kalectwo, na przykład zniecztrzymanie moczu.
5: I to w takim razie, skoro już wiemy, czym to może grozić, jeżeli nie zadbamy o te nasze miednice, to co w takim razie robić, żeby uniknąć tych problemów?
6: Bardzo celne pytanie. Dlatego celne, ponieważ gdybyśmy wyszli na ulicę i popatrzyli wokół siebie, to co trzecia kobieta statystycznie w Polsce cierpi albo na wypadanie narządorodnego, albo na nietrzymanie moczu. To są zastraszające liczby, z całą pewnością nietrzymanie moczu, a także obniżenie narządów na miednicy kwalifikuje się do uznania za chorobę społeczną. To świetnie, że rozmawiamy. i cieszę się, że dzięki działalności Radia Meloradia można będzie przekazać tę informację, że dzisiaj leczenie chorób namiennicy jest bardzo skuteczne, jest możliwe i nie należy czekać w domu, trzeba poszukiwać porady urologów, uroginekologów, ginekologów, chirurgów z namiennicy mamy w Polsce coraz więcej. Warto się dowiedzieć, kto jest dobrym fachowcem i z takiego poradnictwa u kompetentnej osoby skorzystać, ponieważ rzeczywiście na przykład leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu to jest ekstremalny sukces w medycynie. To jest coś wyjątkowego, czego jesteśmy dzisiaj świadkiem, ponieważ uleczalność jest nawet do około 95%, a nawet powyżej. Czyli prawie wszystkim można pomóc. Te osoby nie muszą cierpieć, nie muszą nosić pampersów, nie muszą wydawać na to pieniędzy na coś, co jest długotrwałe, męczące i nie przynosi żadnej poprawy, jest drogie, to można wyleczyć. Więc tylko trzeba się zgłosić do odpowiednich konsultantów, do odpowiednich specjalistów.
5: A czy my w domu sobie też możemy jakoś pomóc? Czy wyłącznie zabiegi i konsultacje właśnie ze specjalistami są jakby jedyną ścieżką?
6: No dobrze, to zaczniemy od tego. Po pierwsze profilaktyka. To znaczy, są czynniki, które sprzyjają wystąpieniu chorób namiennicy. Na pewno należy do nich otyłość, ponieważ to, co widzimy jako otyłość powłok, ma również odzwierciedlenie w otyłości narządów wewnętrznych. Otyłe są również jelita i ta masa wewnętrznych organów ciąży na namiennicy. Z całą pewnością może to dotyczyć wieku pacjentek i te panie, które są w wieku pomenopauzalnym, to znaczy mają zmniejszoną ilość hormonów żeńskich, mogą poszukiwać poradnictwa i uzupełniania tych hormonów jako hormonalna terapia zastępcza. Pamiętajmy o tym, że palenie tytoniu wywołuje kaszel, bo kto pali ten kaszle i później konsekwencją jest takie codzienne, wielokrotne wypychanie z namiennicy, podobnie jak w przypadku zaparć, trzeba regulować dietę, czyli jest wiele czynników, o które należy dbać. Ale tym najważniejszym, jak sądzę, jest odbycie porodu drogami natury. Dlatego pamiętajmy, że do porodu można się przygotować. Są szkoły rodzenia, są kompetentne położne, ale są też fizjoterapeutki uroginekologiczne, które doradzą. Po porodzie warto skontaktować się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, która podpowie, jak doprowadzić mięśnie namiennicy z powrotem do ich właściwej funkcji, która skontroluje, wyrazi swoją opinię, a w przypadku, gdyby było to potrzebne, skieruje do lekarza uroginekologa. I ten zajmie się i podpowie. Chciałbym powiedzieć, że niestety mamy pacjentki, które nie skończyły 30 roku życia, a które po porodach drogami natury mają wypadanie narządu rodnego, nawet z całkowitym wypadaniem macicy. I chciałbym powiedzieć, że możemy takim pacjentkom pomóc. Możemy im pomóc w sposób operacyjny, minimalnie inwazyjny, czyli laparoskopowy, bez rozcinania brzucha, który umożliwia rodzenie kolejnych ciąż i posiadanie kolejnych dzieci. Proszę się nie bać konsultacji ginekologicznej. To wszystko dzisiaj jest w zasięgu ręki, kwestia znalezienia odpowiedniego specjalisty, odpowiedniego środka.
5: Czy my możemy jakoś same zauważyć, że coś jest nie tak? Jakby na przykład właśnie taka wypadająca macica, albo coś jakby, czy my fizycznie jesteśmy w stanie zauważyć, że tam się coś zmieniło? Jak nie jesteśmy specjalistkami?
6: Myślę sobie, że podobnie jak w przypadku chorób piersi, pierwszy krok może leżeć po stronie pacjentki, to znaczy samo badanie się, samo oglądanie się, stwierdzenie, czy na przykład nie wysuwa się przednia czy tylna ściana pochwy, tak po prostu w czasie kąpieli, w czasie zwykłych czynności higienicznych pozwoli ocenić, że na przykład nastąpiła zmiana po porodzie albo z upływem czasu. I taka zmiana powinna podpowiedzieć, że warto skontrolować się u lekarza. I to jest ten drugi krok, czyli lekarz, który kompetentnie oceni, czy doszło do obniżenia namiennicy mniejszej i czy to obniżenie jest fizjologiczne, takie jak się zwykle zdarza po porodzie i nie trzeba z tym nic robić, bo to normalne, czy też może jest większe, które sprawia pacjentce problemy, może być bolesne, może utrudniać współżycie, może utrudniać po prostu zwykłe funkcjonowanie i wtedy ten lekarz powinien podpowiedzieć, do kogo się zwrócić albo zaproponować odpowiednią terapię, bo takie są możliwe.
5: To teraz jeszcze chciałabym, wracając do tego, co pan powiedział, że aż 1/3, znaczy, czy właściwie co trzecia kobieta, tak, ma problemy właśnie spowodowane, ma problemy po prostu z miednicą. Z czego to może wynikać? Czy to jest, no właśnie, bo powiedział pan, że to jest choroba społeczna, ale czy też cywilizacyjna?
6: Może w pewnym sensie tak. Jeżeli za konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego uznamy na przykład niewłaściwe odżywianie się, tak zwany fast food, junk food, niewłaściwą dietę i zaniechanie może wysiłku fizycznego, co wszystko razem sprzyja powstaniu otyłości, to można uznać też choroby namiennicy jako chorobę cywilizacyjną, ale w tym znaczeniu, że są one konsekwencją niewłaściwej masy ciała. Pod tym względem tak.
5: Jeżeli to jest tylko jedna z rzeczy, to z czego może wynikać to, że to jest tak duży problem, który dotyka tylu kobiet?
6: A no właśnie. Miednica u ludzi nie zmieniła się od około 200 tysięcy lat. Natomiast dzieci z pewnością są większe niż dawniej. Aktualnie średnia masa urodzeniowa dziecka w Polsce to jest około 3900 gramów. Proszę, porównajmy to do średniej masy urodzeniowej w Indiach, to jest 2800 gramów. Czyli widzimy wyraźnie, że w krajach, gdzie jest niedożywienie albo ograniczona dostępność do żywności, to te dzieci są mniejsze, a zatem też obciążenie dnamicy przez poród drogami natury będzie mniejsze, bo miednica pozostaje taka sama. Nawet jeżeli kobieta jest większa, to znaczy fizycznie jest bardziej otyła i wydaje się być większa, to generalnie te wymiary pozostają jednakowe.
5: Mówił pan o tym porodzie naturalnym. To czy na przykład w takim wypadku cesarka będzie dla nas bezpieczniejsza, czy nie?
6: Może w tej chwili jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, że wielkie ilości kobiet należy polecić cięcie cesarskie. Natomiast można rozważyć następujące elementy. Po pierwsze, jak duże jest dziecko. I dzisiaj uważa się, że jeżeli masa urodzeniowa jest szacowana na około 4200-4500 gramów, to jest to dziecko duże i z powodu możliwości wystąpienia powikłań, nie tylko samego przebiegu porodu, ale również obciążenia na miednicy w przyszłości, powinno się zalecić zakończenie takiej ciąży cięciem cesarskim. Ale też są kobiety o drobnej budowie, filigranowej, które mają małe miednice. Jakże ważne jest zmierzenie miednicy, kiedy kobieta jest przyjmowana do porodu, na izbie przyjęć, na sali porodowej, aby już wtedy na początku wiedzieć, że ta osoba nie jest właściwą kandydatką do rodzenia dużych dzieci. I szacujmy to też w odniesieniu do samej kobiety, jeżeli nawet to dziecko, powiedzmy, ma niecałe 4 kg, czy szacowane jest na 4 kg, ale mama jest mała, to wówczas należy to rozważyć, dopasować sposób porodu właśnie do możliwości kobiety.
5: Czy miednica po porodzie wraca do swojego wcześniejszego ułożenia, czy ona jest troszeczkę szersza? No bo kiedyś słyszałam, dla mnie to wciąż jest tylko plotka, bo tego nie potwierdziłam, że kobiecie po ciąży poszerzają się biodra. Czy to ma jakikolwiek związek z miednicą, czy ona potem właśnie jakby z powrotem, tak jak całe resztę ciała, po prostu się obkurcza z powrotem?
6: Jako przygotowanie do porodu rozluźniają się stawy i więzozrosty w miednicy, aby ona mogła łatwiej przepuścić dość ciężko przechodzącą przez kanał rodny główkę płodu, ale wymiary miednicy kostnej się nie powiększają. One są mniej więcej stałe. Natomiast może się zdarzyć tak, że z różnych przyczyn kobieta na przykład więcej zjada, a mniej ćwiczy i dochodzi do otyłości. I wydaje nam się, że ta kobieta jest po prostu większa przez to, a tak naprawdę miednica pozostaje ta sama, tylko jest bardziej wypełniona tłustymi tkankami, czy otłuszczonymi tkankami i tak naprawdę staje się ciaśniejsza.
5: To jeszcze jedna rzecz, to z kolei rozmawiałam z koleżanką, która zajmuje się aktywnością fizyczną, głównie tańcem, ale nie tylko. No i właśnie, ona ostatnio też zwróciła uwagę swoich kursantek na to, że my mamy bardzo często problem z przodopochyleniem i tyłopochyleniem miednicy. Czy to też jest właśnie coś, co nam się po prostu z biegiem lat wykształciło, że my mamy nieprawidłową postawę ciała i właśnie przez to też ta miednica jest w złym położeniu?
6: Zacznę od tego, że bardzo dobrym treningiem jest właśnie taniec, ponieważ on nie jest męczący, a jest doskonale wpływany na całą ruchomość miednicy. Bardzo, bardzo polecam. Tak, z wiekiem ułożenie kości kręgosłupa się zmienia i może dochodzić do nasilenia i lordozy brzusznej i kyfozy piersiowej, więc te krzywizny, one się mogą powiększać. Właśnie taniec, właśnie ruch, wysiłek fizyczny też odpowiednio prowadzony, bo przecież można skorzystać z podpowiedzi fizjoterapeuty, on nie musi prowadzić całych zajęć, może kilkakrotnie udzielić porady, a następnie pacjent ćwiczy w domu, czy osoba zainteresowana chodzi na swoje zajęcia i po prostu kontynuuje właściwą kulturę fizyczną. Więc to wszystko pomaga utrzymać kręgosłup i nasze kości więzadła w odpowiedniej formie, w odpowiednim napięciu i też koryguje sylwetkę. Bardzo namawiam, żeby się tym zainteresować, ponieważ to się sprawdzi i zaprocentuje później na stare lata w przyszłości.
5: Możemy powiedzieć, że miednica to tak chociaż optycznie jest centrum naszego ciała i to od niej bardzo dużo zależy właśnie, jak będziemy stali?
6: A to pewnie każdy ciągnie do siebie, to znaczy ktoś, kto się zajmuje chorobami miednicy, będzie może promował pogląd, że jest to najważniejszy narząd. Ja myślę, że wszystkie narządy w organizmie są ważne, mają swoją rolę, choć nie ulega wątpliwości, że tak naprawdę to na miednicy wszystko się opiera, bo i kręgosłup, a też miednica jest podparta przez dwie kończyny dolne, więc to rzeczywiście jest takie centrum równowagi i to jest szalenie ważny element. Jeżeli miednica nie działa prawidłowo, to wpływa to na zaburzenie całej sylwetki człowieka. Także interesujemy się naszymi miednicami. Dobra wiadomość jest taka, że są osoby, które potrafią bardzo dobrze pomóc. Tak jak mówię, fizjoterapeuci, fizjoterapeutki uroginekologiczne, uroginekolodzy i wszyscy lekarze, którzy zajmują się leczeniem chorób na miednicy, czekają, aby pomóc. Proszę nie odkładać tych wizyt, warto je skonsultować. Na pocieszenie dodam, że nie każdy pacjent wymaga interwencji, czy to operacyjnej, czy nawet niekiedy takiej zachowawczej. Czasami zupełnie wystarczą treningi, także bardzo polecam, żeby się zajmować, podobnie jak w przypadku nowotworów piersi, wszystko w rękach pacjenta.
4: Profesor Marcin Jóźwik był naszym gościem. Przypominam, że jest to jeden z lekarzy, który pracuje w olsztyńskim MSWiA. A rozmawialiśmy sobie o miednicach, o tym, jak ważne one są i że jeśli panie macie jakieś wątpliwości co do tego, czy wszystko jest w porządku, to do doktora, profesora Marcina Jóźwika powinnyście spróbować się po prostu umówić. I w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna to w zasadzie wszystko, ale przecież się z wami nie żegnam, bo już za chwilę spotykamy się w kolejnym odcinku.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
4: W kolejnym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, a w zasadzie w kolejnej części odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, wita Was Aga Wiśniewska. Kłaniam się Wam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nisko i zapraszam Was na kolejny kwadrans razem, a w tymże właśnie kwadransie pojawią się przynajmniej dwa tematy, ale niech no jeszcze spojrzę. Okej, już wiem, o co chodzi. Będziemy mieli dwóch gości, ale tematów będzie nieco więcej. Chciałabym z Wami dokończyć jeszcze pewien wątek, który został jakiś czas temu na naszej antenie poruszony, a dokładnie chodzi o wolnomularzy i o ich historię związaną z Olsztynem. Tej historii, którą na co dzień nie za bardzo widać, a która po prostu jest częścią naszego miasta i dziedzictwa kulturowego między innymi. A przynajmniej tak twierdzi nasz gość, czyli Rafał Będkowski, który teraz opowie nam, kto właśnie w takiej olsztyńskiej loży zasiadał.
5: Czy możemy tutaj jeszcze jakieś ciekawe nazwisko podać jako przykład?
7: To znaczy, ja tu mogę wymienić, no przede wszystkim ci najważniejsze osoby, czyli urzędnicy lożowi, tak zwani, prawda, w roku 1913, no to Karl Lensz, prawda, czyli to był mistrz katedry, Albert Just, architekt powiatowy, August Kaderajt, właściciel cegielni, Walter Thilo, dyrektor browaru, Hermann Mohr, radca rachunkowy, Albert Schweighöfer, zaprzysiężony mierniczy. Max Lyon, właściciel cegielni, członek magistratu. Przy okazji powiem, że Max Lyon jest budowniczym też obiektu, który do dzisiaj jest użytkowany i znany wszystkim, mianowicie pałacyku na ulicy Metalowej, gdzie się znajduje Muzeum Przyrody. Także zauważmy, że ci wolnomularze gdzieś, no jakbyśmy chcieli właśnie wzbogacić ten szlak, to moglibyśmy pójść, prawda, do pałacyku też, nie? Ernst Harisch, tak jak mówiłem, budowniczy Casablanki, prawda, on tam mieszka. To jest budynek przez niego wzniesiony, zatem właściciel drukarni. Hugo Struwe, kupiec. On miał akurat sklep przy południowej pierzei rynkowej. Tutaj mniej więcej, dom dzisiaj nie istnieje, ale to jest mniej więcej tu, gdzie wychodzi ulica dzisiejsza Kołłątaja. Także po lewej stronie, prawda? W tym miejscu. No, Max Hesse, mierniczy i właściciel fabryki. Max Hesse miał fabryczkę wyrobów z cementu i betonu, ze sztucznego kamienia, która znajdowała się właśnie przy placu Bema. Wolnomularz kolejny. Z tyłu na zapleczu, w budynku, w którym on mieszkał zresztą po wojnie, mieściła się Teatr Lalek przy placu Bema właśnie. Natomiast po nim pozostała pamiątka w postaci tej pięknej kamienicy, która znajduje się przy placu Bema. To jest to kamienica wzniesiona przez Maxa Hessego. Nawet ma jego inicjały na elewacji, prawda, 1905 rok. I co ciekawe, ta kamienica została wzniesiona jako budynek rezydencjonalny, można powiedzieć, prezydentów rejencji olsztyńskiej. Także jest to też ważna postać i ważny budynek, siedziba rejencji. Pierwsza to jest kamienica Mrzyka właśnie, prawda, czyli najwyższego urzędu, który się mieścił w Olsztynie, właśnie można porównać go z urzędem wojewódzkim dzisiejszym, prawda, bo rejencja w zasadzie to, że Olsztyn stał się miastem rejencyjnym, że stał się siedzibą rejencji w 1905 roku, temu zawdzięczamy też to, że jest dzisiaj siedzibą województwa. Także to jest ze sobą powiązane.
4: Rafał Będkowski, historyk, związany także między innymi z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, opowiadał nam o tym, któż to taki mógł się znajdować na liście olsztyńskich wolnomularzy. I to spotkanie już dobiegło końca, a przed nami kolejne z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesorem Jerzym Przyborowskim, który w związku ze świętem uczelni przy okazji trochę nam poopowiadał, nam, czyli dziennikarzom, którzy się z nim spotkali, a także pośrednio Wam, drodzy słuchacze, opowiadał o tym, jaki był to rok dla naszej uczelni, jakie uczelnia ma jeszcze plany na najbliższą przyszłość, ale wszystko zaczęło się od tego, czy w ogóle Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest w stanie sprostać oczekiwaniom studentów XXI wieku.
8: Za XXI wiekiem myślę, że nadążamy. Przyjęliśmy nową strategię teraz na ostatnim posiedzeniu Senatu, gdzie dostosowywaliśmy zadania do realizacji, do funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki trendów, najnowszych trendów. Tych trendów było 13. Wspólnie z wydziałami opracowywaliśmy zadania, które właśnie wychodzą naprzeciw dynamice zmieniającego się świata i wyzwań z tym związanych, między innymi cyfryzacja, czy też kształcenie bardziej elastyczne, bardziej dostosowane do potrzeb indywidualnych studentów, a także kształcenie ustawiczne, czyli uczenie się przez całe życie. To są te priorytety. Obok tego oczywiście internacjonalizacja jako jeden z strategicznych celów, a poza tym dostosowanie badań naukowych, tych stosowanych do potrzeb regionu, bo cały czas podkreślamy, że jesteśmy instytucją dla regionu. W tej chwili mamy około 17 tysięcy studentów. W roku 2026 w tej najbliższej rekrutacji zamierzamy przyjąć 7200 osób około. Tak zaplanowaliśmy. No i liczymy na to, że ta rekrutacja będzie dobra. Niż demograficzny doskwiera nam już od, nawet powiedziałbym, 10, może nawet 12 lat. Natomiast bardzo ważne jest to, że dostosowujemy po pierwsze ofertę, unowocześniamy ją, staramy się, żeby ona była jak najbardziej uszyta na miarę oczekiwań. To jest pierwsza rzecz, a druga to oczywiście mocna praca promocyjna, promowanie uniwersytetu jako miejsca do studiowania. No i to przynosi efekty. W ubiegłym roku mieliśmy o 1000 osób więcej niż w roku 2024. W tym roku będą nam się nakładały dwa roczniki maturzystów, więc pewnie też nie będzie źle. Natomiast no, te dane na kolejne lata, to są twarde dane, są niepokojące. No i musimy zacząć myśleć o tym, jak konstruować tą ofertę tak, by luki, które ewentualnie będą powstawały, nadrobić poprzez kształcenie czy osób dorosłych, czy osób pracujących. Ale też myślimy o tym, bo to już jest w zasadzie w Europie realizowane, krótkoterminowe kursy kończące się wydaniem tak zwanego mikropoświadczenia. To są kursy, które mają uzupełnić wiedzę i umiejętności, których no, nie sposób było zaplanować w programie kształcenia. I myślę, że to jest przyszłość, bo to daje też studentom i później absolwentom możliwość elastycznego kreowania własnej kariery. Jednym z trendów jest właśnie to udzielanie wsparcia psychologicznego studentom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają studia, bo oni są najbardziej narażeni na te problemy. No ale też zmienia się ta odporność młodego pokolenia i w tym też tkwi przyczyna. Ale w uniwersytecie mamy program, na który dostaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i będziemy starali się przeciwdziałać temu zjawisku, wspierając studentów na tym szczególnie szczególnie właśnie na początku studiów. To ma być pomoc skierowana przez nauczycieli do studentów, ale także studentów do studentów. Starszych roczników, studenci starszych roczników mają wspierać studentów młodszych. Programy mentoringowe także, czyli takie wsparcie w budowaniu, przekonywaniu do tego, że warto kreować swoją własną karierę. No i cóż jeszcze? Zajęcia wyrównawcze, które także są planowane, bo wiemy, że na niektórych kierunkach studiów, szczególnie przedmioty ścisłe, są problemem na pierwszym roku, więc o tym też myślimy. Myślimy też o tym, żeby przebudować, przekonstruować plany, programy kształcenia, tak by przedmioty, treści z przedmiotów podstawowych były w sposób niemalże natychmiastowy wykorzystywane w budowaniu kompetencji zawodowych. Czyli nie na, tak jak było do tej pory sztywno, jeden semestr, dajmy na to fizyki, tylko ta fizyka ma być wplatana w zajęcia, które przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu. To chcielibyśmy też zrealizować, no ale to jest kwestia naprawdę przyszłości, bo to jest ogromna praca. Ubytek, szczególnie właśnie na pierwszym roku, to jest, różnie to bywa, ale w granicach 20-30%.
9: Czy nasza uczelnia jest dalej atrakcyjna dla studentów z zagranicy?
8: Uważam, że tak. No właśnie, ale o tym nie wspomniałem. To jest także jeden z trendów, czyli internacjonalizacja, w który się wpisują nasze działania. Będziemy chcieli zwiększać liczbę studentów z zagranicy, ale też będziemy chcieli zwiększać liczbę nauczycieli, wykładowców z zagranicy, choć tutaj przeszkodą jest język.
4: No właśnie, ale jaki ten rok akademicki 2025-2026 dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był?
8: No, przepełniony intensywną pracą, bo inwestycje to jest pierwsza rzecz. Realizujemy inwestycje, kończymy kompleksową modernizację budynku na Oczapowskiego 1. Kończymy również na Prawocheńskiego budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych. Na Prawocheńskiego 5 kolejny budynek Wydziału Geoinżynierii. No ale co najważniejsze, już mogę powiedzieć, ruszamy z budową kliniki weterynaryjnej, drugiej kliniki, bowiem jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy z wykonawcą, a więc ten etap wstępny, zamówienia publiczne, wcześniej projektowanie i tak dalej został zakończony. Niebawem ruszy budowa. To mnie bardzo cieszy. Wykorzystujemy też pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności. Jako pierwsi uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bardzo dobry program, pożyczka nieoprocentowana, rozłożona na 20 lat, 14,4 miliona złotych, które będą przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także Krajowy Plan Odbudowy, jeśli chodzi o Wydział Lekarski i inne kierunki medyczne, 21 milionów na poprawę infrastruktury dydaktycznej w celu zwiększenia limitów przyjęć. Chcielibyśmy zwiększać limity przyjęć na kierunku lekarskim, bo taka jest potrzeba, no ale musimy mieć odpowiednie warunki, bo nie można zapomnieć o tym, że to kształcenie wymaga bardzo wysokiej jakości.
9: Skoro o święcie mowa, to jeszcze chciałbym, żeby pan wspomniał o tych osobach, które będą też dzisiaj wyróżnione.
8: Tak, no 18 osób, które w ubiegłym roku uzyskało tytuł profesora. I kilkadziesiąt osób, łącznie tam 40 kilka osób, które uzyskało stopień doktora habilitowanego i doktora. To tradycyjnie na święcie uniwersytetu realizujemy te promocje doktorskie i habilitacyjne. Kilka osób odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Będziemy też gratulować i wręczać decyzję stypendiów ministra dla studentów.
4: Naszym gościem był profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I kolejny rok akademicki dobiega końca. Jeszcze studenci niektórzy walczą z sesją, ale myślę, że już tak naprawdę większość z nich odlicza dni, może nawet godziny do tego, żeby zacząć zasłużone wakacje. Tymczasem czas naszego spotkania kolejnego w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna się skończył, a mi nie pozostaje nic innego, jak tylko odliczać czas do naszego kolejnego odcinka. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. A w najbliższym kwadransie będę Wam razem z moimi gośćmi przedstawiała kilka kolejnych tematów. Porozmawiamy sobie o stypendiach, które dostali najlepsi uczniowie z warmińsko-mazurskich szkół branżowych i technicznych. Będziemy też opowiadali o tym, że po raz kolejny turyści przekroczyli niezgodnie z prawem granice państwa. Opowiemy też o zbliżającym się Olsztyn Gaming Series. To wszystko na 95 już za chwilę. A skoro już zapowiedziałam Olsztyn Gaming Series, to może od tego w takim razie zaczniemy, bo jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Na naszej antenie już za chwilę prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, który właśnie będzie nam o tym wydarzeniu opowiadał. Olsztyn Gaming wraca. To już będzie druga edycja, prawda?
10: Olsztyn Gaming Series wraca i wracając przed tupem, to impreza, z której jestem bardzo dumny, że udało nam się pozyskać dobrych partnerów, którzy mają ambicje, którzy rozwijają z roku na rok to przedsięwzięcie. Nasza hala Urania stwarza takie możliwości. Ja w kampanii wyborczej jeszcze mówiłem, że chcę, żeby w Olsztynie była duża impreza i gamingowa i wbiliśmy się w kalendarz ogólnopolski. Olsztyn Gaming Series jest już imprezą, która jest rozpoznawalna w Polsce po pierwszej edycji. Myślę, że ta zaskoczy wielu odwiedzających i osoby, które będą nazwiskami z tych dla tej młodzieży bardzo ważnymi. I co jest dla mnie istotne, żeby Olsztyn oferował różnorakie imprezy dla różnych grup społecznych, dla młodych, dla starszych, ale dla tych, którzy do tej pory nie mieli swojej oferty w mieście, bo to jest wspaniałe, jak widzimy, jak w tej hali Urania pojawiają się niektóre osoby po raz pierwszy w życiu. Są często bardzo młode osoby i w końcu mówią, tak, w końcu jest coś dla nas. I o to chodzi, żeby Olsztyn był dla wszystkich. Nie tylko te utarte wydarzenia, ale też szukajmy nowych rozwiązań, angażujmy ludzi w budowanie naszego miasta. Ta impreza jest dla Olsztynian, ale cieszę się, że przyciąga też setki osób z Polski i z naszego województwa.
4: O Olsztyn Gaming Series opowiadał nam prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, a wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 27-28 czerwca w hali Urania, oczywiście w Olsztynie. Jeśli jesteście miłośnikami gier, to powinniście się tam wybrać. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu i do tego, że turyści znów przekroczyli nielegalnie granicę polsko-rosyjską. O tym, z jakimi konsekwencjami będą musieli się liczyć. No i przy okazji też kilka słów przestrogi przedstawi nam podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.
11: Kamery Straży Granicznej zarejestrowały mężczyznę, kobietę oraz dziecko w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. Turyści mimo widocznych tablic informacyjnych mówiących o przepisach porządkowych w strefie nadgranicznej weszli na pas drogi granicznej i robili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle strony sąsiedniej. Patrol z placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich ukarał mężczyznę i kobietę za wejście na pas drogi granicznej po 100 zł. Natomiast za fotografowanie strony sąsiedniej turyści zostali pouczeni. Od początku roku funkcjonariusze z warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej ujawnili 24 osoby, które weszły na pas drogi granicznej. Turyści z Polski, Niemiec i Francji z ciekawości złamali przepisy, bo z bliska chcieli zobaczyć granicę polsko-rosyjską lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Straż Graniczna przypomina, za zlekceważenie przepisów dotyczących wejścia na pas drogi granicznej grozi kara grzywny nawet do 500 zł. W strefie nadgranicznej obowiązują również przepisy porządkowe mówiące o zakazie fotografowania strony sąsiedniej. Również za niestosowanie się do tego przepisu można zapłacić mandat do 500 zł. I za niestosowanie się do znaku drogowego rozszerzonego B1 na sprawcę wykroczenia może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł.
4: A zatem, kochani, pilnujcie się, jeśli będziecie się wybierali gdzieś w te okolice. Zwracajcie uwagę na znaki, bo może was to naprawdę słono kosztować. A na zakończenie tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna jeszcze kilka słów o stypendiach przyznawanych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Te stypendia to tak zwana kasa dla asa. W tym roku wyróżniono kolejne 10 osób spośród 155 uczniów z warmińsko-mazurskich szkół branżowych i technicznych.
12: Marcin Adamczyk, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie.
13: Podczas rozdania tych stypendiów wspomniał pan też o tym, że uczniowie mogą się do was zgłaszać, że wy też wiecie, w jaki sposób ich wspierać, im pomagać. No to właśnie jakie możliwości macie?
12: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że cały czas potrzebujemy rąk do pracy. To znaczy przedsiębiorcy, którzy są w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, potrzebują rąk do pracy. Tu naprawdę nie wszystkie zastąpi sztuczna inteligencja i AI, dlatego wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego, branżowego, technicznego, zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby w tym kierunku się rozwijali, wybierali te szkoły i faktycznie wspieramy bezpośrednio szkoły, które się mogą do nas zwracać po różne formy wsparcia, a dla uczniów co jakiś czas robimy różnego rodzaju konkursy, tak jak ten konkurs Kasa dla Asa, dlatego cieszy mnie to, że frekwencja rośnie, to jest już 7. edycja, 10 laureatów, myślę, że będzie na pewno 8. edycja, zachęcam do wzięcia w nim udziału, ale także śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam są różne inne konkursy dedykowane dla uczniów szkół technicznych branżowych.
13: Co państwo braliście pod uwagę w tym konkursie?
14: Jeżeli chodzi o kryterium przyznawania stypendium przez Warmińsko-Mazurską Strefę Ekonomiczną, to były kwestia edukacji, czyli ocen, ale również odbyte praktyki. Najlepiej oczywiście u naszych przedsiębiorców, z którymi współpracujemy, ale to nie było taki wymóg konieczny. Przy czym było dla nas to ważne, tak? Żeby ten zawód, którego uczą się teoretycznie w szkole, był już chociaż odrobinę poznany w praktyce i to jest dla nas takie kluczowe. I oczywiście taka działalność również pozaszkolna, czyli wolontariat, taka aktywność czy sportowa, czy jakakolwiek inna edukacyjna, artystyczna też było dla nas istotne, że to jest nie tylko sama szkoła, ale ta energia była spożytkowana również na inne obszary.
13: Wiemy już, że mamy 10 laureatów, a czy ciężko było ich wybrać? Jak dużo osób się zgłosiło do tego konkursu?
12: Zgłosiło się bardzo sporo osób faktycznie. Z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie, co nas bardzo cieszy. Liczymy na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Nas nie przeraża ilość. Oby tych kandydatów było jak najwięcej, to świadczy o tym, że młodym ludziom się chce, że są aktywni, że widzą przede wszystkim swój własny potencjał, bo tutaj każda z tych osób, właśnie biorąc pod uwagę kryteria, jest osobą wyjątkową. To jest młody człowiek, który jest aktywny na różnych polach i dlatego warto go zauważyć.
13: A właśnie, oni sami się zauważają, czy zauważają ich szkoły?
14: Zauważają ich szkoły, zauważają nauczycielki, nauczyciele, czyli muszą zostać zgłoszeni przez swoją kadrę pedagogiczną. Najczęściej to są wychowawcy, wychowawczynie, więc one tutaj patrzą, kto z ich klasy, czy też ze szkoły wyróżnia się tutaj takimi ocenami, aktywnością i chęcią tak naprawdę zostania w zawodzie. Bo jeżeli ktoś już się dobrze uczy, ma tą praktykę, to liczymy na to, że właśnie w tym zawodzie, którego się uczy, zostania. Dla nas jako właśnie strefy jest to wyjątkowo ważne, żeby przedsiębiorcy mieli właśnie taką nadzieję na to, że tych pracowników będzie wielu i będą właśnie mogli wybierać wśród takich cudownych młodych ludzi. Monika Falej, członek kapituły Kasa dla Asa.
15: Nazywam się Oskar Bachanek, chodzę do Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Jestem programistą tak naprawdę, już jedną kwalifikację zawodową posiadam. Jestem w klasie trzeciej na kierunku programista. To stypendium oznacza dla mnie to, że jakoś zostałem jednak wyróżniony. Tak naprawdę miasto widzi to, co potrzeby młodych, kształcenie tego, że potrzebujemy się kształcić i wyróżnia nas, tak? Robimy to, co kochamy, a miasto to widzi. No jednak interesują mnie takie rzeczy, komputery, pisanie własnych programów, to jest coś, co po prostu lubię robić.
13: To co dalej w takim razie?
15: Co dalej? Jeszcze nie wiem, jestem dopiero w trzeciej klasie, ale studia wiadomo, jakieś programistyczne, Gdańsk, Warszawa, zobaczymy jeszcze. No jednak najbardziej tworzenie właśnie własnych programów, może gry, jeszcze nie wiadomo, jestem daleko przed decyzją.
16: Oliwia Kuźma, skończyłam w tym roku technikum w Ostródzie. Technik ekonomista. Bardzo lubię podróżować, więc myślę, że poszerzy to moje możliwości. Jest to na pewno ogromna nagroda za czas, który poświęciłam na naukę. Lubię taką papierkową pracę, różne faktury. Po prostu ciekawi mnie to. Teraz po wakacjach planuję iść na studia właśnie też związane coś dalej w tym kierunku, a dalej zobaczymy.
17: Jestem Łukasz, jestem ze Szkoły Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.
13: No właśnie, jakie dla Ciebie ma to znaczenie, że takie stypendium zostało Ci przyznane?
17: Nie wiem, czy ma jakieś to dla mnie duże znaczenie. To jest tak naprawdę pierwsze stypendium, co takie dostałem w szkole średniej. Nie planuję na razie nic z nim zrobić, więc nie wiem, czy miało dla mnie takie znaczenie. Trochę je przypadkowo dostałem.
13: No dobra, ale skoro już się trafiło, to chcesz wykorzystać je raczej na to, żeby jeszcze się jakoś rozwinąć, jakieś może dodatkowe kursy, czy raczej może jakiś odpoczynek?
17: Nie, raczej odpoczynek. Raczej, żeby się zrelaksować. Choć pewnie w przyszłości wydam je też na... Nie planuję szybko wydać.
13: W ogóle w czym się specjalizujesz?
17: Jestem technik elektryk na kierunku.
13: No właśnie, to jest chyba też taki przyszłościowy bardzo zawód. No elektryków raczej nam potrzeba. Jest też chyba niewiele osób, które się na tym tak faktycznie zna.
17: To prawda jest. To jest chyba taka jedyna szkoła tu w Olsztynie, co właśnie trenuje elektryków. I znaczy jest przyszłościowy, bo prąd elektryczny jest tak naprawdę wszędzie i nigdy nie przestanie go brakować. Więc myślę, że no będę miał raczej dobry zawód w przyszłości.
13: No właśnie, czy po tej szkole myślisz o tym, żeby iść już szukać pracy, czy jeszcze chciałbyś skończyć studia wcześniej?
17: Raczej chciałbym na studia pójść, choć nie wiem, może podczas studiów będę coś pracować, bo będę może pieniędzy potrzebował, a tak to na studia planuję raczej iść.
13: W Olsztynie czy w Gdańsku?
17: Raczej właśnie nad tymi dwoma miastami rozważam, ale raczej myślę, że i tak skończę raczej na Olsztynie, bo Gdańsk trochę daleko, ale mam też tam rodzinę, więc to los jeszcze pokaże.
18: Mam na imię Michał Kulesza, mam 16 lat, chodzę do pierwszej klasy szkoły branżowej, pierwszego stopnia i jestem mechanikiem, monterem maszyn i urządzeń. Kętrzynie znajduje się ona. Oznacza to dla mnie, że ktoś docenił tą moją pracę, że staram się uczyć, że czuję się doceniony, to jest też to. Bardziej na rozwój planuję na razie zaoszczędzić, jak będę miał jakąś okazję, to wtedy je zainwestować. Zawsze po prostu interesowałem się związanym z techniką, jak coś pracuje, jak silniki działają. I po prostu poszedłem w tym kierunku, żeby się dowiedzieć, jak to działa, jak to naprawiać, jak samemu na przykład konstruować różne maszyny. Zgadza się, zawsze mnie właśnie kusiło, żeby coś rozkręcić, zobaczyć, jak to pracuje, jak idą obwody. Będę robił na pewno maturę, a co dalej, to się okaże, ale może w zawodzie będę szukał najprawdopodobniej. Poszukam jakiejś pracy. Też na ten punkt zwracam uwagę. I z tego, co mi wiadomo, właśnie jest ten mój zawód rozkwytywany i poszukiwany. Że osoby, które są w stanie naprawić, na przykład różne hale produkcyjne, coś, to jest w stanie naprawić te maszyny, to jest w stanie nimi zarządzać. Są to osoby właśnie poszukiwane.
19: Marzena Kulesza. Jestem bardzo dumna ze swojego syna. To jest tylko i wyłącznie jego sukces. On na to ciężko pracował, przykładał się, rozwijał swoje pasje i od samego początku on wiedział, co chce. Jest to uczeń, był to uczeń, tak, w szkole podstawowej z świadectwem, z czerwonym paskiem, chodził ze sztandarem. Poprzedni dyrektorzy i kadra pedagogiczna była naprawdę dumna z niego, zadowolona z niego. On zdecydował, że chce iść do branżowej szkoły. On sam podjął tą rękawicę, wybrał sobie kierunek. Mi pozostało jedynie wspierać go. Wspierać go na każdym etapie. I tyle. Jestem na każdym etapie jego życia, wspieram go. Nawet muszę się pochwalić, że robię mu śniadanka do pracy, jak wędruję, bo wędruję na 7, co się rzadko zdarza wśród młodzieży, żeby wstawać tak rano. A on z zapałem, z energią wstaje i podąża tu ciężką drogą, tak? Bo 16-latek idzie do pracy, ma swoje obowiązki. Wspólnie pojechaliśmy do szkoły, spotkaliśmy się z panią dyrektor, która nas przekonała. Mój syn zapewnił, że zrobi sobie drugiego stopnia szkołę, czyli będzie miał maturę, co nie odetnie mu, nie skończy takiej jakiejś drogi dalej, żeby zrobić sobie studia wyższe. Wybrał kierunek, rozmawiał z pracodawcą i jak widziałam ten jego entuzjazm, ten jego zapał, no nie mogłam się sprzeciwić. Co prawda jako rodzic mogłabym nalegać i ukierunkować go, żeby poszedł do tego liceum ogólnokształcącego, ale byłby nieszczęśliwy. A to nie na tym polega, żeby on spełniał moje ambicje i moje aspiracje. Ja już swoją szkołę wybrałam, zakończyłam edukację, a teraz całe życie przed nim i Uważam, że to był naprawdę bardzo dobry wybór i jestem z niego bardzo dumna. Mam nadzieję, że będzie spełniał się w tym, co lubi i myślę, że takich właśnie pracowników, takich mechaników naprawdę rynek nasz potrzebuje.
4: Nasi goście są przykładami tego, że właśnie szkoła branżowa czy techniczna nie musi oznaczać tego, że kariera się nie rozwinie. I właśnie dosyć sprytnie to sobie wymyślili, wybierając już bardzo wcześnie swoją ścieżkę kariery naukowej czy to zawodowej. Wysokość stypendium przyznawanego przez program Kasa dla ASA to 2000 zł. Myślę, że dla takiego młodego człowieka to całkiem niezłe kieszonkowe. A już niebawem na naszej antenie zajrzymy do olsztyńskiego zamku, bo tam wciąż można oglądać wystawę Skarby z Cerwantki, o której będzie nam opowiadała pani Anna Malinowska, kuratorka właśnie tej wystawy. To już za chwilę, więc zostańcie z 95.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
4: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na który zaprasza Was Aga Wiśniewska. Witam, kłaniam się nisko i zachęcam do tego, żebyście zostali z 95, zwłaszcza jeśli jesteście miłośnikami historii i odrobinę też sztuki użytkowej, bo właśnie taką można podziwiać w salach olsztyńskiego zamku na wystawie Skarby z Cerwantki, o której będzie nam opowiadała
20: Anna Malinowska, kuratorka wystawy Skarby z Cerwantki.
13: No właśnie, co my wśród tych skarbów możemy znaleźć? Jesteśmy już w jednej z sal na olsztyńskim zamku, gdzie właśnie ta wystawa została zaprezentowana. Dwie sale, tak? Dobrze liczę? Dwie sale wypełnione ślicznościami.
20: Tak, zgadza się. Na tak niewielkiej przestrzeni udało mi się zmieścić ponad 280 obiektów. Są to obiekty w większości pochodzące ze zbiorów naszego muzeum, ale jest też kilka wypożyczeń prywatnych, w tym część mojej kolekcji szkła. Przedmioty znajdujące się na wystawie pochodzą z okresu od XVIII wieku do drugiej połowy XX wieku, więc mamy też dosyć szeroki przekrój, jeżeli chodzi o czas powstania eksponatów.
13: No i właśnie, co my tutaj możemy zobaczyć i dlaczego niektóre z nich pojawiły się między innymi na ścianach, a dlaczego niektóre rzeczywiście do tej serwantki trafiły?
20: Na wystawie możemy przede wszystkim zobaczyć wszelkiego rodzaju zastawy stołowe, elementy wyposażenia kuchni, salonów, również przedmioty użytkowe, więc wszelakiego rodzaju stołowiznę.
13: Czym w ogóle jest serwantka? Bo właściwie od tego chyba powinnam zacząć.
20: Tak, serwantka to rodzaj przeszklonej szafki, witryny, dzięki której prezentowane w niej eksponaty, gibeloty, mogą być prezentowane szerszemu odbiorcy, ale równocześnie nie są zakurzone, są zabezpieczone przed działaniem kurzu. Serwantki były meblem, który zyskał swoją popularność w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza w okresie Biedermajeru, kiedy to życie mieszczan toczyło się wokół domu, więc właściciele, chcąc sprawić, aby ich wnętrza były jak najbardziej przytulne, gromadząc pamiątki i różnego rodzaju bibeloty, pragnęli też je eksponować

0: Obecnie troszkę zatracamy ten element estetyki, a cały XIX wiek, początek XX wieku to były przedmioty, które były tak piękne, że aż chciało się ich używać.
1: Gdybyśmy mieli tak po kolei troszeczkę, chociaż nie musimy o wszystkim opowiedzieć, żeby też słuchacze mieli jakąś niespodziankę, kiedy przyjdą na wystawę, ale z takich właśnie może też ciekawszych rzeczy z Państwa punktu widzenia, może też cenniejszych, co możemy tutaj zobaczyć? Ja tak cały czas patrzę na te taką szafkę, gdzie właśnie mamy też figurki, ale one chyba pełnią rolę też mis?
0: Tak, zgadza się. Właśnie w jedynej serwantce prezentowanej na wystawie, czyli tym autentycznym meblu, prezentujemy również figurki, między innymi taką nietypową figurkę półleżącego mężczyzny, który podtrzymuje misę i jest to po prostu patera na owoce.
1: No to w takim razie co jeszcze tutaj mamy? Bo tam właśnie w tej wspomnianej serwantce też widzę jakieś srebra.
0: Oj tak, tutaj mamy jedne z większych skarbów, głównie porcelana, ale również też elementy metalowe. Takim bardziej nietypowym elementem, którego użytkowość, którego funkcję należy poznać dopiero czytając podpis, jest podgrzewacz, taka podstawka, podgrzewacz do czajniczka, do imbryczka, która była podgrzewana spirytusem.
1: O, jak widziałam.
0: Stawiało się czajniczek na tej podstawce, a pod spodem umieszczało się palnik ogrzewany spirytusem.
1: I a propos imbryczków, właśnie tutaj patrząc na wprost na serwantkę, to po prawej stronie właśnie mamy też pięknie zdobiony, no i teraz nie wiem, czy to czajnik, czy to imbryk, bo to chyba też ma znaczenie.
0: W zasadzie niekoniecznie, bo wiadomo, że funkcja jest podobna i rzeczywiście tak, tutaj mamy najważniejszy obiekt na wystawie, najcenniejszy, najbardziej ozdobny. Jest to czajniczek do herbaty pochodzący z wytwórni porcelany w Miśni. I jest to czajniczek, który powstał w latach 70. XIX wieku, ale bazuje na starszych motywach, na starszych formach modelarskich, jeszcze z wieku XVIII. I jego zwyczajową nazwą jest serwis Schnibel, czyli śnieżynka, ale nawiązujący do niemieckiej nazwy Kaliny, czyli kwiatu, który układa się w kulki. Jeżeli Państwo przyjdą do muzeum zobaczyć na żywo ten czajniczek, to zobaczycie, dlaczego tak się nazywa. Zdradzę jeszcze, że wśród tej bogatej dekoracji kwiatowej ukryły się również dwa kanarki, więc tutaj zachęcam do wypatrywania.
1: I w takim razie może jeszcze troszkę o tych srebrach i połączonych też ze szkłem, gdybym mogła?
0: Tak, na wystawie prezentujemy szerokie spektrum metaloplastyki, głównie z XIX i początku XX wieku. W dużych przeszklonych gablotach prezentujemy między innymi patery, różnego rodzaju dzbanki, kielichy. Są to obiekty bardzo dekoracyjne. Widać tutaj bardzo, w jakich stylach zostały stworzone, czyli w tak charakterystycznych, zrobione tak charakterystycznymi motywami roślinnymi, jakie królowały w elementach tworzonych w stylu secesji. Elementy metaloplastyczne łączą się ze szklanymi. Szkło nadaje tym przedmiotom niezaprzeczalnego wdzięku. To, jak prześwietla się przez nie światło, tworzy przepiękne efekty barwne, więc myślę, że tutaj dla tych samych pater warto przybyć.
1: Chyba też rozumiem, dlaczego to było trzymane w tych serwantkach, bo ścieranie kurzu z tych zawiłości szklanych pewnie nie było łatwe.
0: Tak, potwierdzam. Przygotowując obiekty do wystawy, należało je też umyć, więc skrupulatnie to czyniłam, co nie było wcale prostym zadaniem. Polerowanie sreber też było tym zadaniem, które nas czekało, więc tutaj razem z koleżankami z działu dzielnie polerowałyśmy srebrne sztućce i zastawę stołową.
1: Mniej więcej opowiedzieliśmy, co jest na tej jednej z sal. Tutaj tuż obok, tak sobie spoglądam, właśnie mówiła Pani też o tej kolekcji szkła, to podejrzewam, że to są te kolorowe tam właśnie po Łukasie, to za chwilkę jeszcze o nich, bo właściwie w centralnej części tej drugiej sali mamy zastawę, która wygląda trochę jak z Bolesława. Wrocławca.
0: Jest pani blisko. To jest akurat Włocławek, czyli też jedna z największych wytwórni fajansu w Polsce. Z tym, że jest to bardzo nietypowy serwis, bo to nie jest ten Włocławek, który państwo mogą

0: znać z domów zdobiony kwiatami bardziej rustykalnymi i w charakterze troszkę bardziej ludowymi. Jest to serwis w stylu Art Deco, pochodzący z lat 30. Jego forma wskazuje na to wprost ewidentnie. Imbryk ma kształt kuli z bardzo geometryczną rączką, z bardzo geometrycznym też z geometryczną chwytką, tak samo mlecznik, więc jest to bardzo nietypowy wzór, rzadko spotykany. Ma charakter zdecydowanie kolekcjonerski i muzealny i rzadko kiedy się je teraz spotyka na wolnym rynku.
1: To pani Aniu, jeszcze bym poprosiła, bo jakby tuż za nim, z naszej perspektywy, wygląda mi to trochę na termos w kształcie pingwina.
0: Znowu blisko. Jest to również Włocławek i tym razem jest to serwis do serwowania zimnych napojów. Tutaj akurat jest to wypożyczenie jednej z naszych koleżanek muzealnych, Małgorzaty Kumorowicz z działu historii, więc tutaj też serdeczne podziękowania za wypożyczenie. I jest pamiątką rodzinną, przechowywaną, można już powiedzieć, pokoleniowo.
1: To teraz przejdziemy do pani kolekcji, do tych pięknych, kolorowych szkieł. W ogóle jak długo pani budowała tę swoją kolekcję? Podejrzewam, że to też nie jest jeszcze wszystko, tylko część.
0: Tak, jest to część kolekcji, która najbardziej merytorycznie pasowała do wystawy, ponieważ poza rzemiosłem XIX-wiecznym i serwantką taką z prawdziwego zdarzenia, na wystawie prezentujemy przeszklony segmencik, który jest swoistym przedłużeniem serwantki XIX-wiecznej. W XX wieku w niewielkich przestrzeniach mieszkalnych ludzie nie chcieli rezygnować z eksponowania swoich najcenniejszych skarbów. Zmienił się ich charakter, zmieniła się przestrzeń, w której je przechowywali, ale idea pozostała ta sama, więc w drugiej sali prezentujemy przeszkloną biblioteczkę, która chowa w sobie kryształy i zestawę stołową, tak bardzo charakterystyczną dla drugiej połowy XX wieku. Moim celem było wywołanie po prostu nostalgii w odbiorcy i rzeczywiście to się udało. I uzupełnieniem tej przeszkolonej biblioteczki jest kolekcja szkła kolorowego, ale szkła już zidentyfikowanego. Możemy przypisać nazwiska projektantów do tych szkieł i przyznam, że głównie są to obiekty z mojej kolekcji, ale również wypożyczenia międzydziałowe, czyli z działu sztuki współczesnej naszego muzeum. A kolekcję budowałam na studiach. Wtedy jeszcze ceny tych przedmiotów były bardzo rozsądne. Dopiero od niedawna śledzę rynek tak dokładnie, żeby porównywać ceny, więc różnice są zaskakujące.
1: I zdarza się pani też na co dzień z nich korzystać, czy to jest właśnie raczej tak żeby mieć?
0: Wazony wykorzystuję na co dzień, trzymam w nich kwiaty i szklanki prezentowane w gablocie również służą mi na co dzień.
1: No właśnie, czy w ogóle wśród tych przedmiotów, które możemy tutaj pooglądać na wystawie, jakby króluje jakiś jeden geograficzny kierunek? To znaczy chodzi mi o to, czy są jakieś konkretne miejsca, gdzie takie przedmioty były produkowane i właśnie tutaj możemy je obejrzeć?
0: Zdecydowanie Polska oraz Niemcy. Polska, jeżeli chodzi o przedmioty znajdujące się w drugiej sali. Tutaj w pierwszej możemy powiedzieć, że jest to stosunek 1:1 w miarę popływu. Chociaż przyznam, że zdarzają się też jeszcze obiekty z Francji. Więc to jest kolejny element taki w mniejszym, ale jednak francuskie obiekty też tutaj prezentujemy.
1: To ciekawe, bo akurat myślałam, że właśnie Francja będzie gdzieś tutaj raczej przodowała właśnie w tym. Niemcy też, okej. Polska, jestem trochę zaskoczona, ale to bardzo miły akcent, że właśnie też mieliśmy swoich artystów, którzy się w tych małych dziełach, no bo tak to trzeba chyba też nazwać, po prostu specjalizowali.
0: Tak, zdecydowanie tak. Prezentujemy wiele przedmiotów z wytwórni metaloplastyki, z wytwórni Frażeta Nurblina, czy braci Henneberg. Były to czołowe wytwórnie platerów w XIX wieku.
1: Myśli Pani, że jest szansa, żeby to jeszcze wróciło do naszych polskich domów, żebyśmy prezentowali swoje kolekcje szkieł i ceramiki?
0: Osobiście bardzo bym tego chciała. Wydaje mi się, że te tendencje pojawiają się coraz szerzej, obserwując, jak zmieniają się wnętrza, w których mieszkamy. Coraz bardziej przykładamy wagę do tego, aby pokazać naszą historię, nasz indywidualizm i otaczamy się przedmiotami, które znowu stają się estetyczne i coraz bardziej nam na tym zależy.
1: To jak długo będziemy mogli tę wystawę tutaj pooglądać?
0: Nie mamy jeszcze oficjalnego terminu zakończenia wystawy, ale na pewno na cały sezon letni, aż do jesieni, z pewnością ta wystawa będzie gościć sale zamkowe.
2: Anna Malinowska, kuratorka wystawy Skarby z Serwantki, była naszym gościem i zachęcała do tego, żebyście wybrali się do Olsztyńskiego Zamku właśnie na oglądanie tej wystawy. A ja przypominam, że właśnie czasu wbrew pozorom wcale nie jest dużo, ponieważ Olsztyński Zamek będzie przechodził remont, a remont ten będzie trwał aż 3 lata, więc przez ten czas nie za bardzo będzie jak odwiedzić Olsztyński Zamek, no i właśnie między innymi wspomnianą dzisiaj wystawę. Więc nie zwlekajcie, zakasajcie rękawy i wybierajcie się do Olsztyńskiego Zamku, bo oczywiście poza tą wystawą jest tam jeszcze mnóstwo innych rzeczy, którym warto się poprzyglądać. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to spotkanie i już teraz zachęcam do uczestniczenia w kolejnym. Aga Wiśniewska, pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę wybierzemy się do miejsca, które z pewnością bardzo dobrze kojarzycie, tak wizualnie po prostu, bo w Olsztynie nie da się nie zauważyć olsztyńskiego nowego ratusza, który oczywiście charakteryzuje się jedną z wybijających się ponad nasze miasto wież. I jest to wyjątkowa wieża, bo wieża zegarowa. I o tym zegarze właśnie będę chciała Wam razem z naszym gościem dzisiaj opowiedzieć. A tym gościem jest pan Waldemar Porwal, człowiek, który zajmuje się olsztyńskim zegarem na ratuszowej wieży już od wielu lat.
2: Jesteśmy w Olsztyńskim Urzędzie Miasta. Razem z nami jest pan Waldemar. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Siedzimy sobie już w windzie i jedziemy na które piętro?
3: Nie wiem.
2: Które się uda?
3: Trzecie piętro w budynku ratusza. Tyle lat chodzę na wieżę zegara, nigdy się nie zastanawiałem, ile tam jest pięter. Zresztą ciężko to policzyć, bo te piętra są ponadwymiarowe.
2: No ale właśnie, wspomniał pan o tym, że wybiera się pan już od wielu lat do tego naszego zegara. Kiedy zaczął się pan opiekować naszą ratuszową wieżą?
3: Ojej, bardzo trudne pytanie. Nie pamiętam.
2: Od zawsze się pan ją opiekuje.
3: Nie. Myślę, to może być delikatny błąd, dwa lata w tą, ale gdzieś w granicach od 85 roku.
4: Wszystko na pamięć. Proszę bardzo, dobry.
2: Przed nami schodki.
4: Teraz chyba powiem, bo się zaraz zasapiemy.
2: A to co to takiego?
4: No są ciężary zegara.
2: Okej, okay. Czyli tu się zaczyna to wszystko? No proszę.
3: To są przeciwwagi, bo ciężary są wyżej.
2: No nie wygląda groźnie. No, ale zapaszek taki?
3: No. No, zapaszek musi być. Taki trochę lokomotywą pachnie.
2: Trochę.
3: Jesteśmy już.
2: Jest zegar.

0: Jesteśmy już na samej górze, zegar tyka. No i właśnie, mówił pan, że od połowy mniej więcej lat 80. się pan tym zegarem opiekuje, naszym olsztyńskim z ratusza. Jak do tego doszło w ogóle? W ogóle co pana zafascynowało w zegarach? Ja bym chciała też troszeczkę pana historię poznać.
1: Zawsze lubiłem majsterkować. Manualnie byłem dobry, małe mechaniczne rzeczy mnie interesowały i generalnie, będąc jeszcze bardzo, bardzo młodym człowiekiem, poszedłem do zegarmistrza, do pana Kuka na ulicy Partyzantów, kupić pasek do zegarka. Oczywiście ten pasek kupiłem, pan Kuk go zamontował, a ja tak ad hoc zapytałem, czy prowadzi pan praktyki zegarmistrzowskie. Wtedy byłem jeszcze, tak jak mówię, młodym człowiekiem w wieku szkoły podstawowej. Powiedział, że tak. I spróbowałem w ferie zimowe. A później już tak zostało.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o ten nasz olsztyński zegar, czy pan się orientuje, na jaki czas jest on datowany i jak on się tutaj w ogóle znalazł?
1: Z datą jest kłopot, dlatego się zastanawiałem, bo tak naprawdę z tych materiałów, które są ogólnie dostępne, nie ma precyzyjnej daty montażu zegara. Coś gdzieś około 17 roku, oczywiście 1900. Są pocztówki olsztyńskiego ratusza, na których jeszcze nie było tarcz zegara. Później, jak były informacje z informacji książkowych, na moment były zamontowane atrapy i gdzieś coś około 17 roku został zamontowany mechanizm zegara, ale nie jest to precyzyjne.
0: A jeżeli chodzi o to urządzenie w ogóle, czy ono jest z pana punktu widzenia bardzo skomplikowane, czy to jest łatwy zegar?
1: Ten nie jest łatwy. Mam bardzo wiele zegarów wieżowych, które naprawiałem, którymi się też opiekuję, nie wszystkimi, bo to jest niewykonalne, bo w całej Polsce robiłem zegary. Teraz już z racji wieku troszeczkę od tego odchodzę. Ten jest z trudniejszych zegarów z racji tego, że on ma impuls na wskazówki, jest przekazywany raz na minutę. To jest impuls, krótki impuls raz na minutę. O, właśnie w tej chwili przerzucił wskazówki, jak słychać, nie? Każdy inny zegar, większość innych zegarów wieżowych, ten impuls, moment napędowy na wskazówki przekazuje przez cały czas. Tak jak w tradycyjnych zegarkach, nie? A tu wskazówka przesuwa się raz na minutę takim energicznym ruchem. I sam system przekazywania siły na przekładnie wskazań raz na minutę jest dosyć skomplikowany.
0: Czy z tego skomplikowania też wynikało to, że nasz olsztyński zegar kilka razy w swojej historii stanął?
1: Tak, zatrzymał się, za mojej kadencji też się zatrzymał, wcale tego nie ukrywam. Ale nie, to nie był powód właśnie tego elementu. Z racji wieku są zmęczone koła napędowe, łańcuchowe i te łańcuchy zaczynają rozłazić się w szwach, że tak powiem kolokwialnie. Dosyć często muszę, o teraz będzie bił,

0: To był trzeci kwadrans, oczywiście na zewnątrz słychać, tutaj bardzo słabo słychać. Prosiłaby się wymiana kół napędowych. To może byłoby wykonalne przy dzisiejszych technikach ślusarskich, ale kłopot się robi z łańcuchem. Łańcuch jest niewymiarowy. Szukałem takich łańcuchów w specjalistycznych różnych sklepach, nawet i motocyklowych sklepach, próbując adoptować łańcuchy motocyklowe, ale te wymiary są jakoś bliżej nieokreślone. Po prostu no, jest to zegar starego typu, konstrukcji niemieckiej. Łańcuchy są nieosiągalne, więc w tej chwili musimy męczyć się z tymi łańcuchami, które są. Nie?
1: Ale to znaczy, że nasz olsztyński zegar kiedyś będzie musiał mieć wymieniony ten mechanizm, bo po prostu już nie będzie części, żeby je naprawiać?
0: Części w ogóle nie ma do tego mechanizmu. Jeśli cokolwiek trzeba robić, no to oczywiście wtedy umiejętności manualne się trochę przydają. Bardzo.
1: Tak sobie tutaj zerkam, że widzę przynajmniej dwa takie pręty, które wychodzą właśnie do tych zewnętrznych tarczy, które możemy oglądać.
0: Ale, a mamy trzy.
1: No właśnie, a są trzy. To gdzie ten trzeci się schował?
0: Idzie górą.
1: Okej. Właśnie, czemu na trzy strony, nie na cztery?
0: Bo z czwartej strony zasłaniałby dach tarczy. To jest bardzo potężny dach ratusza. Po prostu mija się to z celem. Nie byłaby tarcza widoczna.
1: A no właśnie, bo też pan powiedział o tym, że tutaj w środku nie słychać tego bicia. To znaczy, że gdzie ten dzwon tak naprawdę jest schowany?
0: Dzwon jest jeszcze z cztery piętra wyżej pod tak zwanym hełmem wieży. Na zewnątrz. Tam są dwa dzwony. Jeden dzwon, który dostaje impuls przez młotek, taki potężny młotek, napędzany tymi dwoma linami. To jest dzwon do kwadransów. Drugi dzwon jest do wybijania godzin. One się oczywiście różnią barwą dźwięku.
1: No i teraz tak jeszcze, gdybyśmy mogli trochę naszym słuchaczom przybliżyć, jak ten mechanizm wygląda. Tutaj jest bardzo dużo kół zębatych, ale mamy też odważniki. No właśnie, bo zdaje się piętro czy dwa niżej oglądaliśmy też właśnie podobne obciążniki. Czym one się różnią od tych?
0: Tamte malutkie ciężary są przeciwwagami, żeby układały się bardzo równo łańcuchy. A no, te duże ciężary, no to są ciężary napędowe samego zegara, napędów wybijania pół godzin, kwadransów, przepraszam, i następny ciężar to jest wybijanie godzin. Tak jak widać, ten zegar jest podzielony na trzy sekcje. Środkowa to jest zegara, czyli element, który napędza tarczę. Po naszej prawej stronie to są kwadranse, po lewej naszej stronie to jest sekcja wybijania godzin.
1: No i znowu, odwołując się do pana doświadczenia, czy pana zdaniem będzie taki moment, kiedy będzie trzeba ten mechanizm oddać do muzeum i wymienić go na zupełnie nowy?
0: Nie będzie takiego czasu. Nie wierzę w to. Nie, będzie wszystko robione, żeby to chodziło. To nie problem odsunąć coś oryginalnego i zamontować zegar z silnikiem elektrycznym, który jest sterowany przez elektronikę. W dzisiejszych czasach to nie stanowi żadnego problemu. Problemem jest właśnie to, żeby utrzymać to, co jest oryginalne.
1: Tutaj też jakieś kable są, to znaczy, że trochę tej elektroniki też tutaj jest potrzebne?
0: Elektroniki nie. Jest najnormalniejszy pod słońcem silnik trójfazowy i to jest napęd, jakby to określić, to jest element naciągania zegara ciężarów, że nie muszę kręcić korbą, ale to jest jedyne takie usprawnienie elektryczne, oryginalne zresztą przez producenta już zrobione, że ciężary są podciągane właśnie tą przekładnią elektryczną.
1: Rozmawialiśmy sobie tutaj o tym też już, że olsztyński zegar kilka razy w swojej historii w ogóle stanął. Ostatni raz to było, zdaje się, jakoś w czasach pandemii?
0: Tak, właśnie pękł łańcuch napędowy. Łańcuch napędowy od kwadransów, a kwadranse dają impuls do naciągania ciężarów. Jeśli jeśli łańcuch pękł od kwadransów, nie było nakręcania zegara, więc zegar się zatrzymał.
1: To był pana jedyny raz, kiedy zegar stanął za pana kadencji?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Łańcuchy mi pękły dwa razy. Tak jak mówiłem, że są kłopoty z tymi łańcuchami. Za mojej kadencji dwa razy naprawiam łańcuchy, łatałem łańcuchy. Wbrew pozorom, tu w tym wypadku to jest dosyć skomplikowana naprawa, bo łańcuch ma długości, żeby nie skłamać, z 10 metrów, z 12 metrów wszystkiego razem. Więc jak to leci wszystko na dół, no to się zwija w ładną taką zwitek, taki zanim to człowiek rozplącze. Pod spodem, pod ciężarami oczywiście skrzynia z piachem. ten piach jest po to właśnie, że jak coś się stanie takiego jak pęknie łańcuch i ciężar, on tam ma powiedzmy 90 do 100 kg jeden, jak leci w dół z takiej prędkości, to coś musi to wyamortyzować. To zadanie spełnia piach. I teraz łańcuch, jak wpada w ten piach, to jest jeden czysty dzień płukania samego łańcucha. Dopiero później można się zabrać za naprawę, nie?
1: A tak w ogóle, czy z historii tego zegara pamięta pan jakieś takie wyjątkowe momenty?
0: Nie, przykro mi, nie. Tak jest, wszystko w normie.
1: Dobrze. To teraz znowu wrócimy trochę do pana, tak już powoli kończąc tą naszą rozmowę. Mówił pan o tym, że pana historia z zegarkami zaczęła się tak troszeczkę przez przypadek, jak był pan jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Czy przygotowuje pan już sobie jakiegoś zastępcę? No bo pewnie za jakiś czas będzie trzeba oddać, tak, ten zegar pod kogoś opiekę.
0: Chciałbym. Nie ma chętnych. Młodzież nie chce się uczyć, a to jest bardzo fajny zawód, zegarmistrz. Są bardzo fajne rozwiązania mechaniczne. Oczywiście pomniejszone wielokroć, ale nie ma chętnych. Młodzież się nie chce uczyć. Przykro mi, ale taka jest prawda.
1: To jak pan myśli, jaka przyszłość czeka ten zegar w takim razie, jeżeli nie będzie kogoś takiego jak pan?
0: Na pewno gdzieś będę musiał kogoś namawiać z troszeczkę młodszych zegarmistrzów, a później nie wiem. Generalnie nie ma chętnego, który by się, nawet na horyzoncie nie widać kogoś, kto by się tym interesował. Mówię o Olsztynie.
1: Okej, bo jest szansa, właśnie chciałam o to podpytać, czy jest szansa, że w regionie jest gdzieś jakaś perełka?
0: Być może, nie wiem, no. Mówię o Olsztynie. Będzie kłopot.
1: To znaczy, że istnieje takie ryzyko, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ten zegar po prostu w którymś momencie stanie, już tak zostanie?
0: Wierzę w to, że to będzie bardzo małe ryzyko, ale istnieje.
1: No, gdyby nam pan miał jeszcze jako mieszkańcom Olsztyna coś ciekawego o tym zegarze opowiedzieć, co powinniśmy wiedzieć albo co warto byłoby wiedzieć o tym zegarze?
0: No to, że jest mechaniczny, to bez dwóch zdań. To, co mogę powiedzieć, no to tak jak jesteśmy tu na górze, z dołu patrząc na tarczę zegara, wydają się małe, nie? Będąc tu, wcale takie małe nie są. One mają coś niecałe 3 metry średnicy, nie? Z dołu to tak nie wygląda. Z dołu to wygląda jak, no, normalny zegar. Będąc tu, robi to wrażenie.

0: i po wszystkim.
1: Naszym gościem był pan Waldemar Porwal i to właśnie on opowiadał nam o zegarze z olsztyńskiego ratusza, który możemy oczywiście obejrzeć niemal z każdego miejsca w okolicach Starego Miasta. Co ciekawe też, no właśnie nie wiem, czy to wyłapaliście, że zegar jest, a właściwie tarcze zegara są tylko na trzech stronach ratuszowej wieży. A sam pan Waldemar Porwal zajmuje się już olsztyńskim zegarem ponad 20 lat, a to zajęcie odziedziczył po nieżyjącym już zegarmistrzu Tomaszu Dymperze. I tym spotkaniem kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale już teraz oczywiście zapraszam was też na kolejny odcinek, który pojawi się za moment na 95, a w nim wybierzemy się do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, żeby opowiedzieć sobie, a właściwie twórcy tego spektaklu będą nam o nim opowiadali. Ten spektakl to sztuka pod tytułem Erotyczne immunitety, seks i transformacja. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: W magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna czas na wizytę w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To tam ostatnią premierą tego sezonu artystycznego jest spektakl pod tytułem Erotyczne immunitety, seks i transformacja. Oczywiście jak przed każdą premierą odbyło się też spotkanie, podczas którego twórcy opowiadali nam, dziennikarzom, żebyśmy mogli to później przekazać dalej, o czym ten spektakl jest i jakie przyświecają mu idee, co chcieli też twórcy tym spektaklem opowiedzieć. Dlatego już za chwilę na naszej antenie pojawi się m.in. reżyser tego spektaklu, Wiktor Rubin.
3: Coraz jaśniej dostrzegam, że te wszystkie nadaktywne, wystawione, reagujące członki nie są samym życiem. Stanowią skomplikowany rodzaj konstruktu społecznego, którego nie sposób ani uczciwie rozbroić, ani przebudować.
4: Zacznę od tytułu Erotyczne immunitety, seks i transformacje. Właściwie ten tytuł skupia, czy pokazuje główne nasze jakby zainteresowania związane z tą historią, z latami 90. Po pierwsze, Anastazja P., jej historia wiązała się z pierwszą seksaferą w Polsce. To znaczy, później było jeszcze kilka, ale ta była pierwsza. Była ona jakby pewnego rodzaju skandalem, ponieważ jakby ten, powiedzmy, PRL, czy władze PRL były pruderyjne. Ta seksualność była bardzo jakby taka ukrywana, taka... natomiast jakby... A tutaj ta afera wybuchła całą mocą. To znaczy Anastazja P. dostała się pod pseudonimem, bo nazywała się inaczej, do Sejmu, gdzie wchodziła udając jakby hrabiankę, udając reporterkę gazety francuskiej Le Monde, co wtedy na wszystkich robiło wrażenie, no, że korespondent z Europy, z Zachodu jest nami zainteresowany, więc jakby to się jeszcze wpisywało w to takie jakby bohaterstwo, które towarzyszyło poczynaniom tym ludzi. Więc i te erotyczne immunitety, to jest jakby tytuł pamiętników Anastazji P., jakby dotyczy pewnej bezkarności zachowań jakby erotycznych względem niej. Ja tak rozumiem to słowo, erotyczne immunitety. I stąd jakby seks afera. I pojawiają się to jakby postaci z życia politycznego, czołowi politycy, którzy tworzyli wtedy to życie. Co ciekawe, tylko jeden z polityków wytoczył Anastazji P. proces i wygrał. Reszta jakoś tak mijała się, a to próbowała pobłażliwie potraktować tą historię, a to, że to takie żarty, a coś tam. Więc jakby rozmuchać tą historię. Wyszły pamiętniki Anastazji, które by miały chyba nakład prawie milion egzemplarzy. Więc wyobraźmy sobie skalę tego wszystkiego. Cała Polska żyła tą aferą. Później ta afera trochę przycichała, trochę wracała, więc ona tak i minęło chyba 35 lat, około 30, tak, czyli prawie 35 lat od 92 roku. No i wracamy z tym tematem. Badamy, jak się mają te erotyczne immunitety posłów. Interesuje nas transformacja, czyli transformowanie się z jednego systemu jakby w drugi, który... I to jest taki faktycznie okres przejściowy, który jest dobrze opisany, dużo się o nim mówi. My skupiliśmy się na takich jakby tutaj na transformowaniu też pewnych pojęć typu własność, to znaczy przejście od tej własności wspólnej do własności prywatnej, do typu posiadania. posiadanie. Obie te kategorie wpisujemy jakoś kategorię seksu. I tutaj jakby to ten neoliberalny jakby dyskurs tego posiadania, tego rozrastania się, podboju jakoś wiąże się z tą seksualnością, która staje się widoczna, czy może być widoczna. I to jest jeden z takich jakby tematów. No i drugi temat, no to same jakby jest te lata 90. są pokraczne, prawda? Tam jest jakby dużo takiego braku profesjonalizmu. Jeszcze nie wiemy, jak odgrywać rolę tych posłów. Jedni się uczą, drudzy wiedzą, co wolno, co nie wolno. Nie funkcjonuje wtedy jakby poprawność polityczna. To poselskie IT gdzieś, mówiąc w skrócie, te pożądania gdzieś muszą się jakoś znajdują ujście. Mówi się o tym okresie jako takiego okresie pijaństwa bardzo dużego w parlamencie, ale też pewnej rozwiązłości, której jakby częścią jest ta historia Anastazji P., więc jakby to rozszalałe takie pożądanie tych początków lat 90. jest dla nas szalenie interesujące na różnych polach, jakby zdobywania majątku, podbojów erotycznych, jakby podboju władzy, stawania się tym najlepszym politykiem, najsilniejszym. To jest bardzo dużo wtedy takiego przepychania się w Sejmie. Czasy są bardzo niestabilne, jest bardzo dużo strajków. Ten czas jest bardzo taki jakby nerwowy, bardzo taki dynamiczny i te napięcia są szalenie ciekawe z tamtego okresu. No jednak się jednak bardziej już pilnują, no bo media są bardziej rozwinięte, bo już każdy ma telefon komórkowy, no bo ta poprawność polityczna już jakby zrobiła jakąś swoją pracę, no więc jakby te lata 90. pozwalają zajrzeć trochę jakby pod kodrę życia parlamentarnego.
1: O spektaklu pod tytułem Erotyczne immunitety, seks i transformacja opowiadał nam Wiktor Rubin, a już za chwilę na naszej antenie pojawi się także dramaturżka tego spektaklu, Jolanta Janiczak.
0: Najbardziej interesująca jest tutaj energia, jaka stoi za tymi zmianami. Jakby to można było nazwać jakieś takie psychologiczno-seksualne energie, które stoją za postawami polityków, którzy testują, uczą się nowego systemu, ale też testują dla siebie samych granice wolności i sprawdzają, czym właściwie jest ta nowa wolność i jak redefiniować to pojęcie tak, żeby było najbardziej wygodne, dostępne, elastyczne, jak podzielić kapitał, jak podzielić tę władzę, żeby była jak najbardziej skuteczna, ale też jak się samemu w tym znaleźć, jak znaleźć siebie w tej roli polityka, parlamentarzysty, Europejczyka, do którego nie pasują te poprzednie formy, które były zbyt patetyczne, zbyt nadęte w czasach realnego socjalizmu, ale też interesujące w tych energiach konkretnie jest intencje osób, które wtedy były w Sejmie i ile oprócz budowania nowego systemu jest tam rewanżyzmu, ile jest walk między różnymi frakcjami właściwie o władzę powodowanych ambicją, powodowanych ego. Nas tutaj bardzo interesuje to rozrastające się ego, na które wreszcie kapitalizm przyzwala. To manifestowanie indywidualizmu, indywidualnych postaw, swoich własnych przekonań, swojego własnego stylu. Anastazja P. jest takim papierkiem lakmusowym wrzucony w Sejm i ona właściwie te ich postawy obnaża, nieco kompromituje, ale też pokazuje od strony takiej, jakby to powiedzieć, słabej, ale nie w negatywnym sensie, tylko różnych słabości, różnych małych intencji, które stoją za parlamentarzystami. I mi najbardziej interesująca w tej całej historii, oczywiście przeczytałam pamiętniki, obejrzałam wszystkie wideo, które nagrała potem jeszcze Marzena Domaros, czyli Anastazja P., i najbardziej ciekawe są tam jej strategie, których ona używa, czyli strategia mistyfikacji, bo ona podszywa się pod korespondentkę Le Figaro, tudzież córkę hrabiego Potockiego, tudzież spadkobierczynię majątku w Walewicach, którym Maria Walewska romansowała z Napoleonem. I właściwie nikt nie ma wątpliwości, że to jest prawda. Józef Oleksy cieszy się, kiedy do niego dzwoni hrabina. Organizuje zapożyczone pieniądze bale w Walewicach, na których bawią się wszyscy posłowie. jakby opisuje, ale też nie ma w tym żadnej, żadnej jakby nowości, jakby, czy odkrycia, że odreagowaniem stresu, jakby tej niepewności swoich postaw i swojej sytuacji jest alkohol, który odważa do różnych zachowań, do różnych myśli i ten początek to jakby jest pełen nadziei, entuzjazmu, prób i błędów i my po prostu korzystamy ze strategii Anastazji. Kręciliśmy sceny pod Sejmem Rzeczpospolitej, za które zostaliśmy spisani, upomnieni. Kręciliśmy rzeczy, sceny w Licheniu. Po prostu używamy pewnych strategii, które używała Anastazja P., żeby też sobie sprawdzić, na co można sobie pozwolić w teatrze, jak ta wolność się przetransformowała przez te... Jejku, to już 30 ponad lat. I gdzie my właściwie jesteśmy... Jakby w tym świecie, gdzie nas zaprowadził ten kapitalizm, bo mam poczucie, że prowadzi nas tam, o ile nie zostanie to jakoś przetransformowane w niedługim czasie, że prowadzi nas tam, gdzie Stany Zjednoczone, czyli do rozpadu i do momentu, który generuje podobne postawy jak Anastazji, no bo ona, jej, moim zdaniem jej motywacją jest awans, ale też jest pewna desperacja dziewczyny, która myśli, że wszystko jest możliwe i nie ma do dyspozycji właściwie nic oprócz siebie, swojego ciała i pewnej inteligencji i sprytu. I patrząc na dzisiejsze czasy, które generują takie postawy, ponieważ wzrasta bezrobocie, w niektórych krajach przestaje się liczyć wykształcenie. Bardzo dużo dziewczyn młodych odpowiada już nastolatek, czytam, że ich głównym marzeniem zawodowym jest zostać influencerką. Jeżeli by Anastazja wywołała, udałoby jej się jakimś cudem wywołać taką aferę jak w latach 90., to zostałaby prawdopodobnie jakąś celebrytką, być może miałaby konto na OnlyFansie, być może wymyśliłaby jeszcze jakiś inny rodzaj przekazu, który miałby w sobie jakiś bardziej polityczny vibe. I ja tego jakby nie oceniam, tylko widzę, gdzie, jak się zapędziliśmy gdzieś. I początek tego zapędzenia jest bardzo interesujący.
1: Oczywiście spektakl nie mógłby się odbyć bez aktorów i w główną rolę, czyli właśnie w postać Anastazji, wcieliła się Milena Gauer.
5: W ogóle nie podchodzę do tego w kategoriach odtwarzania postaci z lat 90. Wydaje mi się, że ten tekst i sposób, w jaki to budujemy, to są bardzo pojemne, znaczy jest pojemny dla wielu tematów i bardziej skupiam się na tym, żeby za pomocą Anastazji, w ogóle tej figury pierwszego seks-skandalu polskiego, gdzieś się przyjrzeć seksualności i jej funkcjonowaniu politycznemu. To znaczy, jak na przykład patrzymy na kobiety i ich seksualność, tak? Znaczy, co jest między lafiryndą a cnotką? Czy coś jest? Czy może być to albo tak i jak wiemy, obie te pozycje kobiet są jakoś tam krytykowane czy wyśmiewane. Co tam się znajduje? Czy gdyby, na przykład takie, nad takimi rzeczami się zastanawiam, czy gdyby to był mężczyzna, a byłaby cała sala plenarna posłanek, to co by się wtedy stało? Dla kogo by było to oburzające, czy on byłby teraz celebrytą i tak dalej, zastanawiam się nad takimi rzeczami i bardziej to buduję, na zasadzie próbuję to budować, na zasadzie takiego laboratorium reakcji międzyludzkich, a lata 90. są super do tego wdzięczne. I no, zobaczymy, jak to się uda. Oczywiście obejrzałam wszystkie materiały o Anastazji, które mogłam, przeczytałam pamiętniki, obie części. Druga mi się w ogóle bardziej podoba, która jest mniej znana, ale mam takie poczucie, że jest po prostu w tej historii potencjał większy niż tylko przyjrzenie się samej jej powierzchni.
6: Sejm przyjął projekt ustawy o ochronie płodu ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Za przyjęciem ustawy głosowało 213 posłów. Przeciw było 119.
7: Wszyscy mi gratulują, dzwonią z zagranicy, a ja sercem jestem już na naszej wyprawie.
8: Mam nadzieję, że natrafimy na blokadę dróg. Chciałabym poznać kogoś, kto jest blisko Ziemi.
9: Nie, wydaje mi się, że właśnie zderzenie tych dwóch kontekstów, tego kształtującego się świata lat 90., transformacji, kiedy to transformacja nie była tylko ustrojowa, ale no siłą rzeczy stała się transformacją poniekąd obyczajową. My jesteśmy te 30 parę lat do przodu i no, niektóre zachowania, które o których możemy wyczytać z pamiętników Anastazji P. w dzisiejszych czasach na pewno by zostały uznane co najmniej za przemocowe. Myślę, że za większość groziłaby poważna kara. Ale to, co chyba jest komiczne w tym, to właśnie ten uniwersalizm tego, co jest ludzkie. To znaczy, że tam na tych szczytach władzy wydawało nam się, że kurtuazja i obyczajowość, sposób zachowania powinny pretendować do zajmowanych stanowisk. No jednak się okazuje, że to jest bardzo ludzkie, z pełnymi słabościami, z pragnieniami takimi najmniejszymi, takimi bardzo atawistycznymi wręcz poniekąd. I chyba to zderzenie jest takim najbardziej uderzającym, tak mi się wydaje. I komicznym jednocześnie.
1: A Milenie Gauer na scenie towarzyszył między innymi Wojciech Rydzio, który wcielił się w postać Olka, i to właśnie tego pana mogliśmy przed chwilą usłyszeć na naszej antenie. Przypominam, że spektakl Erotyczne immunitety, seks i transformacja to ostatnia premiera tego sezonu artystycznego w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I tą opowieścią kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie wam dziękuję. Aga Wiśniewska już teraz. Mówię wam też oczywiście do usłyszenia, bo jak zwykle wrócę na falę 95 o stałej porze. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry! Rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym już za chwilę przypomnimy sobie, na który ze spektakli warto wybrać się jeszcze w tym miesiącu, czyli do końca czerwca, do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A dlaczego to takie ważne, żeby sobie teraz jeszcze z tego pokorzystać i o tym przypominać? Ano dlatego, że przecież w wakacje teatr nie będzie działał tak jak zwykle, więc może to być już ostatnia szansa na zobaczenie przez najbliższe kilka miesięcy, spektakli, a wśród nich znalazł się m.in. spektakl pod tytułem Wszyscy jesteśmy Belen na podstawie książki Anny Eleny Korei Wszystkie jesteśmy Belen, o bardzo młodej dziewczynie, która zachodzi w ciążę. Niestety dochodzi do pewnych komplikacji, w związku z czym nasza bohaterka trafia do więzienia i właśnie o tym, co w tym więzieniu się wydarza, jaka jest prowadzona narracja i w jaki sposób ona jest przedstawiana, o tym właśnie opowiada spektakl, który możecie obejrzeć w Olsztynie. A sztukę wyreżyserowała Katarzyna Minkowska, która już za chwilę opowie nam o tym, dlaczego w ogóle po ten tekst sięgnęła.
10: No, sięgnęliśmy po nią dlatego, że jest ona i trudna, i bardzo aktualna, i gdzieś nas dotyka bardzo mocno w rzeczywistości naszej polskiej. Bo ten spektakl nie do końca odnosi się do tego, co mamy w Polsce, bo tam też nie chodzi o ukorzenienie narodowe, tylko chodzi o zrozumienie mechanizmu traktowania pewnych jednostek, mechanizmu robienia ofiary z kogoś niewinnego, co jest potrzebne różnym politykom. I te rzeczy się dzieją nie tylko u nas w kraju, tylko w wielu innych krajach. To jest globalny problem tak naprawdę. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak ująć to żeńskie więzienie i znalazłyśmy takie tropy w kulturze, że faktycznie te żeńskie więzienia zazwyczaj posługują się kodem musicalowym i w filmach, i w przedstawieniach różnych. Nawet jest taki południowoamerykański dokument o żeńskim więzieniu i one też tam, więźniarki, robią musical. I to była dla nas jakaś taki fenomenalny trop, którym sobie podążyłyśmy, więc tak naprawdę tylko więzienie operuje tropem musicalowym, ale pozostałe wątki zupełnie nie. I też pokazaliśmy wam fragment ze środka, ale początek jest taki bardzo mocno dokumentalny, jest bardzo taką skrupulatną rekonstrukcją pewnych wydarzeń, tropów, jak to się dzieje, że ta ofiara staje się ofiarą, jak wiele drobnych decyzji pojedynczych ludzi, którzy nie zawsze mają złe intencje, jak one decydują o tym, w czym ląduje właśnie taka ofiara. Ten spektakl nie do końca trwa 3 godziny, ale z tego co wiemy, on trwa 2 godziny 30 w takim układzie, że jeszcze coś się nie przegryzło, jeszcze jest możliwe są skróty, natomiast jeżeli byśmy doliczyli przerwę, to faktycznie może być dłużej. Faktycznie spektakl jest bardzo, bardzo kosztuje nas dużo pracy, ponieważ prawie cały czas wszyscy aktorzy są na scenie i albo zmieniają postaci, albo wchodzą jako kolejna postać. Tempo jest szalone, tempo jest zawrotne od pewnego momentu, nawet nie w tym, który zobaczyliśmy, tylko w tym, co się dzieje wcześniej i na samym końcu, więc myślę, że też bardzo się ucieszymy, jak do nas przyjdą tłumnie widzowie zobaczyć, ile pracy to nas kosztowało.
11: Ostatnią ratę pożyczki za prawnika Abrahama Muzi spłaciły dopiero w 2019 roku. Tak, czyli 3 lata po zakończeniu całej sprawy. Tak, one wzięły, proszę Państwa, we dwie taką gigantyczną jak na siebie pożyczkę. We dwie, czyli kto, wyjaśnimy Państwu, matka Belen, Beatriz i siostra Belen.
10: Ten tekst, faktycznie książka Anny Eleny Korei, ma formę reportażu. Jest taką opowieścią dokumentalną, natomiast tutaj z reżyserką, z Katarzyną Mikowską, zdecydowałyśmy się stworzyć fabułę, to znaczy skupić się na bohaterce, skupić się na Belen, opowiedzieć jej historię w sposób, no myślę, taki prawdopodobny psychologicznie, z takimi momentami i miejscami nierealistycznymi, musicalowymi, co zresztą było widać w tej próbce, którą pokazałyśmy. Więc pracowało mi się tak ciekawie, ponieważ jakby to, że zdecydowałyśmy się to przełożyć na inną formę, spowodowało, że właściwie musiałam sobie pozadawać pytania dotyczące motywacji bohaterek i bohaterów tego reportażu. Musiałam jakby troszeczkę zmienić myślenie i dowyobrażać sobie niektóre sytuacje i jakieś przyczyny potencjalnych zachowań i całego tego przebiegu procesu sądowego i w zasadzie tego wszystkiego, co się z Belen stało. Zdawało się mi się też uczynić jedną z bohaterek, a właściwie są takie dwie bohaterki, które prowadzą nam narrację, czyli jest to Anna Elena Korea, autorka książki, i Soledad Teza, adwokatka, która przyczyniła się do uwolnienia i uniewinnienia Belen. I one w zasadzie prowadzą nam takie długie spotkanie autorskie. Zdecydowałyśmy się na taką ramę, ponieważ ta historia jest bardzo obszerna. To znaczy, z jednej strony jest historia samej Belen, która została skazana, potem uwolniona, uniewinniona i tak dalej, a z drugiej strony jest historia ruchu feministycznego w Argentynie, który i doprowadził do uniewinnienia Belen, ale też doprowadził ostatecznie po paru latach do zmiany prawa aborcyjnego w kraju, więc jakby ta historia ma kilka planów i kilka perspektyw. My faktycznie chciałyśmy się skupić na tej indywidualnej historii tej kobiety, Belen, ale chociaż Belen to nie jest jej prawdziwe imię, tylko pseudonim, natomiast ten cały kontekst i te ruchy społeczne były też bardzo istotne i jakoś chciałyśmy zawrzeć je w tej naszej produkcji.
1: Mówiła dramaturżka Martyna Wawrzyniak. Pojawiło się już kilka słów o musicalu, a jak musical, to także choreografia.
11: Jestem gotowa. Norma Pulasio.
12: Dobry.
11: To ja będę cię brądzić. Czy mam być osadzoną? Tak, poproszę.
12: Znaczy, na pewno temat jest ciężki. Ciężki emocjonalnie, ciężki też politycznie, więc gdzieś tam w formie zastanawialiśmy się wspólnie, jak można to odelżyć i dać narrację, która też pomoże widzowi przebrnąć przez tą historię, nie tylko cały czas w bardzo negatywnych, trudnych, ciężkich emocjach, ale też znaleźć jakby sposób interpretacji, który być może w odbiorze jest trochę lżejszy, co nie zmienia faktu, że emocjonalnie jest bardzo trudny. Dlatego padła decyzja, żeby posłużyć się estetyką musicalu i potraktować to żeńskie więzienie, w którym przebywamy, jako coś przegiętego, jako coś bardziej intensywnego niż jest naprawdę, z tego względu, że samo żeńskie więzienie w swojej formie już takie jest. Mamy zgromadzone bardzo dużo kobiet w jednym miejscu, każda jest inna, każda jest intensywna i nawet już w książce, w tej historii, ta narracja kobiecego więzienia jest bardzo specyficzna, więc tutaj zdecydowaliśmy się użyć musicalu jako tej interpretacji emocjonalnej, kiedy to jakby już nie wystarcza słów, żeby opowiedzieć o tym, co czujemy. Czyli tak jak klasycznie w musicalu, do tego służy piosenka.
1: Mówiła choreografka Krystyna Lama-Szydłowska, a w rolę obrończyni Belen wcieliła się Milena Gauer.
11: To była taka szybka pożyczka z barbarzyńskim procentem. On właściwie nigdy się nie pojawił, ulotnił się przed rozprawą, a pieniądze wziął. Tak, zginęło. Tak, no, one się po prostu bały i dlatego nigdy nic nikomu o tym nie powiedziały. Pewnie wstydziły się też przed rodziną, że tego nie załatwiły i spłacały tę pożyczkę. Tak, a ostatnią ratę spłaciły 3 lata po zakończeniu całej sprawy. A Sola, powiedz, co w międzyczasie on zdążył zniknąć, to właściwie na szczęście, bo nie musiał już tego płacić.
13: Tak, to ta obrończyni z urzędu, Norma Pulasio.
11: Tak, to znaczy Belen dostała informację, że taka obrończyni jej przysługuje jeszcze przed rezygnacją Lucy'ego i że będzie to kobieta.
13: Myślisz, że to ją ucieszyło?
11: No tak, na pewno liczyła na zrozumienie. Podobno czekała na Pulasio przez kilka miesięcy, ale samo spotkanie z adwokatką odbyło się tylko jedno. świetnie to rozegrała.
5: Soledad istnieje w dwóch światach i to jest bardzo dobrze wymyślone dramaturgicznie z mojego aktorskiego punktu widzenia. Jeden świat to jest wieczór autorski, autorki Wszystkie jesteśmy Belen, Anny, Eleny Korei, na którym po prostu Anna Elena rozmawia z Soledad o całej sprawie i jakoś po prostu próbuje zrozumieć, jak w ogóle do tego mogło dojść. A druga część funkcjonowania Soledad w tym spektaklu to są spotkania z Belen i wejście w tę historię już od strony takiej mniej skierowanej w stronę publiczności, tylko do środka, do więzienia, do całej sprawy, do spotkania z bohaterką na takim bardzo poruszającym poziomie. Ja mam to szczęście, że Soledad Deza jest taką wspaniałą, pozytywną postacią, w ogóle też istniejącą naprawdę, bo można z łatwością znaleźć z nią wywiady i ona jest taką twarzą tego protestu. Jak wiemy, nie ma twarzy Belen, ale twarzą taką ujawnioną jest właśnie adwokatka, działaczka, aktywistka argentyńska, czyli Soledad Deza. Więc tych materiałów było też dużo, żeby się było się na czym oprzeć. Były wywiady, czytałam wywiady z nią i tak dalej. I to jest w tym całym, w tej całej smutnej historii, to jest taka postać, która niesie nadzieję, empatię i zwycięstwo, więc najlepiej.
14: Przede wszystkim przeczytałam reportaż, potem dużo rozmawiałam z Kasią, z reżyserką i w ogóle dużo rozmawialiśmy, a potem to już w procesie, w próbach poszukiwanie tego bagażu stanów emocjonalno-psychofizycznych, które niesie ze sobą historia Belen. No jest to przerażająca historia, ale tak od prywatnej strony to ja mogłabym powiedzieć, że Belen jest trochę taką momentami zadziorą, trochę nie ma instynktu samozachowawczego, trafia do więzienia i nawet nie wie, na co sobie może pozwolić, więc sobie pozwala, czasem się za to obrywa. No jest też po tym wszystkim, co ją spotkało, potężnie przeładowana złością, smutkiem, poczuciem niesprawiedliwości i strachem o to, co... o to, jak to się wszystko skończy dla niej. W zasadzie jakoś wyjątkowo często do mnie trafiają takie postacie czy role kobiet, matek. Zdecydowanie mi się to wszystko śni już od dłuższego czasu i bardzo tym żyję. Też mam tak zazwyczaj właśnie z procesami teatralnymi, że one się tak bardziej wgryzają w codzienność i ta Belen i ten jej ciężar towarzyszy mi na co dzień. Jakoś tak, no tak. Już miałam okazję grać jakiś nastoletni poród u Anny Jadowskiej w filmie, albo w moim spektaklu dyplomowym grałam matkę, która pięciokrotnie poroniła. To są jakieś tak niewyobrażalne ciężary, że ja też próbuję z całych sił się zbliżać do tego, ale no tak uczciwie mówiąc, to mogę sobie to wyobrażać na pewno, co najwyżej.
1: Dopowiadała Agnieszka Rajda, aktorka wcielająca się w Belen i występująca gościnnie w Olsztynie. A skoro o Olsztynie mowa, to teraz posłuchajmy zachwytów nad naszym miastem i tutejszymi artystami. Zacznie reżyserka spektaklu Wszyscy jesteśmy Belen, Katarzyna Minkowska.
15: Ja to już czekałam na to spotkanie jakiś czas. Ja myślę, że po pierwsze ten zespół jest bardzo, to zabrzmi może tautologicznie, bardzo zespołowy. To nie jest standard w zespołach teatralnych, że tutaj wszyscy pracują jak jeden organizm. I to faktycznie w tym naszym spektaklu ma bardzo duże znaczenie i bardzo popychało akcję do przodu.
14: Och, wspaniale. Bardzo się tu dobrze czuję. I w ogóle w tym mieście. To jest takie miasto odskocznia dla mnie. Bo ja też jestem oryginalnie z mniejszego miasta, więc ta Warszawa, w której mieszkam od paru lat, jest dla mnie takim nadstanem. A tutaj tak bardzo dobrze mi się tu pracuje i wspaniały zespół i piękny teatr i miasto, które jest dla mnie odskocznią, więc mój układ nerwowy się od razu tak dobrze stymuluje, koi w tym mieście, bo jest tak ciszej, spokojniej. Ostatnie parę lat mieszkam w Warszawie i tam jest dużo wszystkiego, jest ciężej się tam tak na spokojnie przez codzienność.
1: A dopowiadała aktorka Agnieszka Rajda. Na koniec jeszcze odrobinę technikaliów, ponieważ podczas spektaklu wykorzystywane są także efekty multimedialne.
15: To też służy takiemu zapisowi, dokumentalnemu zapisowi z więzienia, że też jesteśmy bardzo często wobec tych obrazów, wobec tego, że nasza rozmowa jest zapisywana, coś chcemy powiedzieć obok kamery, coś mówimy do kamery, wiemy, że to wszystko jest rejestrowane, wiemy, że to może posłużyć jako dowód. Nie korzystamy z tej formy multimedialnej też w wielu aspektach, korzystamy w tych momentach, które pomagają nam coś więcej powiedzieć tym obrazem.
1: Twórcy spektaklu Wszyscy Jesteśmy Belen opowiadali nam o tym, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać, a ja wam podpowiadam, że jeszcze w tym miesiącu macie na to szansę, bo w lipcu i sierpniu to już niekoniecznie. Więc bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, póki jest to możliwe. Całkiem możliwe jest też to, że czas naszej pierwszej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna właśnie dobiegł końca, ale to nie znaczy, że się nie usłyszymy ponownie, wręcz przeciwnie. Już za chwilę na 95 pojawi się kolejna odsłona naszego spotkania, w której będę wam opowiadała m.in. o nowym boisku, które powstanie na olsztyńskim Zatorzu. Zostańcie więc z nami. Zapraszam, Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym wita was i zaprasza was na najbliższy kwadrans Aga Wiśniewska. Dzień dobry, kłaniam się nisko tym, którzy dopiero do nas dołączyli i tym, którzy już z nami od jakiegoś czasu są. W najbliższym kwadransie będę poruszała kilka tematów, a wśród nich będzie między innymi temat, który już za chwilę na 95, czyli nowe boisko na olsztyńskim Zatorzu na dawnym stadionie Warmii. To o nim będzie nam opowiadał prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.
16: Takiego ośrodka piłkarskiego jak ten, który zaczynamy tutaj budować, po prostu nie ma w całym województwie. On od początku do końca jest budowany z myślą o dzieciach i młodzieży, o tym, o szkoleniu piłkarskim, żeby wszystko było tu właśnie w jednym miejscu, żeby to była nowoczesna, profesjonalna przestrzeń właśnie dla nich do treningów, do rozpalania wyobraźni, do spełniania marzeń, bo dzisiaj piłka nożna jest takim najbardziej masowym i najbardziej popularnym dyscypliną wśród dzieci i młodzieży, nie tylko już chłopców, bo także dziewczynki grają w piłkę nożną. Chcemy, żeby miały swoje miejsce w Olsztynie, takie pełne, profesjonalne, piękne miejsce. I dlatego zdecydowaliśmy się, ten pierwszy etap budujemy tutaj. Dajemy dzieciom szansę na to, żeby realizowały swoje pasje. One często potem z tych dyscyplin sportowych idą w inne dyscypliny, ale piłka nożna stanowi taką podwalinę do ich dalszego rozwoju. Chcemy zachować tą tradycję klubu sportowego Warmia, bo ta historia tutaj była, tworzyła się przez tyle lat. Chcemy ją uszanować, bo to jest historia naszego miasta, Olsztyna, klubu sportowego Warmia. Chcemy, żeby ta tradycja gdzieś tu została na tych terenach. Ten klub został w ogóle stworzony przez społeczników, ich rękoma, niwelację tych terenów, zasypywanie bagien i torfowisk. To robili wszystko społecznicy. Chcemy oddać im honor właśnie zostawiając te historyczne wejście na stadion Warmia i remontując je, uczytelniając je. Po pierwszym etapie zostanie to boisko z naturalnej murawy, będzie doposażone w mobilną trybunę, ale przede wszystkim wykonamy drugą, pełnowymiarową płytę ze sztuczną nawierzchnią, z tak zwaną trybuną. W tej trybunie tak naprawdę ta trybuna będzie budynkiem, w którym są szatnie, zaplecze sanitarne, techniczne właśnie do tego, żeby ten obiekt mógł w pełni funkcjonować. Plus ogrodzenia, niwelacje terenów, bardzo dużo pracy podziemnych, to czego nie widać po wejściu na boisko, ale to wszystko, czy na ten obiekt, ale trzeba to w tym pierwszym etapie już wykonać. Kolejne etapy doprowadzą do tego, w miarę posiadanych przez, czy pozyskiwanych przez miasto środków, że powstaną tutaj cztery pełnowymiarowe płyty, plus obiekty do treningu. Mobilna trybuna jest na kilkaset miejsc, 200 czy 300.
1: Ja bym jeszcze poprosiła tylko o

0: Się do początku, bo wspomniał pan podczas konferencji o tym, że to był pomysł trzech osób tak naprawdę, żeby te boiska tutaj wybudować, nawiązując do piosenki. Było was trzech, w każdym z was inna krew, ale jeden przyświecał wam cel.
1: Trochę tak, ale to też jest uproszczenie. Bardzo dużo osób przyczyniło się w ogóle w takim historycznym ujęciu, że te obiekty tutaj w ogóle są. Tu nie tylko piłka nożna trenowała, ale także była hala na przykład do badmintona. Ten obiekt w ogóle powstawał siłą i determinacją wielu wolontariuszy. Natomiast po latach jest już w takim stanie, w jakim jest. Jest zdewastowany i wymaga totalnego tutaj zadbania i odbudowy. W związku z tym to duże uproszczenie. Ja wskazałem panów radnych, z którymi współpracuję od lat i dyskutowaliśmy, że chcemy przywrócić ten obiekt do świetności. Natomiast tych osób, które włożyły tutaj mnóstwo pracy, żeby ten projekt powstał, żeby doprowadzić do jego realizacji, pozyskać środki i to właśnie w ten sposób, no to jest naprawdę dużo, dużo więcej.
0: To skoro wspomniał pan o badmintonie, to znaczy, że też takie dyscypliny będą tutaj mogły być realizowane?
1: Nie, tu będzie przede wszystkim piłka nożna, dzieci i młodzieży. My dzisiaj jako miasto mamy jedno pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. To jest naprawdę na tak duże miasto prawie, że nic. Dlatego jeśli zrealizujemy tu te cztery płyty, to będzie takie minimum przyzwoitości do takiego spokojnego trenowania piłki nożnej przez dzieci i młodzież. Cały kompleks docelowo będzie obejmował aż cztery płyty pełnowymiarowe boisk piłkarskich. Natomiast w pierwszym etapie zrealizujemy przede wszystkim niwelację terenów, budowę sieci podziemnych, ogrodzeń, piłkochwytów, ekranów dźwiękochłonnych tam, gdzie to jest wymagane przez projekt. No i najważniejsze, budowa pełnowymiarowego boiska z krytą trybuną, w której będą też cztery szatnie, zaplecze sanitarne, to wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania boiska. Boiska pełnowymiarowego ze sztuczną nawierzchnią.
0: Robert Szewczyk opowiadał nam o inwestycji, która będzie realizowana na dawnym stadionie Warmii, który zresztą też ma odzyskać dawny blask, no i przypomnieć nieco historię właśnie tego klubu sportowego działającego w Olsztynie. A już za chwilę wrócimy do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, który też niedawno stosunkowo odwiedzaliśmy. Tym razem jednak powodem nie będzie sztuka przygotowana przez naszych olsztyńskich aktorów, a inne spektakle, które w Olsztynie będzie można obejrzeć, choć powstały w innych miastach naszego kraju. Dlaczego jest to wyjątkowe? Otóż dlatego, że będą to spektakle prezentowane w językach i gwarach innych niż język polski. Jest to pomysł Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej, który właśnie nawiązał współpracę z Teatrem imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. O tym, jak ważna jest to inicjatywa, opowie nam dyrektor olsztyńskiego Jaracza, Paweł Dobrowolski.
2: Panie dyrektorze, tak podejrzewam, że nie było trzeba was długo namawiać, żeby ten przegląd się odbył w Olsztynie.
3: Tak, to był dla nas zaszczyt i radość, że Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej zgłosił się do naszego pierwszego teatru z tą propozycją, ale tutaj konkurencja jest duża, ponieważ też Teatr Śląski przecież ma wiele spektakli właśnie w języku śląskim, chociażby Tkoczyn nagradzane teraz na różnych festiwalach, więc tutaj konkurencja rzeczywiście była duża, ale ta tożsamość regionalna jest dla naszego teatru tutaj Warmii Mazur szczególnie ważna, co podkreślamy w rozlicznych propozycjach repertuarowych, nie w języku warmińskim, ale jednak dotykając tej problematyki, naszej identyfikacji wizualnej i jakimś takim budowaniu tożsamości tego miejsca, staramy się odwoływać do tych lokalnych historii. Mamy kilka spektakli w repertuarze zgłębiających ten temat. W planach kolejne premiery, które też będą się skupiać właśnie wokół tej tematyki. Także no to było w jakimś sensie naturalne, ale no cieszymy się, że zostało to dostrzeżone też przez Instytut Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej, no i że do nas jako pierwszego teatru zgłosił się ten instytut właśnie, aby zaproponować nam, byśmy byli gospodarzami pierwszej edycji tego festiwalu.
2: W tym roku Południce zdaje się, że to jest taki spektakl, gdzie przede wszystkim mieliśmy chyba styczność z tym, bo tam była mieszanka gwar właściwie wykorzystana.
3: Tak, tam też jeszcze jest język kurpiowski i pieśni kurpiowskie, także jest ta mieszanka, no ale mamy teraz razem, będzie też właśnie czy Toni, czy Olsztyn, Instrukcja Obsługi, to są spektakle, które tą wielopłaszczyznową tożsamość mieszkańców Warmii i Mazur będą na pewno pokazywać, no a integralną częścią jakby tej kultury jest język. Nam bardzo zależy, żeby to był język żywy, a wiadomo, że język jest wtedy żywy, kiedy powstają w nim dzieła sztuki, rozwija się w jakiś sposób poezja, literatura, a teatr jest fajną taką trampoliną być może, czy takim pierwszym punktem do tego, żeby zainteresować ludzi językiem regionalnym. zapoznać się z nim, no i oczywiście praktykować ten język, bo wydaje się, że to jest coś, co ubogaca i nasz język polski, ale po prostu naszą kulturę.
2: Jak możemy wziąć udział w tym przeglądzie?
3: Ono odbywa się w

0: Ostatni weekend czerwca, to jest 27-28 czerwca dokładnie, 4 spektakle w sobotę, w niedzielę na scenach kameralnej i scenie Margines tutaj u nas w Teatrze Warmii i Mazur imienia Stefana Jaracza. Na spektakle można kupić oczywiście bilety za pośrednictwem strony internetowej bądź bezpośrednio tutaj u nas w kasach teatru. No ale oczywiście też są wydarzenia niebiletowane, tak jak dyskusja, która będzie właśnie poświęcona tematyce różnorodności językowej, na którą zapraszamy wszystkich bez biletów.
1: Krzysztof Marszałek, dyrektor Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej.
2: Chciałabym, żeby nam najpierw pan opowiedział, jak to się stało, że w ogóle z tym swoim przeglądem powędrowaliście tutaj do Olsztyna.
1: No, Olsztyn wydawał się wyborem naturalnym. No, pewnie jeszcze kilka byłoby równie naturalnych lokalizacji, ale Olsztyn ze swoją historią, z faktem, że przed wojną zamieszkiwali tu Mazurzy, zamieszkiwali tu Niemcy, a także jeszcze wcześniej, jakbyśmy się cofnęli, to i Prusów byśmy znaleźli, i z historią powojenną, czyli z sytuacją akcji Wisła, na przykład, kiedy bardzo dużo ludności zostało tu przesiedlonych, a także część ludzi przyjechała z okolic Lwowa na przykład, więc mamy do czynienia z taką kulturową mieszaniną, niezwykle interesującą, niezwykle ciekawą i idealnie wpisującą się w misję Instytutu, tak? Różnorodność językowa, te grupy językowe mówiły innymi językami, co dzisiaj, jak sądzę, stanowi o bogactwie też tych ziemi, tak? Że inny język, inna kultura może nas wzbogacić. Czasami budzi lęk, ale fajnie byłoby, gdyby budziła ciekawość, zainteresowanie, bo jest to tylko z korzyścią dla nas wszystkich.
3: No właśnie, czy rzeczywiście są takie tendencje we współczesnych teatrach do tego, żeby właśnie coraz chętniej sięgać do tych korzeni właśnie związanych z tym, w jaki sposób mówimy?
1: Obserwujemy to. Znaczy, impulsem dla tego festiwalu była właśnie obserwacja, że coraz więcej, coraz częściej pojawia się w repertuarach teatrów spektakli, które są grane w językach mniejszości językowych. Nie tylko teatr, proszę zauważyć, że popkultura. Była głośna sprawa duetu Swada i Nachos, którzy kandydowali do Eurowizji, ale jak się dokładnie rozejrzymy po mediach społecznościowych, to zauważymy i raperów rapujących po kaszubsku, po śląsku, po podlasku. Jak wejdziemy w Facebooka, to znajdziemy tam całe mnóstwo osób, które deklaruje silne przywiązanie do swojego języka i go popularyzuje. Jest coraz więcej influencerów, którzy mówią w tym języku, są z niego dumni i mają ogromne zasięgi. I patrząc na to wszystko, pomyśleliśmy sobie, że trzeba to zjawisko zauważyć. Że jeśli zorganizujemy przegląd teatralny, to pokażemy kilka rzeczy. Raz, że jest zainteresowanie dla języków i kultur mniejszości. Dwa, że te języki często niestety, mam nadzieję, że to już jest przeszłość, lekceważone, są także językiem sztuki, a to jest ważne. To nie tylko język domowy, to nie tylko język lokalny, ale to także język sztuki, którym można powiedzieć wszystko to, co dla nas w życiu ważne.
3: Chciałbym, żeby pan tak troszeczkę powiedział o tym, jakie 4 spektakle wybraliście i też czym się kierowaliście, wybierając właśnie akurat te sztuki, bo wśród nich jest jedna bardzo głośna.
1: Klucz tu był prosty i taki sam narzucający się. Chcieliśmy, aby te spektakle łączyły w sobie fakt, że są grane w języku innym niż język polski ogólny i że dotykają kwestii tożsamości, która staje się dla nas wszystkich coraz ważniejsza. Zastanawiamy się, skąd się wzięliśmy, dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy, co wpłynęło na to, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Będziemy mieli okazję obejrzeć 4 spektakle w 4 językach. Będzie to język, czy gwara, tak? Świętokrzyski, będzie to język śląski, będzie jidysz i będzie język podlaski.
3: Tu nasuwa się kolejne pytanie, czy my jako widzowie będziemy w stanie sprostać tym spektaklom i tym językom?
1: Myślę, że nie powinno być problemu, jeśli chodzi o 3 spośród 4, które wymieniłem, a od razu mówię, że język jidysz będzie tłumaczony, więc też dostępny dla wszystkich. Chcielibyśmy także, aby wszystkie te spektakle były tłumaczone na polski język migowy. Mamy jeszcze pewne problemy, ale mam nadzieję, że je rozwiążemy i one będą dostępne także dla osób głuchych.
3: To jest pierwsza edycja tego festiwalu, waszej 2-letniej działalności. Też przygotowany. Czy już myślicie o tym, żeby przygotować kolejną edycję?
1: Myślimy, oczywiście, że myślimy i obserwujemy, co się w teatrach dzieje i zadziało się sporo, bo na przykład w Teatrze Śląskim pokazano Hamleta po śląsku. I liczymy na to, że kolejne spektakle będą przygotowywane i będą miały premiery. Gdyby się udało robić ten przegląd w takim 2-letnim cyklu, byłoby świetnie i to by znaczyło, że te języki żyją, że są ważne dla swoich lokalnych społeczności.
4: Krzysztof Marszałek z Instytutu Różnorodności Językowej Rzeczypospolitej był również naszym gościem i to on opowiadał nam o tym właśnie, na jakie spektakle w ramach tego przeglądu teatralnego własnym głosem będzie można się wybrać. Ja jeszcze może tylko wam przybliżę, że tymi prezentowanymi tytułami czterech sztuk będą cztery monodramy. Pierwszy z nich to Spowiedź w Drewnie w Gwarze Świętokrzyskiej, drugi Mianują mnie Hanka, monodram w języku śląskim, Jaju Poli Werboju Rosła, monodram w języku podlaskim oraz Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie Jidysz. I tu akurat możecie być spokojni, jeśli nie znacie Jidysz, to będzie tłumaczenie na język polski podczas spektaklu. I to wszystko, co przygotowałam dla was w tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję wam za kolejny kwadrans razem i oczywiście już z tego miejsca zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Aga Wiśniewska, dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
6: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Halo, halo, halo, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam na magazyn reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym będziemy w najbliższym kwadransie sobie skakali bardzo żwawo po różnych tematach, temacikach i gościach, którzy się na naszej antenie pojawią. Chociaż może to nie najlepiej zabrzmiało, że będziemy skakali po gościach. Po prostu wielu z nich pojawi się na naszej antenie i będą poruszali naprawdę przeróżne zagadnienia. Już za chwilę pojawi się między innymi podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej na 95, która będzie nam opowiadała o kolejnych sukcesach i zadaniach wykonanych przez właśnie naszych strażników, ale wcześniej chciałabym, żebyście w kilku słowach posłuchali o tym, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce zadbać o zdrowie psychiczne naszych dzieciaków warmińsko-mazurskich. I właśnie o tym będzie nam teraz opowiadała pani Agnieszka Budziszewska z Olsztyńskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Od 1 lipca uruchamiamy nowe, długoterminowe umowy na realizację świadczeń w zakresie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Bartoszycach, Nowym Mieście Lubawskim i Olecku. To placówki pierwszego poziomu referencyjnego, które stanowią pierwszy i najważniejszy etap wsparcia w systemie ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych. Pacjenci mogą uzyskać tam pomoc bez skierowania. Świadczenia obejmują m.in. porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, wsparcie psychospołeczne i środowiskowe, a także diagnozę i działania terapeutyczne prowadzone przez zespół specjalistów. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży pozostaje jednym z najważniejszych obszarów, które konsekwentnie inwestujemy. Uruchomienie nowych ośrodków oznacza, że profesjonalna pomoc psychologiczna będzie dostępna bliżej miejsca zamieszkania wielu rodzin. To ważne, ponieważ liczba młodych pacjentów korzystających ze świadczeń psychiatrycznych stale utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2025 roku z leczenia psychiatrycznego i psychologicznego finansowanego przez NFZ skorzystało prawie 13 tysięcy pacjentów do 18 roku życia. Łącznie udzielono im 158 541 świadczeń.
1: O tym, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia będzie chciał wspierać dzieci i młodzież z Warmii i Mazur w leczeniu psychiatrycznym i psychologicznym, opowiadała nam pani Agnieszka Budziszewska z Olsztyńskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz zapraszam was na spotkanie z podpułkownik Straży Granicznej Mirosławą Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej, która opowie nam o kolejnych akcjach przeprowadzonych przez Warmińsko-Mazurską Straż Graniczną i oczywiście o ich kolejnych sukcesach.
3: Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku eskortowali na drogowe przejścia graniczne oraz na lotniska prawie 130 cudzoziemców. Byli to m.in. Gruzini, Mołdawianie, Ukraińcy, Rosjanie, Kolumbijczycy, obywatele Wietnamu, Turcji, Tadżykistanu. Cudzoziemcy łamali obowiązujące w naszym kraju przepisy, dopuszczali się kradzieży, gróźb karalnych wobec osób, a także kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. W związku z tym funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wydali im decyzję zobowiązującą ich do powrotu do swojego kraju z rygorem natychmiastowej wykonalności. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi 9 czerwca po otrzymaniu informacji z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, że w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego zbliża się podejrzany citroen, w którym mogą znajdować się cudzoziemcy, ruszyli do zatrzymania samochodu. Pomimo wyraźnych sygnałów dźwiękowych, kierowca nie zatrzymał się, ominął patrol Straży Granicznej. Po chwili jednak zahamował, opuścił auto, przebiegł przez przeciwległe pasy ruchu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze Straży Granicznej ruszyli za uciekinierem i zatrzymali go. Natomiast w Citroenie było 6 cudzoziemców, 2 z nich siedziało w bagażniku. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie mieli żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazali na Litwę, natomiast kuriera doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku. 27-letni Gruzin usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, do czego się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wobec przewoźnika sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztu. aresztowania na okres 3 miesięcy. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie sprawdzili legalność zatrudnienia w jednej z firm na terenie powiatu Iławskiego. Zakończona 27 maja kontrola wykazała, że agencja pośrednicząca w zatrudnianiu z siedzibą w Kielcach wysłała do zakładów produkcyjnych cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów. Pracownicy z zagranicy posiadali fikcyjne zaświadczenia o podjęciu studiów. Pozwalało to pracodawcy na obejście przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców. W rzeczywistości 60 obywateli Kolumbii, 8 Gwatemali oraz 2 Wenezueli pracowało bez zezwolenia na pracę. Przedsiębiorcy z Kielc za skierowanie do pracy cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów grozi kara grzywny nawet do 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej świętowali 35. rocznicę powołania Straży Granicznej. Wręczono wyróżnienia, medale, odznaczenia. W trakcie uroczystości wręczono funkcjonariuszom i pracownikom medale 35-lecia powołania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Miłym momentem było uhonorowanie rodziców funkcjonariuszy, których 2 dzieci służy obecnie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Przez 35 lat Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej stał się nowoczesną formacją. Z roku na rok otrzymujemy coraz bardziej nowoczesny sprzęt do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej z obwodem królewieckim. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wręczył 28 funkcjonariuszom akty mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej. W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby przygotowawczej 120 kandydatów. Nowi funkcjonariusze będą wykonywać zadania w ochronie granicy państwowej. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej musi najpierw zalogować się do modułu, który znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Musi złożyć osobiście dokumenty. Przypominam, Szanowni Państwo, że ze sobą należy zabrać dokumenty zarówno oryginały, jak i kserokopie. Kolejnym etapem jest test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna, następnie badania psychologiczne, następnie test sprawności fizycznej, wariograf i o kolejnym etapem jest komisja lekarska, która orzeka o zdolności kandydata do służby w Straży Granicznej. Potem tylko podpisanie rozkazu, założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej, ślubowanie, a po ślubowaniu szkolenie, a po szkoleniu kandydaci zasilą jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie w powiecie grudziąckim zatrzymali samochód na polskich tablicach rejestracyjnych. W aucie oprócz kuriera było 5 Pakistańczyków. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 31 maja zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazano stronie litewskiej, natomiast kuriera obywatela Azerbejdżanu doprowadzono do prokuratury rejonowej w Grudziądzu, gdzie usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wobec przewoźnika sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca maja bieżącego roku sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Kontrolą objęli ponad 1400 cudzoziemców i stwierdzili, że 460 pracowało niezgodnie z przepisami. Właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w branży produkcyjnej i budowlanej po 29%. Na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami najwięcej pracowało obywateli Kolumbii. Stanowili oni największą grupę nielegalnie pracujących, bo prawie 60%. Wśród nielegalnie pracujących byli również obywatele Indii, Indonezji, Uzbekistanu, Wietnamu, Gwatemali czy Gruzji. W okresie 5 miesięcy najwięcej uchybień zatrudnień było w powiecie ostródzkim, bo aż 20%, w kętrzyńskim 18%, gołdawskim 17%, olsztyńskim 12% i łapskim i lidzbarskim po 8%. Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 105 tysięcy złotych.
1: O sukcesach i zadaniach wykonanych przez warmińsko-mazurskich strażników granicznych oraz o ich jubileuszu opowiadała nam podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. A przed nami jeszcze jedno spotkanie w tym kwadransie. Już teraz będę Was zapraszała na rozmowę z Piotrem Gryszczukiem, wykonawcą boiska na stadionie Warmii. To tam właśnie ma powstać nowy ośrodek szkoleniowy dla dzieci i młodzieży, skierowany głównie na piłkę nożną.
4: Niewątpliwie na początku będą prace rozbiórkowe i ziemne, to jest pierwszy etap realizacji. Później oczywiście mamy w pierwszej terminie wykonania boiska pełnowymiarowego i tam się skupimy najbardziej na tych pracach, dlatego że na te boisko jest mało czasu. Do października musi być skończone. A sukcesywnie oczywiście będą trwały prace na całym obiekcie. Pierwszy etap jest 18 miesięcy. W nim jest zawarte, że musi być skończone boisko do października. Natomiast drugi etap, na którą też mamy podpisaną umowę, decyzja zapadnie do 18 października. To jest około 42 miliona 800, a pierwszy około prawie 8 milionów.
1: Ja bym chciała jeszcze tylko podpytać, czy tutaj na tym terenie są jakieś wyzwania, z którymi będziecie się musieli Państwo zmierzyć? Coś, co będzie jakoś bardziej trudne niż zwykle?
4: Znaczy jedyną rzeczą chyba tutaj trudniejszą to są faktycznie roboty ziemne i sieci, które są dość głęboko posadowione na 6-7 metrach. No to wymaga trochę specjalistycznego sprzętu i na pewno rygoru BHP. To jest taki trudny element, a chyba drugi będzie prefabrykacja, bo ta prefabrykacja trybun jest dość skomplikowana, żeby nie było wadliwości wykonania przedmiotu. No a niewątpliwie najważniejsze to boiska będą.
1: No właśnie, gdybyśmy mieli tak trochę naszym słuchaczom jeszcze to podpowiedzieć, to boisko, które tutaj jest i teraz zresztą jest przepięknie podlewane, zostaje. Ten teren, na którym my stoimy, jest nieco wyżej. To będzie wszystko wyrównane też do poziomu tego drugiego boiska, które jest po lewej stronie od tego, na które patrzymy?
4: Tak, w większości przypadku teren będzie zniwelowany do poziomu boisk. Nie wszystkie oczywiście tam z tyłu, już za boiskiem tym istniejącym, tam już nasze prace nie będą prowadzone, natomiast ten pierwszy etap zakłada dość dużą niwelację terenu.
1: Co warto też podkreślić, wykonawca tego zadania to firma pochodząca z naszego regionu. I Piotr Gryszczuk, właśnie wykonawca tej inwestycji, odpowiada na pytanie, dlaczego i czy w ogóle jest to dla nich jako firmy właśnie stąd ważne, że zostali wybrani.
4: Komuś się może wydać, że każdy może to zrobić, ale to ma duże znaczenie raz, że dla prestiżu takich firm, które będą realizację prowadziły tutaj. Dwa, że to są firmy, które są na miejscu. Kontakt z tymi firmami, współpraca, poza tym podejście nawet do tematu będą inaczej to traktowały niż firmy z zewnątrz, które zrobią, bo muszą zrobić, bo jest umowa zobowiązuje, ale później wyjeżdżają już do tego jakby mniej serca wkładają, tak? Jeżeli nawet wystąpią jakieś usterki, a wiem, że to się zdarza, to też reakcja na poprawę będzie bezproblemowa, bo firmy są na miejscu. To jest chyba nasza specyfika, to znaczy raz, że to jesteśmy lokalnie, to na pewno. Dwa, że to są obiekty sportowe. My bardzo lubimy obiekty sportowe. Mało jest realizacji tych obiektów, ale staramy się cały czas gdzieś tam uczestniczyć. Niedawno skończyliśmy taką małą inwestycję dla 101 szkołę. Skończyliśmy obiekt sportowy Szermierki plus salą sportową na Wyszyńskiego. Uczestniczyliśmy w kilku boiskach pełnowymiarowych, robiliśmy stadion w Ostródzie. Także tych sportowych obiektów trochę jest. No, tyle ile tu w okolicy się buduje, no, staramy się uczestniczyć. Nie zawsze nam się uda wygrać.
1: Piotr Gryszczuk był naszym gościem, człowiek reprezentujący firmę, która będzie wykonywała nowe boiska na stadionie Warmii. I w tym kwadransie to już wszystko, co dla Was przygotowałam, ale oczywiście za chwilę spotkamy się ponownie. Zostańcie z 95.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska z tej strony. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w której tym razem wybierzemy się nad jezioro Ukiel, bo to właśnie mniej więcej okolic plaży miejskiej będzie dotyczyła inwestycja, o której będą nam opowiadali już za chwilę nasi goście. Wybraliśmy się tam na konferencję prasową poświęconą inwestycjom, które w najbliższym czasie będą prowadziły olsztyńskie wodociągi.
5: Woli przypomnienia, ale tak naprawdę myślę, że każdy z Państwa to doskonale wie, że olsztyńskie wodociągi od lat dostarczają mieszkańcom Olsztyna doskonałej jakości wody, ale tak naprawdę ważnym elementem tego całego łańcucha jest również bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody. Właśnie chcemy opowiedzieć Państwu o tym, że podpisaliśmy umowę na dofinansowanie kolejnych projektów o wartości 31 milionów złotych i są dzisiaj z nami pan wiceprezes Jarosław Słoma.
6: Dzień dobry.
5: Pani kierowniczka działu inwestycji i remontów, pani Agnieszka Remisiewicz. Bardzo proszę, panie prezesie, proszę opowiedzieć o podpisanej umowie.
6: Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu szczególnym, jeśli chodzi o Olsztyn i tradycję czerpania wody i kanalizacyjnego systemu naszego miasta. Przed 130 laty właśnie w tych okolicach zaczęła się ta historia wodociągów i kanalizacji olsztyńskiej. Dzisiaj kontynuuje tę tradycję nasza stacja ujęcie wody i stacja uzdatniania wody Zachód, tu po sąsiedzku, czyli można powiedzieć, że jesteśmy przy kolebce wodociągów i kanalizacji olsztyńskiej, ale też w przyszłym roku przypada 30-lecie utworzenia przez samorząd miasta Olsztyna przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli my w imieniu samorządu miasta Olsztyna świadczymy usługi na rzecz mieszkańców i Olsztyna, i całej aglomeracji olsztyńskiej. Ten jubileusz roku przyszłego, można powiedzieć, że obchodzimy, świętujemy dużymi inwestycjami, bo jak już była mowa, w ubiegłym roku w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji 4 zadań. Łącznie te projekty to jest chyba 113 milionów złotych, z tego dofinansowanie jest na poziomie 61 milionów złotych. I najważniejszym z tych projektów jest budowa nowego systemu napowietrzania reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków, żeby spełniać wymogi dyrektywy Unii Europejskiej i zwiększyć stopień wytrącania azotu i fosforu. Z kolei drugim, co do znaczenia w mojej ocenie, przedsięwzięciem było dofinansowanie budowy kolejnej studni głębinowej w Olsztynie, która to inwestycja będzie realizowana właśnie tu obok. I to jest też to, na co zwracamy szczególną uwagę. Kilkadziesiąt studni, które dostarczają wodę mieszkańcom Olsztyna, to studnie liczące kilkadziesiąt lat. Dopiero niedawno wróciliśmy do budowy nowych studni, bo te sędziwe zmniejszają z czasem swoją wydajność, zapiaszczają się i potrzebujemy sięgania nowymi odwiertami po wodę, która, jak wiemy, w Olsztynie jest znakomita. Olsztyn i okolice leżą nad obszarem głównego zbiornika wód podziemnych numer 213 międzymorenowego. On ma znakomite jakości wodę, wręcz uważam, że woda w Olsztynie jest najlepszej jakości i smaku ze wszystkich dużych polskich miast, bo ta woda surowa dostarczana z ujęć podziemnych jest tylko poddawana procesowi napowietrzania, jest wytrącany nadmiar związków manganu i żelaza związany ze strukturą geologiczną tych pokładów i trafia już bezpośrednio dalej do odbiorców, czyli żadnej chemii, żadnego chloru. Znakomita, jeśli chodzi o organoleptyczne oceny. Ciągle jest również badana przez nasze laboratorium akredytowane. I wobec tego jednym z tych przedsięwzięć będzie budowa tej głębinowej studni 260-metrowej, o czym zapewne jeszcze powiemy. Natomiast też kolejnym dużym projektem realizowanym w tym ciągu kanalizacyjnym jest zwiększenie odzyskiwania przez nas biogazu na oczyszczalni ścieków, tak żebyśmy przez nowe generatory mogli produkować prąd na swoje potrzeby. Już w tej chwili oczyszczalnia ścieków produkuje połowę prądu, który jest tam zużywany. Natomiast naszym długofalowym zadaniem i wyzwaniem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska nasze kierownictwo podpisało umowę na dofinansowanie 8 zadań związanych z gospodarką wodną. To jest na około 32 miliony złotych. Z tego dofinansowanie wynosi 69%, czyli jak sobie liczę w myślach, chyba 22 miliony złotych w zaokrągleniu. I tutaj będą realizowane zadania związane z przesyłem, dostarczaniem wody, zmniejszeniem ubytków, strat. Część tych inwestycji będzie realizowana właśnie tutaj na tym ujęciu też zachód, ale też na trzech innych. I ogólnie staramy się utrzymać wysoką jakość produkcji, dostarczania wody i inwestujemy mimo ciężkich czasów, które w ostatnich latach dotknęły całą naszą branżę i jak widać skala tych inwestycji i przedsięwzięć jest duża. Pozyskujemy zatem środki zewnętrzne. Warto powiedzieć, że to są środki Unii Europejskiej, które będą służyły naszym mieszkańcom. Mieszkańcom Olsztyna, który słynie z wody, nie tylko tych wód powierzchniowych, miasto jezior, ale też miasto najlepszej wody do picia. Nasza kranówka olsztyńska warta jest promocji. Szanowni Państwo, butelka litrowa naszej wody, ta woda kosztuje około 1 grosza. Policzmy zatem sobie koszt półlitrowej butelki w pierwszym osiedlowym sklepiku, to jest 2-3 złote. Tu za litr kranówki płacimy niespełna 2 grosze. Zatem warto korzystać, tym bardziej, że to jest woda o bardzo dobrej gramaturze, jeśli chodzi o nasycenie związkami chemicznymi, jest średnio zmineralizowana, czyli nie za dużo, nie za mało, około 300-400 mg jest to dla organizmu ludzkiego optymalne. Zbyt duża zawartość minerałów przy długotrwałym spożyciu jako wody konsumpcyjnej nie jest wskazana, to już wody lecznicze, wtedy przepisywane przez lekarzy. Natomiast nasza woda zawierająca te podstawowe pierwiastki, wapń, magnez, ale też sód, potas, warte są korzystania właśnie bezpośrednio, prosto z kranu, do czego Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę.
5: Proszę Państwa, dziękuję bardzo Panie Prezesie za wyczerpujące wyjaśnienia tego, co się wydarzyło.
6: Jeszcze mogę dalej, ale nie chcę przedłużać.
5: Tak, a ja teraz chcę przejść do drugiej informacji, dla której też tutaj się spotkaliśmy. Już rozpoczynamy inwestycje z innego projektu, ale równie ważnego, i będzie to budowa studni głębinowej tutaj na parkingu przy plaży miejskiej. Jest to o tyle ważne, oczywiście dla poprawy zaopatrzenia jakości wody, natomiast będzie się to wiązało z utrudnieniami dla zmotoryzowanych. Będziemy dokładać starań, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale niestety kawałeczek, około 50 miejsc z tego parkingu trzeba będzie wyłączyć z użytkowania, za co serdecznie przepraszamy, ale mamy na względzie jednak to, żeby w Olsztynie była jak najlepsza jakość wody w przyszłości i bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Tutaj też bardzo ważnym aspektem jest to, że w połowie sierpnia będzie odbywał się tradycyjnie już na plaży miejskiej Ocean Green Festival. Od wykonawcy otrzymaliśmy zapewnienie, że na ten czas zatrzymamy pracę. Co prawda nie zdejmiemy ogrodzenia placu budowy, bo jest ono wymagane i może, żeby nic się nie stało ze względu bezpieczeństwa, musi ono tam pozostać. Natomiast prace zostaną wstrzymane, żeby odbiór koncertów był jak najlepszy, żeby nikomu nie utrudniać życia. Także w razie pytań jest tutaj też pan dyrektor festiwalu i może nam coś więcej powiedzieć. A teraz o tym realizowanym projekcie, który zaczynamy tu na plaży miejskiej, opowie nam pani kierowniczka Agnieszka Remisiewicz.
7: Dzień dobry Państwu. Ja już tak naprawdę to nie za bardzo wiem, co mam opowiedzieć, bo to już pan prezes powiedział bardzo dużo, pani Anita jeszcze więcej. Ja może zacznę od tego, że ten projekt, to zadanie, które będzie tutaj realizowane na plaży miejskiej, jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach umowy, którą podpisaliśmy w zeszłym roku, w czerwcu, więc jakby rok czasu ten projekt już działa. To jest projekt dotyczący przede wszystkim modernizacji oczyszczalni ścieków. Tam są realizowane 3 zadania, a to zadanie tutaj na parkingu plaży miejskiej jest czwartym zadaniem. I w ramach tego projektu przygotowaliśmy też kampanię edukacyjno-promocyjną i na podstawie tej kampanii bym chciała Państwu opowiedzieć, jak ten projekt wygląda, jak to jest przez nas realizowane, dlaczego, po co i jakie będziemy mieli z tego zyski. Jeśli chodzi o ten tutaj projekt, to zadanie dotyczące budowy studni głębinowej, tak jak już pan prezes wspomniał, od wielu lat studnie u nas w Olsztynie nie były nowe budowane, więc to jest takie pierwsze duże przedsięwzięcie. Chcieliśmy o tym poinformować ze względu na to, że pozostałe zadania, które prowadzimy, nie wpływają w żaden sposób na mieszkańców. Zadania na oczyszczalni ścieków są prowadzone na oczyszczalni, mieszkańcy o tym mniej wiedzą lub więcej wiedzą lub wcale nie wiedzą i nie komplikuje to w żaden sposób życia czy mieszkańców, czy turystów, którzy nas odwiedzają. To zadanie, które będzie tutaj realizowane, będzie przede wszystkim widokowo na pewno wpływało na to, że z wielu części miasta będzie je widać. Wiertnica będzie postawiona tutaj na parkingu na plaży miejskiej, będzie miała około 30 metrów wysokości, w związku z tym będzie dość wysoka. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w razie, gdyby się miało coś wydarzyć, oczywiście nie zakładamy takiej sytuacji. Musimy ogrodzić teren o promieniu równym wysokości średnicy, dlatego w razie, gdyby coś się wydarzyło, w związku z tym musimy te miejsca zająć. Na pewno będzie to widoczne, na pewno będzie to ciekawiło mieszkańców, turystów, tych, co nas będą odwiedzać. Na pewno też w jakiś sposób będzie denerwowało, ale tak jak pani rzecznik powiedziała, jest to bardzo ważne zadanie. Zapewnia nam bezpieczeństwo dostaw wody w tych trudnych czasach. Mamy też zmiany klimatyczne. Musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Dlatego też to zadanie będziemy realizowali. Zadanie będzie realizowane w około 9 miesięcy. Taki jest plan, ponieważ to jest 265 metrów głębokości, gdzie musimy się przebić. Jeżeli nic się nie wydarzy, to planujemy, że na przyszły sezon wszystko już zostanie otwarte i będzie można ze wszystkiego korzystać. Chciałabym Państwu to pokazać, jakby można było się...
5: Wodę z tego nowego odwiertu prawdopodobnie będziemy mogli pić już na koniec 2027 roku. Ona wtedy dotrze do naszych kranów.
7: Tak jak mówiłam, w ramach tego projektu, w ogóle w ramach zadań PEWiKowych, w ramach gospodarki wodno-ściekowej, przede wszystkim najważniejszy jest obieg wody w przyrodzie i to, co my z nią robimy, skąd się bierze. Tak wygląda nasza stacja uzdatniania wody Zachód, którą Państwo na pewno dobrze znają. Jest wpisana w ten krajobraz, który tutaj mamy na ulicy, to jest chyba Jeziorna. Tak staraliśmy się Państwu obrazowo pokazać, jak ten system działa, dlaczego ta studnia, jak to będzie działać, jak wybudujemy tą nową studnię. Także tutaj Państwo z boku mają studnię numer 3, taki ta studnia ma numer, wiertnicę, żeby wszystko było jasne, jak ta woda będzie krążyć w ramach tego projektu i w ramach tego zadania. Mamy stację uzdatniania wody, z tej studni będzie woda doprowadzana, zbiorniki wody czystej po przejściu całych procesów uzdatnienia. Tak jak pan prezes wspomniał, nasza woda jest głębinowa, więc nie wymaga zastosowania bardzo skomplikowanych procesów uzdatniania poza napowietrzaniem, odmanganianiem i odżelazianiem. Przechodzi do zbiorników wody czystej i później jest tłoczona do miasta.
1: Olsztyńska kranówka, jedna z najlepszych w Polsce, jak mogliście usłyszeć. Już niedługo będzie jeszcze bardziej dostępna, będzie jeszcze zdrowsza. No i muszę przyznać, że wykopanie studni na ponad 200 metrów naprawdę robi wrażenie. Myślę, że to będzie bardzo fajny widok też, tak wiecie, na przykład o zachodzie słońca nad jeziorem Ukiel i ta wiertnica gdzieś tam w tle. Oczywiście możemy się liczyć z pewnymi utrudnieniami, tak jak tutaj nasi goście wspominali, będzie trochę mniej miejsc parkingowych udostępnionych w związku z tymi pracami, które będą prowadzone w pobliżu plaży miejskiej, ale z pewnością sobie z nimi wszystkimi doskonale poradzimy. A tak jak już też zostało powiedziane, finalnie na tym bardzo skorzystamy, bo przecież będziemy mieli fantastyczną wodę, jeszcze zdrowszą, z naszych olsztyńskich kranów. To już wszystko, co chciałam Wam przedstawić w tym magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję, Aga Wiśniewska, i mówię Wam też do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was, kochani melosłuchacze, na kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym oczywiście jak zwykle możecie spodziewać się, no cóż, po prostu informacji dotyczących naszego wspaniałego miasta, ale oczywiście zdarzają się też ciekawostki dotyczące tego, co się dzieje w podolsztyńskich gminach. Tak będzie za niedługo na naszej antenie, bo będę Wam chciała opowiedzieć między innymi o takim specjalnym programie, który przygotowały trzy właśnie podolsztyńskie gminy. To gmina Jonkowo, gmina Stawiguda i gmina Dywity. Drodzy samorządowcy się tam po prostu dogadali i stworzyli właśnie projekt programu, który będzie realizowany głównie w przyszłym roku akademickim, szkolnym, i skorzysta z niego około 2,5 tysiąca dzieciaków właśnie z tych gmin, a dokładnie z ich szkół. Jak się nazywa ten program i na czym on dokładnie będzie polegał oraz jak duże dofinansowanie ze środków unijnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na ten projekt przeznaczono, o tym wszystkim będę Wam już niebawem opowiadała na 95. Ale teraz skupimy się na naszych ciałkach i mówię teraz głównie do pań, chociaż i panowie powinni się trochę poorientować co i jak. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się gość. Naprawdę fantastyczny człowiek, tak po prostu, a do tego jeszcze bardzo dobry lekarz, uroginekolog, który przyjmuje w Olsztynie na Alei Wojska Polskiego w szpitalu MSWiA. Tam zdecydowanie powinny wybrać się panie, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami i chciałyby po prostu w końcu się dowiedzieć, co może im dolegać, jak temu zaradzić, albo po prostu sprawdzić, czy wszystko najzwyczajniej w świecie jest okej. A o czym dokładnie będziemy rozmawiali? O miednicach.
8: Wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę zaniedbany przez nas temat. Jakby wiemy, jak kobiety wszystkie żyje mamy, że ta miednica odgrywa ważną rolę w naszym życiu i życiu naszych dzieci. No bo gdyby nie miednica, to pewnie byłby problem, żebyśmy się prawidłowo też rozmnażali. Ale no właśnie, gdyby mógł pan tak w takich eksperckich słowach opowiedzieć o tym, dlaczego ta miednica jest tak istotna?
9: Jest istotna, to temat bardzo ważny. Profesor Marcin Jóźwik, oddział ginekologii onkologicznej i uroginekologii szpitala MSWiA w Olsztynie. Otóż pacjentki, odbywając poród, obciążają dno miednicy. A to z kolei może się wiązać z następstwami, które występują bezpośrednio po porodzie, ale też po wielu latach. Niestety z upływem czasu tkanka łączna, która podtrzymuje dno miednicy, tkanka mięśniowa, ulega zwietrzeniu i gdzieś tam około 50 roku życia, po 50 roku życia, a szczególnie po zaprzestaniu działania czynności jajników, po zaprzestaniu produkcji przez nie hormonów, dochodzi do osłabienia dna miednicy i ujawniają się takie choroby, które są spowodowane rozciągnięciem dna miednicy, jego zwietrzeniem, dochodzi do obniżenia macicy, dochodzi do obniżenia przedniej i tylnej ściany pochwy, a dokładnie obniża pH żołczowego i odbytnicy, a także dochodzi do poluzowania aparatu podtrzymującego cewkę moczową. I te osoby zaczynają się zmagać z ogromnymi problemami, które dzisiaj należy absolutnie postrzegać jako kalectwo, na przykład z nietrzymaniem moczu.
8: I to w takim razie, skoro już wiemy, czym to może grozić, jeżeli nie zadbamy o te nasze miednice, to co w takim razie robić, żeby uniknąć tych problemów?
9: Bardzo celne pytanie. Dlatego celne, ponieważ gdybyśmy wyszli na ulicę i popatrzyli wokół siebie, to co trzecia kobieta statystycznie w Polsce cierpi albo na wypadanie narządu rodnego, albo na nietrzymanie moczu. To są zastraszające liczby. Z całą pewnością nietrzymanie moczu, a także obniżenie narządów na miednicy, kwalifikuje się do uznania za chorobę społeczną. To świetnie, że rozmawiamy. I cieszę się, że dzięki działalności radia, Melo Radia, można będzie przekazać tę informację, że dzisiaj leczenie chorób na miednicy jest bardzo skuteczne, jest możliwe i nie należy czekać w domu, trzeba poszukiwać porady. Urologów, uroginekologów, ginekologów, chirurgów na miednicy mamy w Polsce coraz więcej. Warto się dowiedzieć, kto jest dobrym fachowcem i z takiego poradnictwa u kompetentnej osoby skorzystać, ponieważ rzeczywiście na przykład leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu to jest ekstremalny sukces w medycynie. To jest coś wyjątkowego, czego jesteśmy dzisiaj świadkiem, ponieważ uleczalność jest nawet do około 95%, a nawet powyżej. Czyli prawie wszystkim można pomóc. Te osoby nie muszą cierpieć, nie muszą nosić pampersów, nie muszą wydawać na to pieniędzy. Na coś, co jest długotrwałe, męczące i nie przynosi żadnej poprawy, jest drogie, to można wyleczyć. Więc tylko trzeba się zgłosić do odpowiednich konsultantów, do odpowiednich specjalistów.
8: A czy my w domu sobie też możemy jakoś pomóc? Czy wyłącznie zabiegi i konsultacje właśnie ze specjalistami są jakby jedyną ścieżką?
9: No dobrze, to zaczniemy od tego. Po pierwsze, profilaktyka. To znaczy, są czynniki, które sprzyjają wystąpieniu chorób namiennicy. Na pewno należy do nich otyłość, ponieważ to, co widzimy jako otyłość powłok, ma również odzwierciedlenie w otyłości narządów wewnętrznych. Otyłość są również jelita i ta masa wewnętrznych organów ciąży na namiennicy. Z całą pewnością może to dotyczyć wieku pacjentek i te panie, które są w wieku pomenopauzalnym, to znaczy mają zmniejszoną ilość hormonów żeńskich, mogą poszukiwać poradnictwa i uzupełnienia tych hormonów jako hormonalna terapia zastępcza. Pamiętajmy o tym, że palenie tytoniu wywołuje kaszel, bo kto pali ten kaszle i później konsekwencją jest takie codzienne, wielokrotne wypychanie do namiennicy, podobnie jak w przypadku zaparć, trzeba regulować dietę, czyli jest wiele czynników, o które należy dbać. Ale tym najważniejszym, jak sądzę, jest odbycie porodu drogami natury. Dlatego pamiętajmy, że do porodu można się przygotować. Są szkoły rodzenia, są kompetentne położne, ale są też fizjoterapeutki uroginekologiczne, które doradzą. Po porodzie warto skontaktować się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, która podpowie, jak doprowadzić mięśnie namiennicy z powrotem do ich właściwej funkcji, która skontroluje, wyrazi swoją opinię, a w przypadku, gdyby było to potrzebne, skieruje do lekarza uroginekologa. I ten zajmie się i podpowie. Chciałbym powiedzieć, że niestety mamy pacjentki, które nie skończyły 30 roku życia, a które po porodach drogami natury mają wypadanie narządu rodnego, nawet z całkowitym wypadaniem macicy. I chciałbym powiedzieć, że możemy takim pacjentkom pomóc. Możemy im pomóc w sposób operacyjny, minimalnie inwazyjny, czyli laparoskopowy, bez rozcinania brzucha, który umożliwia rodzenie kolejnych ciąż i posiadanie kolejnych dzieci. Proszę się nie bać konsultacji ginekologicznej. To wszystko dzisiaj jest w zasięgu ręki, kwestia znalezienia odpowiedniego specjalisty, odpowiedniego środka.
8: Czy my możemy jakoś same zauważyć, że coś jest nie tak? Jakby na przykład właśnie taka wypadająca macica, albo coś jakby, czy my fizycznie jesteśmy w stanie zauważyć, że tam się coś zmieniło? Jak nie jesteśmy specjalistkami?
9: Myślę sobie, że podobnie jak w przypadku chorób piersi, pierwszy krok może leżeć po stronie pacjentki, to znaczy samo badanie się, samo oglądanie się, stwierdzenie, czy na przykład nie wysuwa się przednia czy tylna ściana pochwy, tak po prostu w czasie kąpieli, w czasie zwykłych czynności higienicznych pozwoli ocenić, że na przykład nastąpiła zmiana po porodzie albo z upływem czasu. I taka zmiana powinna podpowiedzieć, że warto skontrolować się u lekarza. I to jest ten drugi krok, czyli lekarz, który kompetentnie oceni, czy doszło do obniżenia namiennicy mniejszej i czy to obniżenie jest fizjologiczne, takie jak się zwykle zdarza po porodzie i nie trzeba z tym nic robić, bo to normalne, czy też może jest większe, które sprawia pacjentce problemy, może być bolesne, może utrudniać współżycie, może utrudniać po prostu zwykłe funkcjonowanie i wtedy ten lekarz powinien podpowiedzieć, do kogo się zwrócić albo zaproponować odpowiednią terapię, bo takie są możliwe.
8: To teraz jeszcze chciałabym, wracając do tego, co pan powiedział, że aż 1/3, znaczy, czy właściwie co trzecia kobieta, tak, ma problemy właśnie spowodowane, ma problemy po prostu z miednicą. Z czego to może wynikać? Czy to jest, no właśnie, bo powiedział pan, że to jest choroba społeczna, ale czy też cywilizacyjna?
9: Może w pewnym sensie tak. Jeżeli za konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego uznamy na przykład niewłaściwe odżywianie się, tak zwany fast food, junk food, niewłaściwą dietę, i zaniechanie może wysiłku fizycznego, co wszystko razem sprzyja powstaniu otyłości, to można uznać też choroby namiennicy jako chorobę cywilizacyjną, ale w tym znaczeniu, że są one konsekwencją niewłaściwej masy ciała. Pod tym względem tak.
8: Jeżeli to jest tylko jedna z rzeczy, to z czego może wynikać to, że to jest tak duży problem, który dotyka tylu kobiet?
9: A no właśnie. Miednica u ludzi nie zmieniła się od około 200 tysięcy lat. Natomiast dzieci z pewnością są większe niż dawniej. Aktualnie średnia masa urodzeniowa dziecka w Polsce to jest około 3900 gramów. Proszę, porównajmy to do średniej masy urodzeniowej w Indiach, to jest 2800 gramów. Czyli widzimy wyraźnie, że w krajach, gdzie jest niedożywienie albo ograniczona dostępność do żywności, to te dzieci są mniejsze, a zatem też obciążenie namiennicy przez poród drogami natury będzie mniejsze, bo miednica pozostaje taka sama. Nawet jeżeli kobieta jest większa, to znaczy fizycznie jest bardziej otyła i wydaje się być większa, to generalnie te wymiary pozostają jednakowe.
8: Mówił pan o tym porodzie naturalnym, to czy na przykład w takim wypadku cesarka będzie dla nas bezpieczniejsza, czy nie?
9: Może w tej chwili jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, że wielkie ilości kobiet należy polecić cięcie cesarskie. Natomiast można rozważyć następujące elementy. Po pierwsze, jak duże jest dziecko? I dzisiaj uważa się, że jeżeli masa urodzeniowa jest szacowana na około 4200-4500 gramów, to jest to dziecko duże i z powodu możliwości wystąpienia powikłań, nie tylko samego przebiegu porodu, ale również obciążenia namiennicy w przyszłości, powinno się zalecić zakończenie takiej ciąży cięciem cesarskim. Ale też są kobiety o drobnej budowie, filigranowej, które mają małe miednice. Jakże ważne jest zmierzenie miednicy, kiedy kobieta jest przyjmowana do porodu, na izbie przyjęć, na sali porodowej, aby już wtedy na początku wiedzieć, że ta ta osoba nie jest właściwą kandydatką do rodzenia dużych dzieci. I szacujmy to też w odniesieniu do samej kobiety, jeżeli nawet to dziecko, powiedzmy, ma niecałe 4 kg, czy szacowane jest na 4 kg, ale mama jest mała, to wówczas należy to rozważyć, dopasować sposób porodu właśnie do możliwości kobiety.
8: Czy miednica po porodzie wraca do swojego wcześniejszego ułożenia, czy ona jest troszeczkę szersza? No bo kiedyś słyszałam, dla mnie to wciąż jest tylko plotka, bo tego nie potwierdziłam, że kobiecie po ciąży poszerzają się biodra. Czy to ma jakikolwiek związek z miednicą, czy ona potem właśnie jakby z powrotem, tak jak całe resztę ciała, po prostu się obkurcza z powrotem?
9: Jako przygotowanie do porodu rozluźniają się stawy i więzozrosty w miednicy, aby ona mogła łatwiej przepuścić dość ciężko przechodzącą przez kanał rodny główkę płodu. Ale wymiary miednicy kostnej się nie powiększają. One są mniej więcej stałe. Natomiast może się zdarzyć tak, że z różnych przyczyn kobieta na przykład więcej zjada, a mniej ćwiczy i dochodzi do otyłości. I wydaje nam się, że ta kobieta jest po prostu większa przez to, a tak naprawdę miednica pozostaje ta sama, tylko jest bardziej wypełniona tłustymi tkankami, czy otłuszczonymi tkankami i tak naprawdę staje się ciaśniejsza.
8: To jeszcze jedna rzecz, to z kolei rozmawiałam z koleżanką, która zajmuje się aktywnością fizyczną, głównie tańcem, ale nie tylko. No i właśnie, ona ostatnio też zwróciła uwagę swoich kursantek na to, że my mamy bardzo często problem z przodopochyleniem i tyłopochyleniem miednicy. Czy to też jest właśnie coś, co nam się po prostu z biegiem lat wykształciło, że my mamy nieprawidłową postawę ciała i właśnie przez to też ta miednica jest w złym położeniu?
9: Zacznę od tego, że bardzo dobrym treningiem jest właśnie taniec, ponieważ on nie jest męczący, a jest doskonale wpływa na całą ruchomość miednicy. Bardzo, bardzo polecam. Tak, z wiekiem ułożenie kości kręgosłupa się zmienia i może dochodzić do nasilenia i lordozy brzusznej i kyfozy piersiowej, więc te krzywizny, one się mogą powiększać. Właśnie taniec, właśnie ruch, wysiłek fizyczny też odpowiednio prowadzony, bo przecież można skorzystać z podpowiedzi fizjoterapeuty, on nie musi prowadzić całych zajęć, może kilkakrotnie udzielić porady, a następnie pacjent ćwiczy w domu, czy osoba zainteresowana chodzi na swoje zajęcia i po prostu kontynuuje właściwą kulturę fizyczną. Więc to wszystko pomaga utrzymać kręgosłup i nasze kości więzadła w odpowiedniej formie, w odpowiednim napięciu i też koryguje sylwetkę. Bardzo namawiam, żeby się tym zainteresować, ponieważ to się sprawdzi i zaprocentuje później na stare lata w przyszłości.
8: Możemy powiedzieć, że miednica to tak chociaż optycznie jest centrum naszego ciała i to od niej bardzo dużo zależy właśnie, jak będziemy stali?
9: A to pewnie każdy ciągnie do siebie, to znaczy ktoś, kto zajmuje chorobą miednicy, będzie może promował pogląd, że jest to najważniejszy narząd. Ja myślę, że wszystkie narządy w organizmie są ważne, mają swoją rolę, choć nie ulega wątpliwości, że tak naprawdę to na miednicy wszystko się opiera, bo i kręgosłup, a też miednica jest podparta przez dwie kończyny dolne, więc to, że rzeczywiście jest takie centrum równowagi i to jest szalenie ważny element. Jeżeli miednica nie działa prawidłowo, to wpływa to na zaburzenie całej sylwetki człowieka. Także interesujmy się naszymi miednicami. Dobra wiadomość jest taka, że są osoby, które potrafią bardzo dobrze pomóc. Tak jak mówię, fizjoterapeuci, fizjoterapeutki uroginekologiczne, uroginekolodzy i wszyscy lekarze, którzy zajmują się leczeniem chorób na miednicy, czekają, aby pomóc. Proszę nie odkładać tych wizyt, warto je skonsultować. Na pocieszenie dodam, że nie każdy pacjent wymaga interwencji, czy to operacyjnej, czy nawet niekiedy takiej zachowawczej. Czasami zupełnie wystarczą treningi, także bardzo polecam, żeby się zajmować, podobnie jak w przypadku nowotworów piersi, wszystko w rękach pacjenta.
1: Profesor Marcin Jóźwik był naszym gościem. Przypominam, że jest to jeden z lekarzy, który pracuje w olsztyńskim MSWiA. A rozmawialiśmy sobie o miednicach, o tym, jak ważne one są i że jeśli panie macie jakieś wątpliwości co do tego, czy wszystko jest w porządku, to do doktora, profesora Marcina Jóźwika powinnyście spróbować się po prostu umówić. I w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna to w zasadzie wszystko, ale przecież się z wami nie żegnam, bo już za chwilę spotykamy się w kolejnym odcinku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: W kolejnym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, a w zasadzie w kolejnej części odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, wita Was Aga Wiśniewska. Kłaniam się Wam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nisko i zapraszam Was na kolejny kwadrans razem, a w tymże właśnie kwadransie pojawią się przynajmniej dwa tematy, ale niech no jeszcze spojrzę. Okej, już wiem, o co chodzi. Będziemy mieli dwóch gości, ale tematów będzie nieco więcej. Chciałabym z Wami dokończyć jeszcze pewien wątek, który został jakiś czas temu temu na naszej antenie poruszony, a dokładnie chodzi o wolną mularzy i o ich historię związaną z Olsztynem. Tej historii, którą na co dzień nie za bardzo widać, a która po prostu jest częścią naszego miasta i dziedzictwa kulturowego między innymi. A przynajmniej tak twierdzi nasz gość, czyli Rafał Będkowski, który teraz opowie nam, kto właśnie w takiej olsztyńskiej loży zasiadał.
10: Czy możemy tutaj jeszcze jakieś ciekawe nazwisko podać jako przykład?
11: To znaczy, ja tu mogę wymienić. No, przede wszystkim ci najważniejsze osoby, czyli urzędnicy lożowi, tak zwani, prawda, w roku 1913. No to Karl Lensz, prawda, czyli to był mistrz katedry. Albert Just, architekt powiatowy. August Kaderajt, właściciel cegielni. Walter Thilo, dyrektor browaru. Hermann Mohr, radca rachunkowy. Albert Schweighöfer, zaprzysiężony mierniczy. Max Lyon, właściciel cegielni, członek magistratu. Przy okazji powiem, że Max Lyon jest budowniczym też obiektu, który do dzisiaj jest użytkowany i znany wszystkim, mianowicie pałacyku na ulicy Metalowej, gdzie się znajduje Muzeum Przyrody. Także zauważmy, że ci wolnomularze gdzieś, no jakbyśmy chcieli właśnie wzbogacić ten szlak, to moglibyśmy pójść, prawda, do pałacyku też, nie? Ernst Harisch, tak jak mówiłem, budowniczy Casablanki, prawda, on tam mieszka. To jest budynek przez niego wzniesiony. Zatem był właściciel drukarni. Hugo Struwe, kupiec. On miał akurat sklep przy południowej pierzei rynkowej. Tutaj mniej więcej, dom dzisiaj nie istnieje, ale to jest mniej więcej tu, gdzie wychodzi ulica dzisiejsza Kołłątaja. Także po lewej stronie, prawda? W tym miejscu. No, Max Hesse, mierniczy i właściciel fabryki. Max Hesse miał fabryczkę wyrobów z cementu i betonu, ze sztucznego kamienia, która znajdowała się właśnie przy placu Bema. Wolnomularz kolejny. Z tyłu na zapleczu, w budynku, w którym on mieszkał zresztą po wojnie, mieściła się Teatr Lalek przy placu Bema właśnie. Natomiast po nim pozostała pamiątka w postaci tej pięknej kamienicy, która znajduje się przy placu Bema. To jest to kamienica wzniesiona przez Maxa Hessego. Nawet ma jego inicjały na elewacji, prawda, 1905 rok. I co ciekawe, ta kamienica została wzniesiona jako budynek rezydencjonalny, można powiedzieć, prezydentów rejencji olsztyńskiej. Także jest to też ważna postać i ważny budynek, siedziba rejencji. Pierwsza to jest kamienica Mrzyka właśnie, prawda, czyli najwyższego urzędu, który się mieścił w Olsztynie, właśnie można porównać go z urzędem wojewódzkim dzisiejszym, prawda, bo rejencja w zasadzie to, że Olsztyn stał się miastem rejencyjnym, że stał się siedzibą rejencji w 1905 roku, temu zawdzięczamy też to, że jest dzisiaj siedzibą województwa. Także to jest ze sobą powiązane.
1: Rafał Będkowski, historyk, związany także między innymi z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, opowiadał nam o tym, któż to taki mógł się znajdować.

0: przyszłość, ale wszystko zaczęło się od tego, czy w ogóle Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest w stanie sprostać oczekiwaniom studentów XXI wieku.
1: Za XXI wiekiem myślę, że nadążamy. Przyjęliśmy nową strategię teraz na ostatnim posiedzeniu Senatu, gdzie dostosowywaliśmy zadania do realizacji do funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki trendów, najnowszych trendów. Tych trendów było 13. Wspólnie z wydziałami opracowywaliśmy zadania, które właśnie wychodzą naprzeciw dynamice zmieniającego się świata i wyzwań z tym związanych, między innymi cyfryzacja, czy też kształcenie bardziej elastyczne, bardziej dostosowane do potrzeb indywidualnych studentów, a także kształcenie ustawiczne, czyli uczenie się przez całe życie. To są te priorytety. Obok tego oczywiście internacjonalizacja jako jeden z strategicznych celów, a poza tym dostosowanie badań naukowych, tych stosowanych do potrzeb regionu, bo cały czas podkreślamy, że jesteśmy instytucją dla regionu. W tej chwili mamy około 17 tysięcy studentów. W roku 2026 w tej najbliższej rekrutacji zamierzamy przyjąć 7200 osób około. Tak zaplanowaliśmy. No i liczymy na to, że ta rekrutacja będzie dobra. Nisz demograficzny doskwiera nam już od, nawet powiedziałbym, 10, może nawet 12 lat. Natomiast bardzo ważne jest to, że dostosowujemy po pierwsze ofertę, unowocześniamy ją, staramy się, żeby ona była jak najbardziej uszyta na miarę oczekiwań. To jest pierwsza rzecz, a druga to oczywiście mocna praca promocyjna, promowanie uniwersytetu jako miejsca do studiowania. No i to przynosi efekty. W ubiegłym roku mieliśmy o 1000 osób więcej niż w roku 2024. W tym roku będą nam się nakładały dwa roczniki maturzystów, więc pewnie też nie będzie źle. Natomiast no, te dane na kolejne lata, to są twarde dane, są niepokojące. No i musimy zacząć myśleć o tym, jak konstruować tą ofertę tak, by luki, które ewentualnie będą powstawały, nadrobić poprzez kształcenie czy osób dorosłych, czy osób pracujących. Ale też myślimy o tym, bo to już jest w zasadzie w Europie realizowane, krótkoterminowe kursy kończące się wydaniem tak zwanego mikropoświadczenia. To są kursy, które mają uzupełnić wiedzę i umiejętności, których no, nie sposób było zaplanować w programie kształcenia. I myślę, że to jest przyszłość, bo to daje też studentom i później absolwentom możliwość elastycznego kreowania własnej kariery. Jednym z trendów jest właśnie to udzielanie wsparcia psychologicznego studentom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają studia, bo oni są najbardziej narażeni na te problemy, no ale też zmienia się ta odporność młodego pokolenia i w tym też tkwi przyczyna, ale w uniwersytecie mamy program, na który dostaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i będziemy starali się przeciwdziałać temu zjawisku, wspierając studentów na tym, szczególnie właśnie na początku studiów. To ma być pomoc skierowana przez nauczycieli do studentów, ale także studentów do studentów. Studenci starszych roczników mają wspierać studentów młodszych. Programy mentoringowe coachingowe także, czyli takie wsparcie w budowaniu

0: przekonywaniu do tego, że warto kreować swoją własną karierę. No i cóż jeszcze, zajęcia wyrównawcze, które także są planowane, bo wiemy, że na niektórych kierunkach studiów szczególnie przedmioty ścisłe są problemem na pierwszym roku, więc o tym też myślimy. Myślimy też o tym, żeby przebudować, przekonstruować plany, programy kształcenia, tak by przedmioty, treści z przedmiotów podstawowych były w sposób niemalże natychmiastowy wykorzystywane w budowaniu kompetencji zawodowych, czyli nie na, tak jak było do tej pory sztywno, jeden semestr dajmy na to fizyki, tylko ta fizyka ma być wplatana w zajęcia, które przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu. To chcielibyśmy też zrealizować, no ale to jest kwestia naprawdę przyszłości, bo to jest ogromna praca. Ubytek, szczególnie właśnie na pierwszym roku, to jest, różnie to bywa, ale w granicach 20-30%.
1: Czy nasza uczelnia jest dalej atrakcyjna dla studentów z zagranicy?
0: Uważam, że tak. No właśnie, ale o tym nie wspomniałem. To jest także jeden z trendów, czyli internacjonalizacja, w który się wpisują nasze działania. Będziemy chcieli zwiększać liczbę studentów z zagranicy, ale też będziemy chcieli zwiększać liczbę nauczycieli, wykładowców z zagranicy, choć tutaj przeszkodą jest język.
2: No właśnie, ale jaki ten rok akademicki 2025-2026 dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był?
0: No, przepełniony intensywną pracą, bo inwestycje to jest pierwsza rzecz. Realizujemy inwestycje, kończymy kompleksową modernizację budynku na Oczapowskiego 1. Kończymy również na Prawocheńskiego budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych. Na Prawocheńskiego 5 kolejny budynek Wydziału Geoinżynierii. No ale co najważniejsze, już mogę powiedzieć, ruszamy z budową kliniki weterynaryjnej, drugiej kliniki, bowiem jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy z wykonawcą, a więc ten etap wstępny, zamówienia publiczne, wcześniej projektowanie i tak dalej został zakończony. Niebawem ruszy budowa. To mnie bardzo cieszy. Wykorzystujemy też pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności. Jako pierwsi uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bardzo dobry program, pożyczka nieoprocentowana, rozłożona na 20 lat, 14,4 miliona złotych, które będą przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także Krajowy Plan Odbudowy, jeśli chodzi o Wydział Lekarski i inne kierunki medyczne, 21 milionów na poprawę infrastruktury dydaktycznej w celu zwiększenia limitów przyjęć. Chcielibyśmy zwiększać limity przyjęć na kierunku lekarskim, bo taka jest potrzeba, no ale musimy mieć odpowiednie warunki, bo nie można zapomnieć o tym, że to kształcenie wymaga bardzo wysokiej jakości.
1: Skoro o święcie mowa, to jeszcze chciałbym, żeby pan wspomniał o tych osobach, które będą też dzisiaj wyróżnione.
0: Tak, no 18 osób, które w ubiegłym roku uzyskało tytuł profesora, i kilkadziesiąt osób, łącznie tam 40 kilka osób, które uzyskało stopień doktora habilitowanego i doktora. To tradycyjnie na święcie uniwersytetu no, realizujemy te promocje doktorskie i habilitacyjne. Kilka osób odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Będziemy też gratulować i wręczać decyzję stypendiów ministra dla studentów.
2: Naszym gościem był profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I kolejny rok akademicki dobiega końca. Jeszcze studenci niektórzy walczą z sesją, ale myślę, że już tak naprawdę większość z nich odlicza dni, może nawet godziny do tego, żeby zacząć zasłużone wakacje. Tymczasem czas naszego spotkania kolejnego w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna się skończył, a mi nie pozostaje nic innego, jak tylko odliczać czas do naszego kolejnego odcinka. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. A w najbliższym kwadransie będę Wam razem z moimi gośćmi przedstawiała kilka kolejnych tematów. Porozmawiamy sobie o stypendiach, które dostali najlepsi uczniowie z warmińsko-mazurskich szkół branżowych i technicznych. Będziemy też opowiadali o tym, że po raz kolejny turyści przekroczyli niezgodnie z prawem granice państwa. Opowiemy też o zbliżającym się Olsztyn Gaming Series. To wszystko na 95 już za chwilę. A skoro już zapowiedziałam Olsztyn Gaming Series, to może od tego w takim razie zaczniemy, bo jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Na naszej antenie już za chwilę prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, który właśnie będzie nam o tym wydarzeniu opowiadał. Olsztyn Gaming wraca. To już będzie druga edycja, prawda?
8: Olsztyn Gaming Series wraca i wraca z przytupem. To impreza, z której jestem bardzo dumny, że udało nam się pozyskać dobrych partnerów, którzy mają ambicje, którzy rozwijają z roku na rok to przedsięwzięcie. Nasza hala Urania stwarza takie możliwości. Ja w kampanii wyborczej jeszcze mówiłem, że chcę, żeby w Olsztynie była duża impreza i gamingowa i wbiliśmy się w kalendarz ogólnopolski. Olsztyn Gaming Series jest już imprezą, która jest rozpoznawalna w Polsce po pierwszej edycji. Myślę, że ta zaskoczy wielu odwiedzających i osoby, które będą nazwiskami z tych dla tej młodzieży bardzo ważnymi. I co jest dla mnie istotne, żeby Olsztyn oferował różnorakie imprezy dla różnych grup społecznych, dla młodych, dla starszych, ale dla tych, którzy do tej pory nie mieli swojej oferty w mieście, bo to jest wspaniałe, jak widzimy, jak w tej hali Urania pojawiają się niektóre osoby po raz pierwszy w życiu. Są często bardzo młode osoby i w końcu mówią, tak, w końcu jest coś dla nas. I o to chodzi, żeby Olsztyn był dla wszystkich. Nie tylko te utarte wydarzenia, ale też szukajmy nowych rozwiązań, angażujmy ludzi w budowanie naszego miasta. Ta impreza jest dla Olsztynian, ale cieszę się, że przyciąga też setki osób z Polski i z naszego województwa.
7: O Olsztyn Gaming Series opowiadał nam prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, a wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 27-28 czerwca w hali Urania, oczywiście w Olsztynie. Jeśli jesteście miłośnikami gier, to powinniście się tam wybrać. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu i do tego, że turyści znów przekroczyli nielegalnie granicę polsko-rosyjską. O tym, z jakimi konsekwencjami będą musieli się liczyć. No i przy okazji też kilka słów przestrogi przedstawi nam podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.
9: Kamery Straży Granicznej zarejestrowały mężczyznę, kobietę oraz dziecko w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. Turyści mimo widocznych tablic informacyjnych mówiących o przepisach porządkowych w strefie nadgranicznej weszli na pas drogi granicznej i robili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle strony sąsiedniej. Patrol z placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich ukarał mężczyznę i kobietę za wejście na pas drogi granicznej po 100 zł. Natomiast za fotografowanie strony sąsiedniej turyści zostali pouczeni. Od początku roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 24 osoby, które weszły na pas drogi granicznej. Turyści z Polski, Niemiec i Francji z ciekawości złamali przepisy, bo z bliska chcieli zobaczyć granicę polsko-rosyjską lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Straż Graniczna przypomina, za zlekceważenie przepisów dotyczących wejścia na pas drogi granicznej grozi kara grzywny nawet do 500 zł. W strefie nadgranicznej obowiązują również przepisy porządkowe mówiące o zakazie fotografowania strony sąsiedniej. Również za niestosowanie się do tego przepisu można zapłacić mandat do 500 zł. I za niestosowanie się do znaku drogowego B1 na sprawcę wykroczenia może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł.
7: A zatem, kochani, pilnujcie się, jeśli będziecie się wybierali gdzieś w te okolice. Zwracajcie uwagę na znaki, bo może was to naprawdę słono kosztować. A na zakończenie tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna jeszcze kilka słów o stypendiach przyznawanych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Te stypendia to tak zwana kasa dla asa. W tym roku wyróżniono kolejne 10 osób spośród 155 uczniów z warmińsko-mazurskich szkół branżowych i technicznych.
10: Marcin Adamczyk, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie.
11: Podczas rozdania tych stypendiów wspomniał Pan też o tym, że uczniowie mogą się do Was zgłaszać, że Wy też wiecie, w jaki sposób ich wspierać, im pomagać. No to właśnie jakie możliwości macie?
10: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że cały czas potrzebujemy Romy do pracy. To znaczy przedsiębiorcy, którzy są w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, potrzebują rąk do pracy. Tu naprawdę nie wszystkie zastąpi sztuczna inteligencja i AI, dlatego wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego, branżowego, technicznego. Zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby w tym kierunku się rozwijali, wybierali te szkoły i faktycznie wspieramy bezpośrednio szkoły, które się mogą do nas zwracać po różne formy wsparcia, a dla uczniów co jakiś czas robimy różnego rodzaju konkursy, tak jak ten konkurs Kasa dla Asa, dlatego cieszy mnie to, że frekwencja rośnie. To jest już 7. edycja, 10 laureatów. Myślę, że będzie na pewno 8. edycja. Zachęcam do wzięcia w nim udziału, ale także śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam są różne inne konkursy dedykowane dla uczniów szkół technicznych branżowych.
11: Co Państwo braliście pod uwagę w tym konkursie?
12: Jeżeli chodzi o kryterium przyznawania stypendium przez Warmińsko-Mazurską Strefę Ekonomiczną, to były kwestia edukacji, czyli ocen, ale również odbyte praktyki. Najlepiej oczywiście u naszych przedsiębiorców, z którymi współpracujemy, ale to nie było taki wymóg konieczny. Przy czym było dla nas to ważne, tak, żeby ten zawód, którego uczą się teoretycznie w szkole, był już chociaż odrobinę poznany w praktyce. I to jest dla nas takie kluczowe. I oczywiście taka działalność również pozaszkolna, czyli wolontariat, taka aktywność czy sportowa, czy jakakolwiek inna edukacyjna, artystyczna też było dla nas istotna, że to jest nie tylko sama szkoła, ale ta energia była spożytkowana również na inne obszary.
11: Wiemy już, że mamy 10 laureatów, a czy ciężko było ich wybrać? Jak dużo osób się zgłosiło do tego konkursu?
10: Zgłosiło się bardzo sporo osób faktycznie. Z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie, co nas bardzo cieszy. Liczymy na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Nas nie przeraża ilość, oby tych kandydatów było jak najwięcej. To świadczy o tym, że młodym ludziom się chce, że są aktywni, że widzą przede wszystkim swój własny potencjał, bo tutaj każda z tych osób, właśnie biorąc pod uwagę kryteria, jest osobą wyjątkową. To jest młody człowiek, który jest aktywny na różnych polach i dlatego warto go zauważyć.
11: A właśnie, oni sami się zauważają, czy zauważają ich szkoły?
12: Zauważają ich szkoły, zauważają nauczycielki, nauczyciele, czyli muszą zostać zgłoszeni przez swoją kadrę pedagogiczną. Najczęściej to są wychowawcy, wychowawczynie, więc one tutaj patrzą, kto z ich klasy, czy też ze szkoły wyróżnia się tutaj takimi ocenami, aktywnością i chęcią tak naprawdę zostania w zawodzie, bo jeżeli ktoś już się dobrze uczy, ma tą praktykę, to liczymy na to, że właśnie w tym zawodzie, którego się uczy, zostania. Dla nas jako właśnie strefy jest to wyjątkowo ważne, żeby przedsiębiorcy mieli właśnie taką nadzieję na to, że tych pracowników będzie wielu i będą właśnie mogli wybierać wśród takich cudownych młodych ludzi. Monika Falej, członek kapituły Kasa dla Asa.
13: Nazywam się Oskar Bachanek, chodzę do Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Jestem programistą, tak naprawdę już jedną kwalifikację zawodową posiadam. Jestem w klasie trzeciej na kierunku programista. To stypendium oznacza dla mnie to, że jakoś zostałem jednak wyróżniony. Tak naprawdę miasto widzi to, co potrzeby młodych, kształcenie tego, że potrzebujemy się kształcić i wyróżnia nas, tak? Robimy to, co kochamy, a miasto to widzi. No jednak interesują mnie takie rzeczy, komputery, pisanie własnych programów, to jest coś, co po prostu lubię robić.
2: To co dalej w takim razie?
13: Co dalej? Jeszcze nie wiem, jestem dopiero w trzeciej klasie, ale studia wiadomo, jakieś programistyczne, Gdańsk, Warszawa, zobaczymy jeszcze. No jednak najbardziej tworzenie właśnie własnych programów, może gry, jeszcze nie wiadomo, jestem daleko przed decyzją.
14: Oliwia Kuźma, skończyłam w tym roku technikum w Ostródzie. Technik ekonomista. Bardzo lubię podróżować, więc myślę, że poszerzy to moje możliwości. Jest to na pewno ogromna nagroda za czas, który poświęciłam na naukę. Lubię taką papierkową pracę, różne faktury. Po prostu ciekawi mnie to. Teraz po wakacjach planuję iść na studia właśnie też związane coś dalej w tym kierunku, a dalej zobaczymy.
15: Jestem Łukasz, jestem z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.
2: No właśnie, jakie dla Ciebie ma to znaczenie, że takie stypendium zostało Ci przyznane?
15: Nie wiem, czy ma jakieś to dla mnie duże znaczenie. To jest tak naprawdę pierwsze stypendium, co takie dostałem w szkole średniej. Nie planuję na razie nic z nim zrobić, więc nie wiem, czy miało dla mnie takie znaczenie. Trochę je przypadkowo dostałem.
2: No dobra, ale skoro już się trafiło, to chcesz wykorzystać je raczej na to, żeby jeszcze się jakoś rozwinąć, jakieś może dodatkowe kursy, czy raczej może jakiś odpoczynek?
15: Nie, raczej odpoczynek. Raczej, żeby się zrelaksować. Choć pewnie w przyszłości wydam je też na... Nie planuję szybko wydać.
2: W ogóle w czym się specjalizujesz?
15: Jestem technik elektryk na kierunku.
2: No właśnie, to jest chyba też taki przyszłościowy bardzo zawód. No elektryków raczej nam potrzeba. Jest też chyba niewiele osób, które się na tym tak faktycznie zna.
15: To prawda jest. To jest chyba taka jedyna szkoła tu w Olsztynie, co właśnie trenuje elektryków. I znaczy jest przyszłościowy, bo prąd elektryczny jest tak naprawdę wszędzie i nigdy nie przestanie go brakować. Więc myślę, że no będę miał raczej dobry zawód w przyszłości.
2: No właśnie, czy po tej szkole myślisz o tym, żeby iść już szukać pracy, czy jeszcze chciałbyś skończyć studia wcześniej?
15: Raczej chciałbym na studia pójść, choć nie wiem, może podczas studiów będę coś pracować, bo będę może pieniędzy potrzebował, a tak to na studia planuję raczej iść.
2: W Olsztynie czy w Gdańsku?
15: Raczej właśnie nad tymi dwoma miastami rozważam, ale raczej myślę, że i tak skończę raczej na Olsztynie, bo Gdańsk trochę daleko, ale mam też tam rodzinę, więc to los jeszcze pokaże.
16: Mam na imię Michał Kulesza, mam 16 lat, chodzę do pierwszej klasy szkoły branżowej, pierwszego stopnia i jestem mechanikiem, monterem maszyn i urządzeń. Kętrzynie znajduje się ona. Oznacza to dla mnie, że ktoś docenił tą moją pracę, że staram się uczyć, że czuję się doceniony, to jest też to. Bardziej na rozwój planuję je na razie zaoszczędzić, jak będę miał jakąś okazję, to wtedy je zainwestować. Zawsze po prostu interesowałem się związanym z techniką, jak coś pracuje, jak silniki działają. I po prostu poszedłem w tym kierunku, żeby się dowiedzieć, jak to działa, jak to naprawiać, jak samemu na przykład konstruować różne maszyny. Zgadzać, zawsze mnie właśnie kusiło, żeby coś rozkręcić, zobaczyć, jak to pracuje, jak idą obwody. Będę robił na pewno maturę, a co dalej to się okaże, ale może w zawodzie będę szukał najprawdopodobniej. Poszukam jakiejś pracy. Też na ten punkt zwracam uwagę. I z tego, co mi wiadomo, właśnie jest ten mój zawód rozkwytywany i poszukiwany. Że osoby, które są w stanie naprawić, na przykład różne hale produkcyjne, coś, kto jest w stanie naprawić te maszyny, kto jest w stanie nimi zarządzać. Są to osoby właśnie poszukiwane.
17: Marzena Kulesza. Jestem bardzo dumna ze swojego syna. To jest tylko i wyłącznie jego sukces. On na to ciężko pracował, przykładał się, rozwijał swoje pasje i od samego początku on wiedział, co chce. Jest to uczeń, był to uczeń, tak, w szkole podstawowej z świadectwem, z czerwonym paskiem, chodził ze sztandarem. Poprzedni dyrektorzy i kadra pedagogiczna była naprawdę dumna z niego, zadowolona z niego. On zdecydował, że chce iść do branżowej szkoły. On sam podjął tą rękawicę, wybrał sobie kierunek. Mi pozostało jedynie wspierać go na każdym etapie. i tyle. Jestem na każdym etapie jego życia, wspieram go. Nawet muszę się pochwalić, że robię mu śniadanka do pracy, jak wędruję, bo wędruję na 7, co się rzadko zdarza wśród młodzieży, żeby wstawać tak rano, a on z zapałem, z energią wstaje i podąża tą ciężką drogą, tak? Bo 16-latek idzie do pracy, ma swoje obowiązki. Wspólnie pojechaliśmy do szkoły, spotkaliśmy się z panią dyrektor, która nas przekonała. Mój syn zapewnił, że zrobi sobie drugiego stopnia szkołę, czyli będzie miał maturę, co nie odetnie mu, nie skończy takiej jakiejś drogi dalej, żeby zrobić sobie studia wyższe. Wybrał kierunek, rozmawiał z pracodawcą i jak widziałam ten jego entuzjazm, ten jego zapał, no nie mogłam się sprzeciwić. Co prawda jako rodzic mogłabym nalegać i ukierunkować go, żeby poszedł do tego liceum ogólnokształcącego, ale byłby nieszczęśliwy. A to nie na tym polega, żeby on spełniał moje ambicje i moje aspiracje. Ja już swoją szkołę wybrałam, zakończyłam edukację, a teraz całe życie przed nim i uważam, że to był naprawdę bardzo dobry wybór i jestem z niego bardzo dumna. Mam nadzieję, że będzie spełniał się w tym, co lubi i myślę, że takich właśnie pracowników, takich mechaników naprawdę rynek nasz potrzebuje.
7: Nasi goście są przykładami tego, że właśnie szkoła branżowa czy techniczna nie musi oznaczać tego, że kariera się nie rozwinie. I właśnie dosyć sprytnie to sobie wymyślili, wybierając już bardzo wcześnie swoją ścieżkę kariery naukowej czy to zawodowej. Wysokość stypendium przyznawanego przez program Kasa dla ASA to 2000 zł. Myślę, że dla takiego młodego człowieka to całkiem niezłe kieszonkowe. A już niebawem na naszej antenie zajrzymy do olsztyńskiego zamku, bo tam wciąż można oglądać wystawę Skarby z Serwantki, o której będzie nam opowiadała pani Anna Malinowska, kuratorka właśnie tej wystawy. To już za chwilę, więc zostańcie z 95.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
7: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na który zaprasza Was Aga Wiśniewska. Witam, kłaniam się nisko i zachęcam do tego, żebyście zostali z 95, zwłaszcza jeśli jesteście miłośnikami historii i odrobinę też sztuki użytkowej, bo właśnie taką można podziwiać w salach olsztyńskiego zamku na wystawie Skarby z Serwantki, o której będzie nam opowiadała
11: Anna Malinowska, kuratorka wystawy Skarby z Serwantki.
18: No właśnie, co my wśród tych skarbów możemy znaleźć? Jesteśmy już w jednej z sal na olsztyńskim zamku, gdzie właśnie ta wystawa została zaprezentowana. Dwie sale, tak? Dobrze liczę? Dwie sale wypełnione ślicznościami.
12: Tak, zgadza się. Na tak niewielkiej przestrzeni udało mi się zmieścić ponad 280 obiektów. Są to obiekty w większości pochodzące ze zbiorów naszego muzeum, ale jest też kilka wypożyczeń prywatnych, w tym część mojej kolekcji szkła. Przedmioty znajdujące się na wystawie pochodzą z okresu od XVIII wieku do drugiej połowy XX wieku, więc mamy też dosyć szeroki przekrój, jeżeli chodzi o czas powstania eksponatów.
18: No i właśnie, co my tutaj możemy zobaczyć i dlaczego niektóre z nich pojawiły się między innymi na ścianach, a dlaczego niektóre rzeczywiście do tej serwantki trafiły?
12: Na wystawie możemy przede wszystkim zobaczyć wszelkiego rodzaju zastawy stołowe, elementy wyposażenia kuchni, salonów, również przedmioty użytkowe, więc wszelakiego rodzaju stołowiznę.
18: Czym w ogóle jest serwantka? Bo właściwie od tego chyba powinnam zacząć.
12: Tak, serwantka to rodzaj przeszklonej szafki, witryny, dzięki której prezentowane w niej eksponaty, bibeloty, mogą być prezentowane szerszemu odbiorcy, ale równocześnie nie są zakurzone, są zabezpieczone przed działaniem kurzu. Serwantki były meblem, który zyskał swoją popularność w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza w okresie Biedermajeru, kiedy to życie mieszczan toczyło się wokół domu, więc właściciele, chcąc sprawić, aby ich wnętrza były jak najbardziej przytulne, gromadząc pamiątki i różnego rodzaju bibeloty, pragnęli też je eksponować w ładnym meblu.
18: No właśnie, czy te przedmioty służyły im
11: głównie do tego, żeby je prezentować, żeby być otoczonym ładnymi rzeczami. Czy to rzeczywiście były też takie rzeczy, których się na co dzień używało?
19: Zdecydowanie używało się też ich na co dzień. W XIX wieku bardzo istotną kwestią było to, aby przedmioty codziennego użytku były nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim też estetyczne. Wydaje mi się, że obecnie troszkę zatracamy ten element estetyki, a cały XIX wiek, początek XX wieku to były przedmioty, które były tak piękne, że aż chciało się ich używać.
11: Gdybyśmy mieli tak po kolei troszeczkę, chociaż nie musimy o wszystkim opowiedzieć, żeby też słuchacze mieli jakąś niespodziankę, kiedy przyjdą na wystawę, ale z takich właśnie może też ciekawszych rzeczy z Państwa punktu widzenia, może też cenniejszych, co możemy tutaj zobaczyć? Ja tak cały czas patrzę na tę jedną taką szafkę, gdzie właśnie mamy też figurki, ale one chyba pełnią rolę też mis?
19: Tak, zgadza się. Właśnie w jedynej serwantce prezentowanej na wystawie, czyli tym autentycznym meblu, prezentujemy również figurki, między innymi taką nietypową figurkę półleżącego mężczyzny, który podtrzymuje misę i jest to po prostu patera na owoce.
11: No to w takim razie co jeszcze tutaj mamy? Bo tam właśnie w tej wspomnianej serwantce też widzę jakieś srebra.
19: Oj tak, tutaj mamy jedne z większych skarbów, głównie porcelana, ale również też elementy metalowe. Takim bardziej nietypowym elementem, którego użytkowość, którego funkcję należy poznać dopiero czytając podpis, jest podgrzewacz, taka podstawka, podgrzewacz do czajniczka, do imbryczka, która była podgrzewana spirytusem. Stawiało się czajniczek na tej podstawce, a pod spodem umieszczało się palnik ogrzewany spirytusem.
11: I a propos imbryczków, właśnie tutaj patrząc na wprost na serwantkę, to po prawej stronie właśnie mamy też pięknie zdobiony, no i teraz nie wiem, czy to czajnik, czy to imbryk, bo to chyba też ma znaczenie.
19: W zasadzie niekoniecznie, bo wiadomo, że funkcja jest podobna i rzeczywiście tak, tutaj mamy najważniejszy obiekt na wystawie, najcenniejszy, najbardziej ozdobny. Jest to czajniczek do herbaty pochodzący z wytwórni porcelany w Miśni. I jest to czajniczek, który powstał w latach 70. XIX wieku, ale bazuje na starszych motywach, na starszych formach modelarskich, jeszcze z wieku XVIII. I jego zwyczajową nazwą jest serwis Schnibel, czyli śnieżynka, ale nawiązujący do niemieckiej nazwy Kaliny, czyli kwiatu, który układa się w kulki. Jeżeli Państwo przyjdą do muzeum zobaczyć na żywo ten czajniczek, to zobaczycie, dlaczego tak się nazywa. Zdradzę jeszcze, że wśród tej bogatej dekoracji kwiatowej ukryły się również dwa kanarki, więc tutaj zachęcam do wypatrywania.
11: I w takim razie może jeszcze troszkę o tych srebrach i połączonych też ze szkłem, gdybym mogła?
19: Tak, na wystawie prezentujemy szerokie spektrum metaloplastyki, głównie z XIX i początku XX wieku. W dużych przeszklonych kablotach prezentujemy między innymi patery, różnego rodzaju dzbanki, kielichy. Są to obiekty bardzo dekoracyjne. Widać tutaj bardzo, w jakich stylach zostały stworzone, czyli w tak charakterystycznych, zrobione tak charakterystycznymi motywami roślinnymi, jakie królowały w elementach tworzonych w stylu secesji. Elementy metaloplastyczne łączą się ze szklanymi. Szkło nadaje tym przedmiotom niezaprzeczalnego wdzięku. To, jak prześwietla się przez nie światło, tworzy przepiękne efekty barwne, więc myślę, że tutaj dla tych samych pater warto przybyć.
11: Chyba też rozumiem, dlaczego to było trzymane w tych serwantkach, bo ścieranie kurzu z tych zawiłości szklanych pewnie nie było łatwe.
19: Tak, potwierdzam. Przygotowując obiekty do wystawy, należało je też umyć, więc skrupulatnie to czyniłam, co nie było wcale prostym zadaniem. Polerowanie sreber też było tym zadaniem, które nas czekało, więc tutaj razem z koleżankami z działu dzielnie polerowałyśmy srebrne sztućce i zastawę stołową.
11: Mniej więcej opowiedzieliśmy, co jest na tej jednej z sal. Tutaj tuż obok
18: tak sobie spoglądam, właśnie mówiła Pani też o tej kolekcji szkła, to podejrzewam, że to są te kolorowe tam właśnie po Łukasie, to za chwilkę jeszcze o nich, bo właściwie w centralnej części tej drugiej sali mamy zastawę, która wygląda trochę jak z Bolesławca.
19: Jest Pani blisko, to jest akurat Włocławek, czyli też jedna z największych wytwórni fajansu w Polsce, z tym, że jest to bardzo nietypowy serwis, bo to nie jest ten Włocławek, który Państwo mogą znać z domów zdobiony kwiatami bardziej rustykalnymi i w charakterze troszkę bardziej ludowymi. Jest to serwis w stylu art deco, pochodzący z lat 30. Jego forma wskazuje na to wprost ewidentnie. Imbryk ma kształt kuli z bardzo geometryczną rączką, z bardzo geometrycznym też z geometryczną chwytką, tak samo mlecznik, więc jest to bardzo nietypowy wzór, rzadko spotykany. Ma charakter zdecydowanie kolekcjonerski i muzealny i rzadko kiedy się je teraz spotyka na wolnym rynku.
18: To Pani Aniu, jeszcze bym poprosiła, bo jakby tuż za nim, z naszej perspektywy, wygląda mi to trochę na termos w kształcie pingwina.
19: Znowu blisko. Jest to również Włocławek i tym razem jest to serwis do serwowania zimnych napojów. Tutaj akurat jest to wypożyczenie jednej z naszych koleżanek muzealnych, Małgorzaty Kumurowicz z działu historii, więc tutaj też serdeczne podziękowania za wypożyczenie. I jest pamiątką rodzinną, przechowywaną, można już powiedzieć, pokoleniowo.
18: To teraz przejdziemy do Pani kolekcji, do tych pięknych, kolorowych szkieł. W ogóle jak długo Pani budowała tę swoją kolekcję? Podejrzewam, że to też nie jest jeszcze wszystko, tylko część.
19: Tak, jest to część kolekcji, która najbardziej merytorycznie pasowała do wystawy, ponieważ poza rzemiosłem XIX-wiecznym i serwantką taką z prawdziwego zdarzenia, na wystawie prezentujemy przeszklony segmencik, który jest swoistym przedłużeniem serwantki XIX-wiecznej. W XX wieku w niewielkich przestrzeniach mieszkalnych ludzie nie chcieli rezygnować z eksponowania swoich najcenniejszych skarbów. Zmienił się ich charakter, zmieniła się przestrzeń, w której je przechowywali, ale idea pozostała ta sama, więc w drugiej sali prezentujemy przeszkloną biblioteczkę, która chowa w sobie kryształy i zestawę stołową, tak bardzo charakterystyczną dla drugiej połowy XX wieku. Moim celem było wywołanie po prostu nostalgii w odbiorcy i rzeczywiście to się udało. I uzupełnieniem tej przeszkolonej biblioteczki jest kolekcja szkła kolorowego, ale szkła już zidentyfikowanego. Możemy przypisać nazwiska projektantów do tych szkieł i przyznam, że głównie są to obiekty z mojej kolekcji, ale również wypożyczenia międzydziałowe, czyli z działu sztuki współczesnej naszego muzeum. A kolekcję budowałam na studiach. Wtedy jeszcze ceny tych przedmiotów były bardzo rozsądne. Dopiero od niedawna śledzę rynek tak dokładnie, żeby porównywać ceny, więc różnice są zaskakujące.
18: I zdarza się Pani też na co dzień z nich korzystać, czy to jest właśnie raczej tak żeby mieć?
19: Wazony wykorzystuję na co dzień, trzymam w nich kwiaty i szklanki prezentowane w gablocie również służą mi na co dzień.
18: No właśnie, czy w ogóle wśród tych przedmiotów, które możemy tutaj pooglądać na wystawie, jakby króluje jakiś jeden geograficzny kierunek? To znaczy chodzi mi o to, czy są jakieś konkretne miejsca, gdzie takie przedmioty były produkowane i właśnie tutaj możemy je obejrzeć?
19: Zdecydowanie Polska oraz Niemcy. Polska, jeżeli chodzi o przedmioty znajdujące się w drugiej sali. Tutaj w pierwszej możemy powiedzieć, że jest to stosunek 1:1 w miarę popływu. Chociaż przyznam, że zdarzają się też jeszcze obiekty z Francji. Więc to jest kolejny element taki w mniejszym mniejszości, ale jednak francuskie obiekty też tutaj prezentujemy.
11: To ciekawe, bo akurat myślałam, że właśnie Francja będzie gdzieś tutaj raczej przodowała właśnie w tym. Niemcy też, okej. Okay. Polska, jestem trochę zaskoczona, ale to bardzo miły akcent, że właśnie też mieliśmy swoich artystów, którzy się w tych małych dziełach, no bo tak to trzeba chyba też nazwać, po prostu specjalizowali.
19: Tak, zdecydowanie tak. Prezentujemy wiele przedmiotów z wytwórni metaloplastyki, z wytwórni Frażeta Norblina czy braci Henneberg. Były to czołowe wytwórnie platerów w XIX wieku.
11: Myśli Pani, że jest szansa, żeby to jeszcze wróciło do naszych polskich domów, żebyśmy prezentowali swoje kolekcje szkieł i ceramiki?
19: Osobiście bardzo bym tego chciała. Wydaje mi się, że te tendencje pojawiają się coraz szerzej, obserwując, jak zmieniają się wnętrza, w których mieszkamy. Coraz bardziej przykładamy wagę do tego, aby pokazać naszą historię, nasz indywidualizm i otaczamy się przedmiotami, które znowu stają się estetyczne i coraz bardziej nam na tym zależy.
11: To jak długo będziemy mogli tę wystawę tutaj pooglądać?
19: Nie mamy jeszcze oficjalnego terminu zakończenia wystawy, ale na pewno na cały sezon letni, aż do jesieni z pewnością ta wystawa będzie gościć sale zamkowe.
7: Anna Malinowska, kuratorka wystawy Skarby z Serwantki, była naszym gościem i zachęcała do tego, żebyście wybrali się do Olsztyńskiego Zamku właśnie na oglądanie tej wystawy. A ja przypominam, że właśnie czasu wbrew pozorom wcale nie jest dużo, ponieważ Olsztyński Zamek będzie przechodził remont, a remont ten będzie trwał aż 3 lata, więc przez ten czas nie za bardzo będzie jak odwiedzić Olsztyński Zamek, no i właśnie między innymi wspomnianą dzisiaj wystawę. Więc nie zwlekajcie, zakasajcie rękawy i wybierajcie się do Olsztyńskiego Zamku, bo oczywiście poza tą wystawą jest tam jeszcze mnóstwo innych rzeczy, którym warto się poprzyglądać. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to spotkanie i już teraz zachęcam do uczestniczenia w kolejnym. Aga Wiśniewska, pa!
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
11: Cześć, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym już za chwilę wybierzemy się do miejsca, które z pewnością bardzo dobrze kojarzycie, tak wizualnie po prostu, bo w Olsztynie nie da się nie zauważyć olsztyńskiego nowego ratusza, który oczywiście charakteryzuje się jedną z wybijających się ponad nasze miasto wież. I jest to wyjątkowa wieża, bo wieża zegarowa. I o tym zegarze właśnie będę chciała Wam razem z naszym gościem dzisiaj opowiedzieć. A tym gościem jest pan Waldemar Porwal, człowiek, który zajmuje się olsztyńskim zegarem na ratuszowej wieży już od wielu lat. Jesteśmy w Olsztyńskim Urzędzie Miasta. Razem z nami jest pan Waldemar. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
11: Siedzimy sobie już w windzie i jedziemy na które piętro?
20: Nie wiem.
11: Które się uda?
20: Trzecie piętro w budynku ratusza. Tyle lat chodzę na wieżę zegara, nigdy się nie zastanawiałem, ile tam jest pięter. Zresztą ciężko to policzyć, bo te piętra są ponadwymiarowe.
11: No ale właśnie, wspomniał pan o tym, że wybiera się pan już od wielu lat do tego naszego zegara. Kiedy zaczął się pan opiekować naszą ratuszową wieżą?
20: Ojej, bardzo trudne pytanie. Nie pamiętam.
11: Od zawsze się pan ją opiekował?
20: Nie. Myślę, to może być delikatny błąd, 2 lata w tą, 2 lata w tą, ale gdzieś w granicach od 85 roku.
21: Wszystko na pamięć. Proszę bardzo, dobry.
11: Przed nami schodki.
21: Ja chyba powiem, bo się zaraz zasapiemy.
11: A to co to takiego?
21: No są ciężary zegara.
11: Okej, okay. Czyli tu się zaczyna to wszystko? No proszę.
21: To są przeciwwagi, bo ciężary są wyżej.
11: Wygląda groźnie. Ale zapaszek taki.
21: No, zapaszek musi być. Taki trochę lokomotywą pachnie.
11: Trochę. Idziemy dalej.
21: Jesteśmy.
11: Jest zegar.

0: Jesteśmy już na samej górze, zegar tyka. No i właśnie, mówił pan, że od połowy mniej więcej lat 80. się pan tym zegarem opiekuje, naszym olsztyńskim z ratusza. Jak do tego doszło w ogóle? W ogóle co pana zafascynowało w zegarach? Ja bym chciała też troszeczkę pana historię poznać.
1: Zawsze lubiłem majsterkować, manualnie byłem dobry, małe mechaniczne rzeczy mnie interesowały i generalnie będąc jeszcze bardzo, bardzo młodym człowiekiem poszedłem do zegarmistrza, do pana Kuka na ulicy Partyzantów kupić pasek do zegarka. Oczywiście ten pasek kupiłem, pan Kuk go zamontował, a ja tak ad hoc zapytałem, czy prowadzi pan praktyki zegarmistrzowskie. Wtedy byłem jeszcze, tak jak mówię, młodym człowiekiem w wieku szkoły podstawowej. Powiedział, że tak. I spróbowałem ferie zimowe. A później już tak zostało.
0: No dobrze, a jeżeli chodzi o ten nasz olsztyński zegar, czy pan się orientuje, na jaki czas jest on datowany i jak on się tutaj w ogóle znalazł?
1: Z datą. Z datą jest kłopot, dlatego się zastanawiałem, bo tak naprawdę z tych materiałów, które są ogólnie dostępne, nie ma precyzyjnej daty montażu zegara. Coś gdzieś około 17 roku, oczywiście 1900. Są pocztówki olsztyńskiego ratusza, na których jeszcze nie było tarcz zegara. Później, jak były informacje z informacji książkowych, na moment były zamontowane atrapy i gdzieś coś około 17 roku został zamontowany mechanizm zegara, ale nie jest to precyzyjne.
0: A jeżeli chodzi o to urządzenie w ogóle, czy ono jest z pana punktu widzenia bardzo skomplikowane, czy to jest łatwy zegar?
1: Ten nie jest łatwy. Mam bardzo wiele zegarów wieżowych, które naprawiałem, którymi się też opiekuję. Nie wszystkimi, bo to jest niewykonalne, bo w całej Polsce robiłem zegary. Teraz już z racji wieku troszeczkę od tego odchodzę. Ten jest z trudniejszych zegarów z racji tego, że on ma impuls na wskazówki, jest przekazywany raz na minutę. To jest impuls, krótki impuls raz na minutę. O, właśnie w tej chwili przerzucił wskazówki, jak słychać, nie? Każdy inny zegar, większość innych zegarów wieżowych, ten impuls, moment napędowy na wskazówki przekazuje przez cały czas. Tak jak w tradycyjnych zegarkach, nie? A tu wskazówka przesuwa się raz na minutę takim energicznym ruchem. I sam system przekazywania siły na przekładnie wskazań raz na minutę jest dosyć skomplikowany.
0: Czy z tego skomplikowania też wynikało to, że nasz olsztyński zegar kilka razy w swojej historii stanął?
1: Tak, zatrzymał się, za mojej kadencji też się zatrzymał, wcale tego nie ukrywam, ale nie, to nie był powód właśnie tego elementu. Z racji wieku są zmęczone koła napędowe, łańcuchowe i te łańcuchy zaczynają rozłazić się w szwach, że tak powiem kolokwialnie. Dosyć często muszę, o teraz będzie bił,

0: To był trzeci kwadrans. Oczywiście na zewnątrz słychać, tutaj bardzo słabo słychać. Prosiłaby się wymiana kół napędowych. To może byłoby wykonalne przy dzisiejszych technikach ślusarskich, ale kłopot się robi z łańcuchem. Łańcuch jest niewymiarowy. Szukałem takich łańcuchów w specjalistycznych różnych sklepach, nawet i motocyklowych sklepach, próbując adoptować łańcuchy motocyklowe, ale te wymiary są jakoś bliżej nieokreślone. Po prostu no, jest to zegar starego typu, konstrukcji niemieckiej. Łańcuchy są nieosiągalne, więc w tej chwili musimy męczyć się z tymi łańcuchami, które są.
1: Ale to znaczy, że nasz olsztyński zegar kiedyś będzie musiał mieć wymieniony ten mechanizm, bo po prostu już nie będzie części, żeby je naprawiać?
0: Części w ogóle nie ma do tego mechanizmu. Jeśli cokolwiek trzeba robić, no to oczywiście wtedy umiejętności manualne się to przydają. Bardzo.
1: Tak sobie tutaj zerkam, że widzę przynajmniej dwa takie pręty, które wychodzą właśnie do tych zewnętrznych tarczy, które możemy oglądać.
0: Ale, a mamy trzy.
1: No właśnie, a są trzy. To gdzie ten trzeci się schował?
0: Idzie górą.
1: Okay. Właśnie, czemu na trzy strony, nie na cztery?
0: Bo z czwartej strony zasłaniałby dach tarczy. To jest bardzo potężny dach ratusza. Po prostu mija się to z celem. Nie byłaby tarcza widoczna.
1: A no właśnie, bo też pan powiedział o tym, że tutaj w środku nie słychać tego bicia. To znaczy, że gdzie ten dzwon tak naprawdę jest schowany?
0: Dzwon jest jeszcze z cztery piętra wyżej pod tak zwanym hełmem wieży. Na zewnątrz. Tam są dwa dzwony. Jeden dzwon, który dostaje impuls przez młotek, taki potężny młotek, napędzany tymi dwoma linami. To jest dzwon do kwadransów. Drugi dzwon jest do wybijania godzin. One się oczywiście różnią barwą dźwięku.
1: No i teraz tak jeszcze, gdybyśmy mogli trochę naszym słuchaczom przybliżyć, jak ten mechanizm wygląda. Tutaj jest bardzo dużo kół zębatych, ale mamy też odważniki. No właśnie, bo zdaje się piętro czy dwa niżej oglądaliśmy też właśnie podobne obciążniki. Czym one się różnią od tych?
0: Tamte malutkie ciężary są przeciwwagami, żeby układały się bardzo równo łańcuchy. A no, te duże ciężary, no to są ciężary napędowe samego zegara, napędów wybijania pół godzin, kwadransów, przepraszam, i następny ciężar to jest wybijanie godzin. Tak jak widać, ten zegar jest podzielony na trzy sekcje. Środkowa to jest zegara, czyli element, który napędza tarczę. Po naszej prawej stronie to są kwadranse, po lewej naszej stronie są, to jest sekcja wybijania godzin.
1: No i znowu, odwołując się do pana doświadczenia, czy pana zdaniem będzie taki moment, kiedy będzie trzeba ten mechanizm oddać do muzeum i wymienić go na zupełnie nowy?
0: Nie będzie takiego czasu. Nie wierzę w to. Nie, będzie wszystko robione, żeby to chodziło. To nie problem odsunąć coś oryginalnego i zamontować zegar z silnikiem elektrycznym, który jest sterowany przez elektronikę. W dzisiejszych czasach to nie stanowi żadnego problemu. Problemem jest właśnie to, żeby utrzymać to, co jest oryginalne.
1: Tutaj też jakieś kable są, to znaczy, że trochę tej elektroniki też tutaj jest potrzebne?
0: Elektroniki nie. Jest najnormalniejszy pod słońcem silnik trójfazowy i to jest napęd, jakby to określić, to jest element naciągania zegara ciężarów. Że nie muszę kręcić korbą, ale to jest jedyne takie usprawnienie elektryczne, oryginalne zresztą przez producenta już zrobione, że ciężary są podciągane właśnie tą przekładnią elektryczną.
1: Rozmawialiśmy sobie tutaj o tym też już, że olsztyński zegar kilka razy w swojej historii w ogóle stanął. Ostatni raz to było, zdaje się, jakoś w czasach pandemii?
0: Tak, właśnie pękł łańcuch napędowy. Łańcuch napędowy od kwadransów, a kwadranse dają impuls do naciągania ciężarów. I jeśli skończyły się, jeśli łańcuch pękł od kwadransów, nie było nakręcania zegara, więc zegar się zatrzymał.
1: To był pana jedyny raz, kiedy zegar stanął za pana kadencji?
0: Nie. Łańcuchy mi pękły dwa razy. Tak jak mówiłem, że są kłopoty z tymi łańcuchami. I za mojej kadencji dwa razy naprawiam łańcuchy, łatałem łańcuchy. Wbrew pozorom, tu w tym wypadku to jest dosyć skomplikowana naprawa, bo łańcuch ma długości, żeby nie skłamać, z 10 metrów, z 12 metrów wszystkiego razem. Więc jak to leci wszystko na dół, no to się zwija w ładną taką... Zwitek taki, zanim to człowiek rozplącze, pod spodem, pod ciężarami oczywiście skrzynia z piachem, ten piach jest po to właśnie, że jak coś się stanie takiego jak pęknie łańcuch i ciężar, on tam ma powiedzmy 90 do 100 kg jeden, jak leci w dół z takiej prędkości, to coś musi to wyamortyzować. To zadanie spełnia piach. I teraz łańcuch, jak wpada w ten piach, to jest jeden czysty dzień płukania samego łańcucha. Dopiero później można się zabrać za naprawę, nie?
1: A tak w ogóle, czy z historii tego zegara pamięta pan jakieś takie wyjątkowe momenty?
0: Nie, przykro mi, nie. Tak jest, wszystko w normie.
1: Dobrze. To teraz znowu wrócimy trochę do pana, tak już powoli kończąc tą naszą rozmowę. Mówił pan o tym, że pana historia z zegarkami zaczęła się tak troszeczkę przez przypadek, jak był pan jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Czy przygotowuje pan już sobie jakiegoś zastępcę, no bo pewnie za jakiś czas będzie trzeba oddać, tak, ten zegar pod kogoś opiekę.
0: Chciałbym. Nie ma chętnych. Młodzież nie chce się uczyć, a to jest bardzo fajny zawód, zegarmistrz. Są bardzo fajne rozwiązania mechaniczne, oczywiście pomniejszone wielokroć, ale nie ma chętnych. Młodzież się nie chce uczyć. Przykro mi, ale taka jest prawda.
1: To jak pan myśli, jaka przyszłość czeka ten zegar w takim razie, jeżeli nie będzie kogoś takiego jak pan?
0: Na pewno gdzieś będę musiał kogoś namawiać z troszeczkę młodszych zegarmistrzów, a później nie wiem. Generalnie nie ma chętnego, który by się, nawet na horyzoncie nie widać kogoś, kto by się tym interesował. Mówię o Olsztynie.
1: Okej, bo jest szansa, właśnie chciałam o to podpytać, czy jest szansa, że w regionie jest gdzieś jakaś perełka?
0: Być może, nie wiem, no. Mówię o Olsztynie. Będzie kłopot.
1: To znaczy, że istnieje takie ryzyko, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat ten zegar po prostu w którymś momencie stanie, już tak zostanie?
0: Wierzę w to, że to będzie bardzo małe ryzyko, ale istnieje.
1: No, gdyby nam pan miał jeszcze jako mieszkańcom Olsztyna coś ciekawego o tym zegarze opowiedzieć, co powinniśmy wiedzieć albo co warto byłoby wiedzieć o tym zegarze?
0: No to, że jest mechaniczny, to bez dwóch zdań. To, co mogę powiedzieć, no to tak jak jesteśmy tu na górze, z dołu patrząc na tarczę zegara, wydają się małe, nie? Będąc tu, wcale takie małe nie są, one mają coś niecałe 3 metry średnicy, nie? Z dołu to tak nie wygląda, z dołu to wygląda jak, no, normalny zegar. Będąc tu, robi to wrażenie.

0: i po wszystkim.
1: Naszym gościem był pan Waldemar Porwal i to właśnie on opowiadał nam o zegarze z olsztyńskiego ratusza, który możemy oczywiście obejrzeć niemal z każdego miejsca w okolicach Starego Miasta. Co ciekawe też, no właśnie nie wiem, czy to wyłapaliście, że zegar jest, a właściwie tarcze zegara są tylko na trzech stronach ratuszowej wieży. A sam pan Waldemar Porwal zajmuje się już olsztyńskim zegarem ponad 20 lat, a to zajęcie odziedziczył po nieżyjącym już zegarmistrzu Tomaszu Dymperze. I tym spotkaniem kończymy tę część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, ale już teraz oczywiście zapraszam was też na kolejny odcinek, który pojawi się za moment na 95, a w nim wybierzemy się do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie, żeby opowiedzieć sobie, a właściwie twórcy tego spektaklu będą nam o nim opowiadali. Ten spektakl to sztuka pod tytułem Erotyczne immunitety, seks i transformacja. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: W magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna czas na wizytę w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. To tam ostatnią premierą tego sezonu artystycznego jest spektakl pod tytułem Erotyczne immunitety, seks i transformacja. Oczywiście jak przed każdą premierą odbyło się też spotkanie, podczas którego twórcy opowiadali nam, dziennikarzom, żebyśmy mogli to później przekazać dalej, o czym ten spektakl jest i jakie przyświecają mu idee. Co chcieli też twórcy tym spektaklem opowiedzieć. Dlatego już za chwilę na naszej antenie pojawi się m.in. reżyser tego spektaklu, Wiktor Rubin.
3: Coraz jaśniej dostrzegam, że te wszystkie nadaktywne, wystawione, reagujące członki nie są samym życiem. Stanowią skomplikowany rodzaj konstruktu społecznego, którego nie sposób ani uczciwie rozbroić, ani przebudować.
4: Zacznę od tytułu Erotyczne immunitety, seks i transformacje. Właściwie ten tytuł skupia, czy pokazuje główne nasze jakby zainteresowania związane z tą historią, z latami 90. Po pierwsze, Anastazja P., jej historia wiązała się z pierwszą seksaferą w Polsce. To znaczy, później było jeszcze kilka, ale ta była pierwsza. Była ona jakby pewnego rodzaju skandalem, ponieważ jakby ten, powiedzmy, PRL, czy władze PRL były pruderyjne. Ta seksualność była bardzo jakby taka ukrywana, taka... natomiast jakby... A tutaj ta afera wybuchła całą mocą. To znaczy Anastazja P. dostała się pod pseudonimem, bo nazywała się inaczej, do Sejmu, gdzie wchodziła udając jakby hrabiankę, udając reporterkę gazety francuskiej Le Monde, co wtedy na wszystkich robiło wrażenie, no, że korespondent z Europy, z Zachodu jest nami zainteresowany, więc jakby to się jeszcze wpisywało w to takie jakby bohaterstwo, które towarzyszyło poczynaniom tym ludzi. Więc i te erotyczne immunitety, to jest jakby tytuł pamiętników Anastazji P., jakby dotyczy pewnej bezkarności zachowań jakby erotycznych względem niej. Ja tak rozumiem to słowo erotyczne immunitety. I stąd jakby seks afera i pojawiają się to jakby postaci z życia politycznego, czołgi politycy, którzy tworzyli wtedy to życie. Co ciekawe, tylko jeden z polityków wytoczył Anastazji P. proces i wygrał. Reszta jakoś tak mijała się, a to próbowała pobłażliwie potraktować tą historię, a to, że to takie żarty, a coś tam. Więc jakby rozmuchać tą historię. Wyszły pamiętniki Anastazji, które by miały chyba nakład prawie milion egzemplarzy. Więc wyobraźmy sobie skalę tego wszystkiego. Cała Polska żyła tą aferą. Później ta afera trochę przycichała, trochę wracała, więc ona tak i minęło chyba 35 lat, około 30, tak, czyli prawie 35 lat od 92 roku. No i wracamy z tym tematem. Badamy, jak się mają te erotyczne immunitety posłów. Interesuje nas transformacja, czyli transformowanie się z jednego systemu jakby w drugi, który... I to jest taki faktycznie okres przejściowy, który jest dobrze opisany, dużo się o nim mówi. My skupiliśmy się na takich jakby tutaj, na transformowaniu też pewnych pojęć typu własność, to znaczy przejście od tej własności wspólnej do własności prywatnej, do typu posiadania posiadanie. I obie te kategorie wpisujemy jakoś kategorię seksu. I tutaj jakby to ten neoliberalny jakby dyskurs tego posiadania, tego rozrastania się, podboju jakoś wiąże się z tą seksualnością, która staje się widoczna, czy może być widoczna. I to jest jednym z takich jakby tematów. No i drugi temat, no to same jakby jest te lata 90. są pokraczne, prawda? Tam jest jakby dużo takiego braku profesjonalizmu. Jeszcze nie wiemy, jak odgrywać rolę tych posłów. Jedni się uczą, drudzy wiedzą, co wolno, co nie wolno. Nie funkcjonuje wtedy jakby poprawność polityczna. To poselskie IT gdzieś, mówiąc w skrócie, te pożądania gdzieś muszą się jakoś znajdują ujście. Mówi się o tym okresie jako

0: strajków. Ten czas jest bardzo taki jakby nerwowy, bardzo taki dynamiczny i te napięcia są szalenie ciekawe z tamtego okresu. No jednak się jednak bardziej już pilnują, no bo media są bardziej rozwinięte, bo już każdy ma telefon komórkowy, no bo ta poprawność polityczna już jakby zrobiła jakąś swoją pracę. No więc jakby te lata 90. pozwalają zajrzeć trochę jakby pod kodrę życia parlamentarnego.
1: O spektaklu pod tytułem Erotyczne immunitety, seks i transformacja opowiadał nam Wiktor Rubin, a już za chwilę na naszej antenie pojawi się także dramaturżka tego spektaklu Jolanta Janiczak.
2: Najbardziej interesująca jest tutaj energia, jaka stoi za tymi zmianami. Jakby to można było nazwać jakieś takie psychologiczno-seksualne energie, które stoją za postawami polityków, którzy testują, uczą się nowego systemu, ale też testują dla siebie samych granice wolności i sprawdzają, czym właściwie jest ta nowa wolność i jak redefiniować to pojęcie tak, żeby było najbardziej wygodne, dostępne, elastyczne, jak podzielić kapitał, jak podzielić tę władzę, żeby była jak najbardziej skuteczna, ale też jak się samemu w tym znaleźć, jak znaleźć siebie w tej roli polityka, parlamentarzysty, Europejczyka, do którego nie pasują te poprzednie formy, które były zbyt patetyczne, zbyt nadęte w czasach realnego socjalizmu, ale też interesujące w tych energiach konkretnie jest intencje osób, które wtedy były w Sejmie i ile oprócz budowania nowego systemu jest tam rewanżyzmu, ile jest walk między różnymi frakcjami właściwie o władzę powodowanych ambicją, powodowanych ego. Nas tutaj bardzo interesuje to rozrastające się ego, na które wreszcie kapitalizm przyzwala. To manifestowanie indywidualizmu, indywidualnych postaw, swoich własnych przekonań, swojego własnego stylu. Anastazja P. jest takim papierkiem lakmusowym wrzucony w Sejm i ona właściwie te ich postawy obnaża, nieco kompromituje, ale też pokazuje od strony takiej, jakby to powiedzieć, słabej, ale nie w negatywnym sensie, tylko różnych słabości, różnych małych intencji, które stoją za parlamentarzystami. I mi najbardziej interesująca w tej całej historii, oczywiście przeczytałam pamiętniki, obejrzałam wszystkie wideo, które nagrała potem jeszcze Marzena Domaros, czyli Anastazja P., i najbardziej ciekawe są tam jej strategie, których ona używa, czyli strategia mistyfikacji, bo ona podszywa się pod korespondentkę Le Figaro, tudzież córkę hrabiego Potockiego, tudzież spadkobierczynię majątku w Walewicach, którym Maria Walewska romansowała z Napoleonem. I właściwie nikt nie ma wątpliwości, że to jest prawda. Józef Oleksy cieszy się, kiedy do niego dzwoni hrabina. Organizuje zapożyczone pieniądze bale w Walewicach, na których bawią się wszyscy posłowie. Jakby opisuje, ale też nie ma w tym żadnej jakby nowości, jakby, czy odkrycia, że odreagowaniem stresu, jakby tej niepewności swoich postaw i swojej sytuacji jest alkohol, który odważa do różnych zachowań, do różnych myśli i ten początek to jakby jest pełen nadziei, entuzjazmu, prób i błędów i my po prostu korzystamy ze strategii Anastazji. Kręciliśmy sceny pod Sejmem Rzeczpospolitej, za które zostaliśmy spisani, upomnieni. Kręciliśmy rzeczy, sceny w Licheniu. Po prostu używamy pewnych strategii, które używała Anastazja P., żeby też sobie sprawdzić, na co można sobie pozwolić w teatrze, jak ta wolność się przetransformowała przez te... Jejku, to już z 30 ponad lat. I gdzie my właściwie jesteśmy... Jakby w tym świecie, gdzie nas zaprowadził ten kapitalizm, bo mam poczucie, że prowadzi nas tam, o ile nie zostanie to jakoś przetransformowane w niedługim czasie, że prowadzi nas tam, gdzie Stany Zjednoczone, czyli do rozpadu i do momentu, który generuje podobne postawy jak Anastazji, no bo ona, jej, moim zdaniem jej motywacją jest awans, ale też jest pewna desperacja dziewczyny, która myśli, że wszystko jest możliwe i nie ma do dyspozycji właściwie nic oprócz siebie, swojego ciała i pewnej inteligencji. inteligencji i sprytu. I patrząc na dzisiejsze czasy, które generują takie postawy, ponieważ wzrasta bezrobocie, w niektórych krajach przestaje się liczyć wykształcenie. Bardzo dużo dziewczyn młodych odpowiada już nastolatek, czytam, że ich głównym marzeniem zawodowym jest zostać influencerką. Jeżeli by Anastazja

0: Wywołała, udałoby jej się jakimś cudem wywołać taką aferę jak w latach 90., to miałaby, zostałaby prawdopodobnie jakąś celebrytką, być może miałaby konto na OnlyFansie, być może wymyśliłaby jeszcze jakiś inny rodzaj przekazu, który miałby w sobie jakiś bardziej polityczny vibe. I ja tego jakby nie oceniam, tylko widzę, gdzie, jak się zapędziliśmy gdzieś. I początek tego zapędzenia jest bardzo interesujący.
1: Oczywiście spektakl nie mógłby się odbyć bez aktorów i w główną rolę, czyli właśnie w postać Anastazji, wcieliła się Milena Gauer.
2: W ogóle nie podchodzę do tego w kategoriach odtwarzania postaci z lat 90. Wydaje mi się, że ten tekst i sposób, w jaki to budujemy, to są bardzo pojemne, znaczy jest pojemny dla wielu tematów i bardziej skupiam się na tym, żeby za pomocą Anastazji, w ogóle tej figury pierwszego seks-skandalu polskiego, gdzieś się przyjrzeć seksualności i jej funkcjonowaniu politycznemu. To znaczy, jak na przykład patrzymy na kobiety i ich seksualność, tak? Znaczy, co jest między lafiryndą a cnotką? Czy coś jest? Czy może być to albo tak i jak wiemy, obie te pozycje kobiet są jakoś tam krytykowane czy wyśmiewane. Co tam się znajduje? Czy gdyby, na przykład takie, nad takimi rzeczami się zastanawiam, czy gdyby to był mężczyzna, a byłaby cała sala plenarna posłanek, to co by się wtedy stało? Dla kogo by było to oburzające, czy on byłby teraz celebrytą i tak dalej, zastanawiam się nad takimi rzeczami i bardziej to buduję na zasadzie, próbuję to budować na zasadzie takiego laboratorium reakcji międzyludzkich, a lata 90. są super do tego wdzięczne. I no, zobaczymy, jak to się uda. Oczywiście obejrzałam wszystkie materiały o Anastazji, które mogłam, przeczytałam pamiętniki, obie części. Druga mi się w ogóle bardziej podoba, która jest mniej znana, ale mam takie poczucie, że jest po prostu w tej historii potencjał większy niż tylko przyjrzenie się samej jej powierzchni.
3: Sejm przyjął projekt ustawy o ochronie płodu ludzkiego od naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci. Za przyjęciem ustawy głosowało 213 posłów. Przeciw było 119.
4: Wszyscy mi gratulują. Dzwonią z zagranicy. A ja sercem jestem już na naszej wyprawie.
5: Mam nadzieję, że natrafimy na blokadę dróg. Chciałabym poznać kogoś, kto jest blisko Ziemi.
6: Nie, wydaje mi się, że właśnie zderzenie tych dwóch kontekstów, tego kształtującego się świata lat 90., transformacji, kiedy to transformacja nie była tylko ustrojowa, ale no siłą rzeczy stała się transformacją poniekąd obyczajową. My jesteśmy te 30 parę lat do przodu i no, niektóre zachowania, które o których możemy wyczytać z pamiętników Anastazji P. w dzisiejszych czasach na pewno by zostały uznane co najmniej za przemocowe. Myślę, że za większość groziłaby poważna kara. Ale to, co chyba jest komiczne w tym, to właśnie ten uniwersalizm tego, co jest ludzkie. To znaczy, że tam na tych szczytach władzy wydawało nam się, że kurtuazja i obyczajowość, sposób zachowania powinny no pretendować do zajmowanych stanowisk. No jednak się okazuje, że to jest bardzo ludzkie, z pełnymi słabościami, z pragnieniami takimi najmniejszymi, takimi bardzo atawistycznymi wręcz poniekąd. I chyba to zderzenie jest takim najbardziej uderzającym, tak mi się wydaje, i komicznym jednocześnie.
1: A Milenie Gauer na scenie towarzyszył między innymi Wojciech Rydzio, który wcielił się w postać Olka i to właśnie tego pana mogliśmy przed chwilą usłyszeć na naszej antenie. Przypominam, że spektakl Erotyczne immunitety, seks i transformacja to ostatnia premiera tego sezonu artystycznego w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. I tą opowieścią kończymy kolejną część magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, za którą bardzo serdecznie wam dziękuję. Aga Wiśniewska już teraz. Mówię wam też oczywiście do usłyszenia, bo jak zwykle wrócę na falę 95 o stałej porze. Do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
8: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Po reklamie.
11: No, dzień dobry, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas oczywiście najbardziej rozkręcająca muzyka, która przypomni, że niedziela to też weekend. Yearbooks, Graceland, pierwsze. To weekendowe Melo, poka, siema.

0: Cześć, Tubletka, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Alok Kali z numerem Dive Into Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo w Melo Radio. Niedziela jest, jakby ktoś nie wiedział. To tak tylko nieśmiało przypominam. Do środy taka pogoda jak jeszcze teraz. 15-20 stopni max. Przelotne opady w niektórych miejscach. Momentami mogą pojawić się również ulewne deszcze, ale od środy ma się zmieniać pogoda na taką bardziej letnią, bo przecież do lata się powoli zbliżamy. Do tego czasu to my będziemy waszym słońcem. Get the Sporty Started the West End przed wami, a potem daje Albi z numerem Good Boys w Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
14: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
19: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
20: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
21: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

Stary sprawdzony numer. Sorry, zapomniałem portfela z domu. Możesz dzisiaj ty zapłacić? No money, Galantis w Meloradiu. To trochę o tym. A jeżeli brakuje w portfelu pieniędzy, to sięgajcie po szybką kasę do Meloradia. Mamy dla was hajsiwo. Jeżeli macie ochotę, wbijcie na meloradio.pl. No i dajcie znać, na co byście wydali parę stówek, gdyby do was trafiły, bo my chętnie się tymi pieniędzmi podzielimy. Szybka kasa w Meloradiu. Zgłoszenia przyjmujemy na meloradio.pl. A teraz ślę do was szybki numer od Feliksa, Jaena i Kaskady. Boy, you turn me, róbcie głośniej. Stosik.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Nie czekamy, tylko lecimy dalej, bo za chwilę kolejna godzina weekendowego Melo, a w niej między innymi takie wyjątkowe propozycje jak Talk to You, Another i Five for Ultra, ale to trochę później niż o 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Pierwsze będzie Turn the Lights Off.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort technologii oraz charakter Mercedes-Benz.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Siemanko Polska, siemanko zagranica. Gdzie jesteście, gdzie nas słuchacie? Dajcie znać, czekam na głosówki, na wiadomości, na zdjęcia, filmy. Wszystko, na wszystko czekam. Przy naszym WhatsAppie wysyłajcie, wysyłajcie. Znajdziecie go na meloradio.pl. Jak sobie wbijecie na smartfonach. Pierwszy numer zapowiadany, Turn the Lights Off, Just Jack Style. Opoka, siema.

Christian Dior i MK Crystal w Melo Radio. Takie numery mamy dla was w weekendowym Melo, w którym teraz Thomas Gray z kolejnym gorącym numerem na niedzielne przedpołudnie.

0: Don't Wanna Go Home, Meduza, kolejną ogłoszoną gwiazdą tegorocznej edycji Sunrise Festival. Wspaniale, bo będziemy bawić się przy ich muzyce razem z wami. Już w ramach Sunrise Festival On Air możecie sięgnąć po zaproszenia, szczegóły na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP. Dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
20: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
21: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
22: Po reklamie.

0: Polskie duo producenckie Alchemist Project z numerem Tell Me Numer z 2007 roku. Ponoć ludzie już listów nie piszą, a jednak...
1: Elo melo, ja aktualnie w drodze na Słowenię z zestawą poczty na rano. Pozdrawiam wszystkich, co za sterami. Aktualnie jestem w okolice Brna, niestety pogoda butelkowa. Pozdrawiam.
0: Paweł, pozdrawiamy serdecznie, jedź ostrożnie, szerokiej drogi ci życzymy. No i co, jak macie ochotę dać znać co u was, czy też tak jak Paweł w drodze, czy może jednak gdzieś stacjonarnie się bawicie, spędzacie miłą niedzielę, dajcie znać, czekam na głosówki. To jest ten czas, to jest czas na weekendowe tyry ty. David Guetta i Milki dla was.

0: Jonas Blue otwierał w 2019 roku finał Ligi Europy UEFA w Baku tym właśnie numerem, śpiewając Perfect Strangers. U nas zaśpiewał przed momentem w Melo Radio w weekendowym Melo. Śledzicie Mistrzostwa Świata? Kanada, Meksyk, USA? Macie swoich faworytów? No, na pewno to nie Polska, wiadomiks. Dajcie znać, komu kibicujecie, za kogo trzymacie kciuki.
1: A już o 12 zagramy.
0: Oni grają i my też gramy. Fast Cars and Superstars.

Inni gadają, a my już wam gramy taką gorącą muzykę. Fast Cars and Superstar, Christian Marcia, potem Swedish House Mafia. Dwie trzecie z nich pojawią się w tym roku na Sunrise Festival.

Holy Priest w ataku James Hype nieco dalej. Sprawdźcie całą jedenastkę, którą przygotował Sunrise Festival w swoich social mediach. Jedenastkę najlepszych DJ-ów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji. Tak ułożoną trochę pod te mistrzostwa świata, które trwają w Ameryce Północnej. No swoją drogą ciekawe, czy uda wam się sięgnąć po wejściówki od nas, czy może już sobie je skołowaliście. Dajcie znać, czy jedziecie na Sunrise Festival do Kołobrzegu. Czekam na wasze głosówki, wiadomości na naszym WhatsAppie. James Hype, który przed chwilą grał, oczywiście jest jedną z gwiazd tegorocznej edycji. Cieszymy się, że będziemy tam z wami. A teraz dla was Filipa Kinel z numerem Będzie Jaśniej.

Mam nadzieję, że u was jak w tym tytule Beautiful wszystko dookoła i wszyscy dookoła. Anima, Joji, piękni ludzie pojawią się w tym roku oczywiście nad Bałtykiem 31 lipca. Wtedy zaczyna się Sunrise Festival 2026. No ciekawe, kto z was będzie spał na polu namiotowym w Sun City, a kto w kamperze na przykład. Dajcie znać.

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Nelo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
6: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
5: Czekamy na pierwszy gwizdek.
6: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
7: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: zabłąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Zdunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

Duże oczy, smolasty trips w Melo Radio, a my zapraszamy was bardzo, bardzo, bardzo gorąco na player meloradio.pl. Odnajdźcie 30 Melo Radia i głosujcie na numery, które są waszymi numerami najbardziej ulubionymi, tymi numerami, przy których nawet jak za oknami jest pochmurno i pada, tak jak ma być do środy, to wy stajecie się ludźmi radosnymi, pogodnymi i szczęśliwymi. Wbijajcie na player meloradio.pl, tam 30 numerów plus propozycje, czy Kygo i Khalid z numerem Save My Love radzą sobie dobrze, a może już sobie nie radzą? Proszę sprawdzić samemu player meloradio.pl.

0: takie idealne na niedzielę, co? Jakby człowiek w hamaczku sobie leżał. Pitbull, Neo, Time of Our Lives w Melo Radio, prawie 13:00, a my sobie płyniemy przez to piękne popołudnie. Wiem, za oknami mogłoby być lepiej, ale nie marudzimy, nie dramatyzujemy. Od połowy przyszłego tygodnia podobno lato i wysokie temperatury.
1: A już od 13:00 zagramy.
0: A u nas już za chwilę gorąco, bo Justin Bieber się pojawi. Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim. Zaczynamy za chwilę.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu, no teraz cieplejsze dni, więc dałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: 95 FM.
1: Dzień dobry, cześć, siemanko. Justin Bieber wjeżdża do Meloradia. Nicki Minaj razem z nim na tym rumaku. Beauty and the Beat, róbcie głośniej, bo to jest fajny numer. Opoka, siema, to weekendowe Melo.

Mówcie co chcecie, ale palmy by się przydały do tego numeru, co? Jak się zamknie oczy, to nawet można sobie je w pokoju ustawić. Bob Sinclair i Chiesa z numerem I Can't Wait w Meloradiu. Jagoda i Dominika jadą na Tomorrowland razem z nami. Jak Jagoda zareaguje, kiedy stanie przed main stage? No właśnie. Jak? Jeszcze raz? Ja myślę, że co drugi z nas by tak zareagował, bo to naprawdę jest niesamowite przeżycie zobaczyć to na własne oczy. No w zeszłym roku tyle się działo, tak bardzo dużo było emocji skrajnych oczywiście związanych z main stage, że mamy nadzieję, że wszystkie te negatywne zostały wyczerpane i tylko to, co dobre w tym roku i konsensja po prostu zachwyci wszystkich, nie możemy się doczekać. Wy też możecie pojechać z nami na Tomorrowland, wbijacie na meloradio.pl, wysyłacie zdjęcie albo filmik ze swoim, no właśnie, partnerem, partnerką, kimś, z kim chcecie przeżyć Tomorrowland. Piszecie, dlaczego właśnie on, ona, a reszta dzieje się sama.

Tak, tak, król takiego właśnie elektronicznego brzmienia latino będzie w tym roku nad Bałtykiem, przyjeżdża, przylatuje do Kołobrzegu i będzie grał dla was na Sunrise Festival 2026. Hugel z numerem Better już teraz pojawił się w Melo Radio.

By Your Side, Jonas Blue, brytyjski producent w Melo Radio, i Ray, która wspaniale wspierała go swoim cudownym głosem. Świetny numer na te najświetniejsze z najświetniejszych, to głosować możecie cały czas. Player meloradio.pl, Hugel z Moving to the Sun na miejscu pierwszym i nie ma się co dziwić, bo to jest numer, który podbija listy przebojów, który wiralem rozchodzi się po internecie, który gra na każdym dużym wydarzeniu muzycznym. Po prostu jest świetny. A my go mamy i z wielką dumą oczywiście po niego sięgamy. Ale teraz sięgniemy sobie po Johna Samita. All the Time już u nas. Zróbcie głośniej. The Chainsmokers z nim.

0: Changes w Meloradiu, 14 prawie. Zaraz zmieniamy godziny na zegarkach. Zmieni nam się lada moment również pora roku, bo to parę dni do lata zostało. Sezon truskawkowy trwa. A ja chciałbym spytać, w jakiej postaci truskawy lubicie najbardziej? Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl.
1: A już o 14 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jaen.

0: ta promocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
9: Dzień dobry, siemanko. Jak ktoś ma ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to podejmij wyzwanie niebawem. 321-321-37. Proszę dzwonić. Felix Jan teraz.

0: Dobra. Razem ze mną jest Krzysiek, jego radosna ekipa. Siemano, Krzychu!
1: Cześć, siemano, hej.
0: Dojechałeś do mety, odebrałeś. Kogo ty tam odebrałeś?
1: Słuchaj, odebrałem mojego szwagra, moją siostrę, czy nie jest mój siostrzeniec? Dawid.
0: Cała ekipa.
1: Tak jest.
0: Bardzo dobrze. I popołudnie przed wami. Dobra, Krzysiu, to jest podejmij wyzwanie, więc ty nie wiesz, co za chwilkę będziesz musiał zrobić. Ja ci to zaraz powiem do telefonu, ale będziesz musiał w takim razie zaangażować w to swoją ekipę. Chciałbym, żebyście wszyscy razem, jak jeden mąż, poczuli, że jesteście teraz na jakimś fajnym, niezwykłym wydarzeniu muzycznym. Wyobraź sobie, że to Tomorrowland albo Sunrise Festival, wszystko jedno. Ty jesteś na scenie, masz mikrofon, masz ich zmobilizować do tego, żeby weszli z tobą w interakcję. Ty krzyczysz melo, oni krzyczą radio. Ty krzyczysz melo, oni radio. I tak trzy razy. Jak im to wszystko wytłumaczysz i zmobilizujesz, to nasz melo merch leci do ciebie. Start!
1: Melo, radio. Trzy razy.
2: Dobra.
1: Melo!
2: Radio!
1: Melo!
0: Jesteście tam, miało być trzy razy, ale dobra, rozumiem, że coś przerwało. Rozumiem, było głośno i wyraźnie, słyszeliśmy. Tak, ekipa została wciągnięta do naszej zabawy. Skoty pakuję, wysyłam do ciebie. Mam nadzieję, że ta trema, nieśmiałość za chwilę znikną. Nie wiem, z kim ja rozmawiam już teraz nie mam pojęcia, ktoś tam się odzywa. Dobra, Krzychu, pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że Melo Radio oczywiście podkręca tempo wszędzie, gdzie jesteście. A teraz podkręcamy numerem od Klingande, posłuchajcie tego sztosa.

0: Magnetic Bossa, ależ tego się słucha. Piękny numer, który niesie się wiralem przez świat i bardzo dobrze, niech takie numery zdobywają jak największą rzeszę miłośników, zwolenników, docierają do jak największej liczby ludzi. A jeżeli mowa o tych, którzy dotarli do szalenie ogromnej ilości fanów Calvin Harris, Dua Lipa, no chyba top, nie? To oni za chwilę u nas.
1: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz...

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Disney Plus.
12: To jest mój czas.
11: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
13: Mam propozycję.
14: To nie jest jakaś wkrętka?
11: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Melo Radio. To jest Melo.

0: Pitbull, Back in Time w Melo Radio. Podobno każdy z nas ma swoją bucket list, taką listę rzeczy, które przynajmniej raz w życiu musi zrobić. Ma taką listę również Litka, nasza słuchaczka.
1: Sunrise już od lat jest na top liście moich marzeń do spełnienia i w sierpniu skończę 30 urodziny, więc gdzieś tam po cichu liczę, że może uda mi się ten part i wygram te bilety.
0: Kto by nie chciał pojechać na Sunrise Festival? Zabieramy was tam oczywiście i dajemy szansę, żebyście sięgnęli po wejściu wy. Słuchajcie, Sunrise Festival on air w każdy piątek wieczorem, to jeszcze przed dobrym Melo. Olek Pych, zapraszam w jego imieniu. Tam możecie oczywiście po wejściówki sięgnąć, bo warto, po prostu warto tam być, zobaczyć to na własne oczy, bawić się i żyć po prostu. Griffin, Julia Church przed wami.

0: Zmokłeś czy zdążyłeś?
1: Jak widzisz, niestety trochę tak.
0: Kapało na głowę. Tak, uwaga, uwaga, zaczyna padać. Więc jak możecie się gdzieś schować, to się schowajcie, tylko nie pod drzewa, bo tam jest niebezpiecznie. My oczywiście będziemy dzisiaj waszym słoneczkiem. Ja już się chowam na chwilę za horyzontem, ale wychodzi kolejne słońce w postaci oczywiście Konrada, który przejmuje antenę i za chwilę rozgrzewa was dalej w to niedzielne popołudnie. Piękne popołudnie mimo wszystko.
2: A już o 15 zagramy
1: Zokeria.

0: autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Reklama.
1: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los.
3: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.
5: To już 15 na zegarkach, a oczywiście w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Zocaria na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też m.in. Hertz się pojawi. Konrad Traczyk, witajcie.

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio na 15 minut po 15. To się nazywa kradzież. Policja w Żerardowie zatrzymała ostatnio, słuchajcie, typa, który ukradł sprzed sklepu w nocy blisko 1800 rolek papieru toaletowego. No stały wziął, a teraz będzie miał problemy. No ale w sumie to dobrze, że chłop sobie zrobił duży zapas papieru, bo trochę teraz może posiedzieć nawet 5 lat w pace.

0: I tak sobie chillujemy przy niedzieli i przy numerze Talk to You, 27 minut po 15. To Melo Radio, a my nieustająco podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby podczas tych wakacji przeżyć coś, czego nie zapomnicie nigdy. Sam Say to też już za moment u nas, także nie odchodźcie za daleko.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.

0: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twojej ich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat 6 scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w Kołobrzegu.

0: Podkręcamy tempo w Meloradiu razem z numerem Kisses. To tempo podkręcone też będzie nieźle na Tomorrowland w Belgii. Wy tam możecie pojechać razem z Melo, tak jak na przykład Jagoda. Co jest takim trzema must have?
1: Bez bidona musi być telefon, żeby uwieczniać wszystko, co jest dookoła i mieć pamiątkę na lata później. No i największym must have'em jest też dobre nastawienie.
0: A wy już teraz napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland na meloradio.pl.

0: Wally Lopez w Melo Radio jeszcze przed 16, a kto ma nie dosyć, to tak tylko przypomnę, że 1 sierpnia na Sunrise Festiwalu w Kołobrzegu do posłuchania na żywo. Ten startuje już 31 lipca. No już niedługo, już niedługo.
1: A już o 16 zagramy
0: Hey Son. Sunfelt i Wise punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, dlatego warto zostać z Meloradiem, żebyście nie przegapili ani jednego dźwięku.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
2: Ewelina, 200 zł w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
4: No aż sam się jaram na to, co przygotowałem w playce na tę godzinę. Sam Felt na dobre wejście w 16, za chwilę też m.in. Ariana Grande, będzie też Two Colors, modelki włodarskie, a ja to Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Modelki Włodarski, lubię cię jak lato w Melo. Tak, podkręcamy tempo na 15 minut po 16. A propos lata, to okazuje się, że to będzie w tym roku bardzo, bardzo gorące, bo słuchajcie, idą do nas jakieś ciepłe fronty atmosferyczne, no i w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się naprawdę mega, mega upałów. Także szykujcie się, no ale ma to i swoje plusy, bo w takim razie w wakacje nie trzeba będzie wyjeżdżać za granicę i bulić hajsu w euro, tylko wystarczy sobie po prostu kupić kiełbę, bułki, węgiel, no i będzie grill na Rodos w Polsce.

0: James Hype podkręca tempo w Meloradio 27 minut po 16. To tempo podkręci też na Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia odliczamy, bo to będzie bardzo gorąca impreza. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby już jutro zgarnąć niezłą kasę. Zagra nam też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Olsztyn na 95 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
5: Dziękujemy bardzo.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren! Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poulen, spółka z o.o.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytu w cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy Curaçao, Holandia Japonia, Szwecja Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
17: O reklamie.
0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM.

Jane w Melo Radio tak nam podkręca tempo. Upały się do Polski zbliżają, czyli idealna pogoda, żeby już niebawem wyjść na rower. Może jakiś fajny uchwyt byście na rower potrzebowali, a może chcielibyście na jakiś fajny piknik rowerowy pojechać i potrzebujecie siana. No to nic prostszego. Wchodźcie już teraz na meloradio.pl i zgłaszajcie się do szybkiej kasy od Melo Radia. Już jutro szansa na 200 dla kogoś z was. Wystarczy, że teraz się zgłosicie. meloradio.pl, tam piszcie, na co potrzebujecie kasy. A my dalej podkręcamy tempo, to Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.

noc na pomoście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.

0: David Guetta w Melo, ale da czadu na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to napiszcie i pokażcie nam z kim i dlaczego. Możecie to zrobić na meloradio.pl. Zaglądajcie, a za chwilę o nas oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno podkręcimy tempo. John Summit, The Chainsmokers to punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my gramy. Zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo dużo jeszcze przed nami.
1: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy

0: Audycja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chips Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Mistrzowskie przeceny w mediach.

0: zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Wbijaj.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Korzystajmy z weekendu, póki jeszcze trwa, no i grajmy najlepszą muzę. John Summit, The Chainsmokers na dobre wejście w 17, za chwilę też Years and Years. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Bob Sinclair to Melo Radio, to 14 minut po 17, a w internetach, słuchajcie, tak gorąco, że ja już zupełnie tego wszystkiego nie ogarniam. Jakiś czas temu w internetach pojawiła się informacja, że Jakob Kosel i ciocia Lifestyle się rozstali. No i tak sobie to trwało, a Kosel dzisiaj, słuchajcie, wrzucił relację na Insta, że ona go zaobserwowała na Instagramie, no i że aż musiał to pójść rozbiegać. No i ja już nic z tego nie rozumiem, nie wiem jak wy, czy oni wrócili, czy nie wrócili. Trudne sprawy przy tym to nic. Ale oczywiście niezależnie życzymy im szczęścia. Dick DeMont, Jack Jones to już teraz przed nami. Za chwilę też Bebe Rexha i Faithless. Jeszcze przed 18 też między innymi Anima.

Tak, podkręcamy tempo w Melu Radio. Anima u nas 26 minut po 17. Za chwilę też Alan Walker jeszcze przed 18, także ostro podkręcimy tempo. Nigdzie się nie ruszajcie.

Melo Radio Olsztyn. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutica SPA.
15: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: O reklamie.
16: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
17: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
0: Autopromocja. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

3, Psikubańczyk w Melo na 20 minut przed 18. Im młodziej wyglądamy, tym dłużej będziemy żyć. Takie rzeczy czytam w internetach. Ostatnio takie badania zrobili, z których okazało się właśnie, że osoby, które wyglądają młodziej, mają często lepsze zdrowie, dłużej żyją, no i też dłużej zachowują sprawność umysłową. No to biorąc pod uwagę, że większość dziewczyn zawsze wygląda, jakby miały 18 lat, no to przed nimi znakomite życie. A to już świeżynka w naszej playce, David Guetta, Alok i Run, Run, River.

0: Ray Dalton, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to niedziela, no i korzystamy z tych ostatnich godzin wypoczywania, bo jutro poniedziałek, ale o nim na razie starajmy się nie myśleć, tym bardziej, że w kolejnej godzinie sporo dobrego.
1: A już o 18 zagramy
0: Loco Loco. I tak punktualnie wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, my gramy i podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

0: Select. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Po reklamie.
6: Nie ma na co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Loco Loco na dobre wejście w 18. Za chwilę też między innymi Lily Wood. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tak podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 18. Gips za nami. Co zrobić, żeby wybić się w internetach? No okazuje się, że wystarczy wstawić zdjęcie jajka, bo przeglądam taki ranking, jeśli chodzi o posty na Insta, które mają największą liczbę polubień. Pierwsze i trzecie miejsce zajmują zdjęcia Leo Messiego, natomiast na drugim jest zdjęcie jajka, które polubiło ponad 60 milionów osób. Cóż to by było, jakby ktoś wstawił zdjęcie dwóch jajek w takim razie? Właśnie ogarnąłem, jak to zabrzmiało. Rihanna przed nami.

Ależ to jest dobry i mocny numer. Moonlight w Meloradiu, 26 minut po 18. Tak podkręcamy tempo. Czy chcemy, czy nie, jutro poniedziałek, przed nami niedziela powoli zmierza do końca, a bez czego tego poniedziałku sobie nie wyobrażacie? Co trzeba jeszcze w niedzielę na poniedziałek przygotować? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia w głosówce albo wiadomości odnośnik na meloradio.pl.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundary!
5: Kto?
6: Fundary!
7: Fundary!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
14: Citroën.
15: Kolejny dzień mundialu w TVP i mecze Niemcy-Curaçao, Holandia-Japonia, Szwecja-Tunezja. Oglądaj od 18.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Ten numer chyba nigdy się nie zestarzeje. Aaron Chupa, Little Sisnora, I'm an Albatross. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut przed 19 i przed poniedziałkiem. Pytałem was, jakie są wasze patenty na ten poniedziałek, co koniecznie trzeba przygotować, Grzesiek się nagrał na WhatsAppie.
1: Żeby przetrwać poniedziałek, trzeba koniecznie sprawdzić, czy ma się odpowiedni zapas kawy. Pozdrawiam, Grzesiek.
0: Wiola z kolei pochwaliła się, że właśnie piecze w kuchni babeczki dla swoich koleżanek z biura, żeby przyjemnie jutro zacząć dzień. Babeczki plus ta kawa od Grześka, połączenie idealne, tak jak i połączenie muzyczne w Melo już teraz. Rehab, If I Could Stop Time, to świeżynka w naszej plejce. My zadbamy o muzę jutro także.

można sobie ponucić w furce. No tytuł padł wiele razy tego numeru. Du, du.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność.

0: zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przy snacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Po reklamie.

Jakiś dobry napój macie pod ręką? No to świetnie się składa. Zokaria na początek 19. Konrad Traczek, cześć, witajcie, zapraszam. Ruszamy, za chwilę też Friday się muzycznie pojawi.

Michał Dozytfil w Melo Radio. Taka pora, że niektórzy teraz pewnie będą za chwilę brali prysznic, ale właśnie pytanie, czy brać prysznic rano, czy wieczorem? No, eksperci w tej sprawie są podzieleni, ale większość twierdzi, że jednak najlepiej to rano, no bo później człowiek przez cały dzień jest świeży. To tak w internetach napisali. Tylko panowie, jak wasze kobiety po całym dniu będą się wam kazały wykąpać wieczorem, to nie mówcie tylko proszę potem, że słyszeliście w Melo, że lepiej się myć rano, bo ja potem telefonów z pretensjami odbierał nie będę.

Ależ to dobrze brzmi. Jugel w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo 25 minut po 19. Jugel też na tegorocznym Sunrise Festival w Kołobrzegu. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia. Nie zabraknie znakomitych artystów. Będzie Sigala, będzie Sonny Fodera, będzie Wally Lopez, Afrojack i długo bym tak mógł wymieniać. A ciekawostki o Sunrise Festival w Sunrise On Air w Meloradiu w piątki o 21. Słuchajcie, żeby niczego nie przegapić. A u nas za chwilę Calvi Remy.

0: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
4: Po reklamie.

Clean Bandit i Zara Larsson w Melo Radio jeszcze przed 20. Czy ktoś wam kiedyś zapłacił 200 zł za wejście na stronę internetową, a później za odebranie telefonu? No, w Melo to możliwe, bo już jutro 200 zł będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, po co takiego siana potrzebujecie, a jutro miejcie telefon pod ręką i odbierzcie połączenie od nas. Wtedy 200 zł do wydania, na co tylko potrzebujecie.

Carla Fernandez w Meloradiu jeszcze przed 20. Bądźcie z nami także po 20, bo przez cały czas podkręcamy tempo. Ja wracam do was w sobotę po 15. Życzę wam dobrego tygodnia. Bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach

0: uzyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: O reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
3: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę przypomnimy sobie, na który ze spektakli warto wybrać się jeszcze w tym miesiącu, czyli do końca czerwca, do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A dlaczego to takie ważne, żeby sobie teraz jeszcze z tego pokorzystać i o tym przypominać? Ano dlatego, że przecież w wakacje teatr nie będzie działał tak jak zwykle, więc może to być już ostatnia szansa na zobaczenie przez najbliższe kilka miesięcy kilku spektakli, a wśród nich znalazł się m.in. spektakl pod tytułem Wszyscy jesteśmy Belen na podstawie książki Anny Eleny Korei Wszystkie jesteśmy Belen o bardzo młodej dziewczynie, która zachodzi w ciążę. Niestety dochodzi do pewnych komplikacji, w związku z czym nasza bohaterka trafia do więzienia i właśnie o tym, co w tym więzieniu się wydarza, jaka jest prowadzona narracja i w jaki sposób ona jest przedstawiana, o tym właśnie opowiada spektakl, który możecie obejrzeć w Olsztynie. A sztukę wyreżyserowała Katarzyna Minkowska, która już za chwilę opowie nam o tym, dlaczego w ogóle po ten tekst sięgnęła.
4: No, sięgnęliśmy po nią dlatego, że jest ona i trudna, i bardzo aktualna, i gdzieś nas dotyka bardzo mocno w rzeczywistości naszej polskiej. Bo ten spektakl nie do końca odnosi się do tego, co mamy w Polsce, bo tym też nie chodzi o ukorzenienie narodowe, tylko chodzi o zrozumienie mechanizmu traktowania pewnych jednostek, mechanizmu robienia ofiary z kogoś niewinnego, co jest potrzebne różnym politykom. I te rzeczy się dzieją nie tylko u nas w kraju, tylko w wielu innych krajach. To jest globalny problem tak naprawdę. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak ująć to żeńskie więzienie i znalazłyśmy takie tropy w kulturze, że faktycznie te żeńskie więzienia zazwyczaj posługują się kodem musicalowym i w filmach, i w przedstawieniach różnych. Nawet jest taki południowoamerykański dokument o żeńskim więzieniu i one też tam, więźniarki, robią musical. I to była dla nas jakaś taki fenomenalny trop, którym sobie podążyłyśmy, więc tak naprawdę tylko więzienie operuje tropem musicalowym, ale pozostałe wątki zupełnie nie. I też pokazaliśmy wam fragment ze środka, ale początek jest taki bardzo mocno dokumentalny, jest bardzo taką skrupulatną rekonstrukcją pewnych wydarzeń, tropów, jak to się dzieje, że ta ofiara staje się ofiarą, jak wiele drobnych decyzji pojedynczych ludzi, którzy nie zawsze mają złe intencje, jak one decydują o tym, w czym ląduje właśnie taka ofiara. Ten spektakl nie do końca trwa 3 godziny, ale z tego co wiemy, on trwa 2 godziny 30 w takim układzie, że jeszcze coś się nie przegryzło, jeszcze jest możliwe są skróty, natomiast jeżeli byśmy doliczyli przerwę, to faktycznie może być dłużej. Faktycznie spektakl jest bardzo, bardzo kosztuje nas dużo pracy, ponieważ prawie cały czas wszyscy aktorzy są na scenie i albo zmieniają postaci, albo wchodzą jako kolejna postać. Tempo jest szalone, tempo jest zawrotne od pewnego momentu, nawet nie w tym, który zobaczyliśmy, tylko w tym, co się dzieje wcześniej i na samym końcu, więc myślę, że też bardzo się ucieszymy, jak do nas przyjdą tłumnie widzowie zobaczyć, ile pracy to nas kosztowało.
5: Ostatnią ratę pożyczki za prawnika Abrahama Muzi spłaciły dopiero w 2019 roku. Tak, czyli 3 lata po zakończeniu całej sprawy. Tak, one wzięły, proszę Państwa, we dwie taką gigantyczną jak na siebie pożyczkę. No, we dwie, czyli kto? Wyjaśnimy Państwu. Matka Belen, Beatrice, i siostra Belen.
4: Ten tekst, faktycznie książka Anny Eleny Korei, ma formę reportażu. Jest taką opowieścią dokumentalną, natomiast tutaj z reżyserką, z Katarzyną Minkowską, zdecydowałyśmy się stworzyć fabułę, to znaczy skupić się na bohaterce, skupić się na Belen, opowiedzieć jej historię w sposób, no myślę, taki prawdopodobny psychologicznie, z takimi momentami i miejscami nierealistycznymi, musicalowymi, co zresztą było widać w tej próbce, którą pokazałyśmy. Więc pracowało mi się tak ciekawie, ponieważ jakby to, że zdecydowałyśmy się to przełożyć na inną formę, spowodowało, że właściwie musiałam sobie pozadawać pytania dotyczące motywacji bohaterek i bohaterów tego reportażu. Musiałam jakby troszeczkę zmienić myślenie i dowyobrażać sobie niektóre sytuacje i jakieś przyczyny potencjalnych zachowań i całego tego przebiegu procesu sądowego i w zasadzie tego wszystkiego, co się z Belen stało. Zdecydowałyśmy się też uczynić jedną z bohaterek, a właściwie są takie dwie bohaterki, które prowadzą nam narrację, czyli jest to Anna Elena Cora, autorka książki, i Soledad Teza, adwokatka, która przyczyniła się do uwolnienia i uniewinnienia Belen. I one w zasadzie prowadzą nam takie długie spotkanie autorskie. Zdecydowałyśmy się na taką ramę, ponieważ ta historia jest bardzo obszerna. To znaczy, z jednej strony jest historia samej Belen, która została skazana, potem uwolniona, uniewinniona i tak dalej, a z drugiej strony jest historia ruchu feministycznego w Argentynie, który i doprowadził do uniewinnienia Belen, ale też doprowadził ostatecznie po paru latach do zmiany prawa aborcyjnego w kraju, więc jakby ta historia ma kilka planów i kilka perspektyw. My faktycznie chciałyśmy się skupić na tej indywidualnej historii tej kobiety, Belen, ale chociaż Belen to nie jest jej prawdziwe imię, tylko pseudonim, natomiast ten cały kontekst i te ruchy społeczne były też bardzo istotne i jakoś chciałyśmy zawrzeć je w tej naszej produkcji.
6: Mówiła dramaturżka Martyna Wawrzyniak. Pojawiło się już kilka słów o musicalu, a jak musical, to także choreografia.
5: Jestem gotowa. Normatulacja. To ja będę cię bronić. Czy mam skuć osadzoną? Tak, poproszę.
7: Znaczy, na pewno temat jest ciężki. Ciężki emocjonalnie, ciężki też politycznie, więc gdzieś tam w formie zastanawialiśmy się wspólnie, jak można to odelżyć i dać narrację, która też pomoże widzowi przebrnąć przez tą historię, nie tylko cały czas w bardzo negatywnych, trudnych, ciężkich emocjach, ale też znaleźć jakby sposób interpretacji, który być może w odbiorze jest trochę lżejszy, co nie zmienia faktu, że emocjonalnie jest bardzo trudny. Dlatego padła decyzja, żeby posłużyć się estetyką musicalu i potraktować to żeńskie więzienie, w którym przebywamy, jako coś przegiętego, jako coś bardziej intensywnego niż jest naprawdę, z tego względu, że samo żeńskie więzienie w swojej formie już takie jest. Mamy zgromadzone bardzo dużo kobiet w jednym miejscu, każda jest inna, każda jest intensywna i nawet już w książce, w tej historii, ta narracja kobiecego więzienia jest bardzo specyficzna, więc tutaj zdecydowaliśmy się użyć musicalu jako tej interpretacji emocjonalnej, kiedy to jakby już nie wystarcza słów, żeby opowiedzieć o tym, co czujemy. Czyli tak jak klasycznie w musicalu, do tego służy piosenka.
6: Mówiła choreografka Krystyna Lamaszydłowska, a w rolę obrończyni Belen wcieliła się Milena Gauer.
5: To była taka szybka pożyczka z barbarzyńskim procentem. On właściwie nigdy się nie pojawił, ulotnił się przed rozprawą, a pieniądze wziął. Tak, one się po prostu bały i dlatego nigdy nic nikomu o tym nie powiedziały. Pewnie wstydziły się też przed rodziną, że tego nie załatwiły i spłacały tę pożyczkę. Tak, a ostatnią ratę spłaciły 3 lata po zakończeniu całej sprawy. A Sol, powiedz, co w międzyczasie on zdążył zniknąć, to właściwie na szczęście, bo nie musiał już tego płacić.
8: Tak, to ta obrończyni z urzędu, Norma Bulacio.
5: Tak, to znaczy Belen dostała informację, że taka obrończyni jej przysługuje jeszcze przed rezygnacją Luciego i że będzie to kobieta.
8: Myślisz, że to ją ucieszyło?
5: No tak, na pewno liczyła na zrozumienie. Podobno czekała na Bulacio przez kilka miesięcy, ale samo spotkanie z adwokatką odbyło się tylko jedno.
8: Świetnie to rozegrała.
9: Soledad istnieje w dwóch światach i to jest bardzo dobrze wymyślone dramaturgicznie z mojego aktorskiego punktu widzenia. Jeden świat to jest wieczór autorski, autorki Wszystkie jesteśmy Belen, Anny Eleny Korei, na którym po prostu Anna Elena rozmawia z Soledad o całej sprawie i jakoś po prostu próbuje zrozumieć, jak w ogóle do tego mogło dojść. A druga część funkcjonowania Soledad w tym spektaklu to są spotkania z Belen i wejście w te historie pokazuje już od strony takiej mniej skierowanej w stronę publiczności, tylko do środka, do więzienia, do całej sprawy, do spotkania z bohaterką na takim bardzo poruszającym poziomie. Ja mam to szczęście, że Soledad Deza jest taką wspaniałą, pozytywną postacią, w ogóle też istniejącą naprawdę, bo no, można z łatwością znaleźć z nią wywiady i ona jest taką twarzą tego protestu. Jak wiemy, nie ma twarzy Belen, ale twarzą taką ujawnioną jest właśnie adwokatka, działaczka, aktywistka argentyńska, czyli Soledad Deza. Więc tych materiałów było też dużo, żeby się było się na czym oprzeć. Były wywiady, czytałam wywiady z nią i tak dalej. I to jest w tym całym, w tej całej smutnej historii, to jest taka postać, która niesie nadzieję, empatię i zwycięstwo, więc najlepiej.
10: Przede wszystkim przeczytałam reportaż, potem dużo rozmawiałam z Kasią, z reżyserką i w ogóle dużo rozmawialiśmy, a potem to już w procesie, w próbach poszukiwanie tego bagażu stanów emocjonalno-psychofizycznych, które niesie ze sobą historia Belen. No jest to przerażająca historia, ale tak od prywatnej strony to ja mogłabym powiedzieć, że Belen jest trochę taką momentami zadziorą. Trochę nie ma instynktu samozachowawczego, trafia do więzienia i nawet nie wie, na co sobie może pozwolić, więc sobie pozwala, czasem się za to obrywa. No jest też po tym wszystkim, co ją spotkało, potężnie przeładowana złością, smutkiem, poczuciem niesprawiedliwości i strachem o to, co o to, jak to się wszystko skończy dla niej. W zasadzie jakoś wyjątkowo często do mnie trafiają takie postacie czy role kobiet, matek. Zdecydowanie mi się to wszystko śni już od dłuższego czasu i bardzo tym żyję. Też mam tak zazwyczaj właśnie z procesami teatralnymi, że one się tak bardziej wgryzają w codzienność i ta Belen i ten jej ciężar towarzyszy mi na co dzień. Jakoś tak, no tak. Już miałam okazję grać jakiś nastoletni poród u Anny Jadowskiej w filmie albo w moim spektaklu dyplomowym grałam matkę, która pięciokrotnie poroniła. To są jakieś tak niewyobrażalne ciężary, że ja też no, próbuję z całych sił się zbliżać do tego, ale no tak uczciwie mówiąc, to mogę sobie to wyobrażać na pewno, co najwyżej.
6: Dopowiadała Agnieszka Rajda, aktorka wcielająca się w Belen i występująca gościnnie w Olsztynie. A skoro o Olsztynie mowa, to teraz posłuchajmy zachwytów nad naszym miastem i tutejszymi artystami. Zacznie reżyserka spektaklu Wszyscy Jesteśmy Belen, Katarzyna Minkowska.
11: Ja to już czekałam na to spotkanie jakiś czas. Ja myślę, że po pierwsze ten zespół jest bardzo, to zabrzmi może tautologicznie, bardzo zespołowy. To nie jest standard w zespołach teatralnych, że tutaj wszyscy pracują jak jeden organizm. I to faktycznie w tym naszym spektaklu ma bardzo duże znaczenie i bardzo popychało akcję do przodu.
10: Och, wspaniale. Bardzo się tu dobrze czuję. I w ogóle w tym mieście. To jest takie miasto odskocznia dla mnie. Bo ja też jestem oryginalnie z mniejszego miasta, więc ta Warszawa, w której mieszkam od paru lat, jest dla mnie takim nadstanem. A tutaj tak bardzo dobrze mi się tu pracuje i wspaniały zespół i piękny teatr i miasto, które jest dla mnie odskoczne, więc mój układ nerwowy się od razu tak dobrze stymuluje, koi w tym mieście, bo jest tak ciszej, spokojniej. Ostatnie parę lat mieszkam w Warszawie i tam jest dużo wszystkiego, jest ciężej się tam tak na spokojnie przez codzienność.
6: A dopowiadała aktorka Agnieszka Rajda. Na koniec jeszcze odrobina technikaliów, ponieważ podczas spektaklu wykorzystywane są także efekty multimedialne.
11: To też służy takiemu zapisowi, dokumentalnemu zapisowi z więzienia, że też jesteśmy bardzo często wobec tych obrazów, wobec tego, że nasza rozmowa jest zapisywana, coś chcemy powiedzieć obok kamery, coś mówimy do kamery, wiemy, że to wszystko jest rejestrowane, wiemy, że to może posłużyć jako dowód. Nie korzystamy korzystamy z tej formy multimedialnej też w wielu aspektach. Korzystamy w tych momentach, które pomagają nam coś więcej powiedzieć tym obrazem.
6: Twórcy spektaklu Wszyscy Jesteśmy Belen opowiadali nam o tym, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać, a ja Wam podpowiadam, że jeszcze w tym miesiącu macie na to szansę, bo w lipcu i sierpniu to już niekoniecznie. Więc bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, póki jest to możliwe. Całkiem możliwe jest też to, że czas naszej pierwszej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna właśnie dobiegł końca, ale to nie znaczy, że się nie usłyszymy ponownie. Wręcz przeciwnie, już za chwilę na 95 pojawi się kolejna odsłona naszego spotkania, w której będę Wam opowiadała m.in. o nowym boisku, które powstanie na olsztyńskim Zatorzu. Zostańcie więc z nami. Zapraszam, Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
6: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Rozpoczynamy kolejny odcinek magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w którym już za chwilę przypomnimy sobie, na który ze spektakli warto wybrać się jeszcze w tym miesiącu, czyli do końca czerwca, do Teatru imienia Stefana Jaracza w Olsztynie. A dlaczego to takie ważne, żeby sobie teraz jeszcze z tego pokorzystać i o tym przypominać? Ano dlatego, że przecież w wakacje teatr nie będzie działał tak jak zwykle, więc może to być już ostatnia szansa na zobaczenie przez najbliższe kilka miesięcy kilku spektakli, a wśród nich znalazł się m.in. spektakl pod tytułem Wszyscy Jesteśmy Belen na podstawie książki Anny Eleny Korei Wszystkie Jesteśmy Belen o bardzo młodej dziewczynie, która zachodzi w ciążę. Niestety dochodzi do pewnych komplikacji, w związku z czym nasza bohaterka trafia do więzienia i właśnie o tym, co w tym więzieniu się wydarza, jaka jest prowadzona narracja i w jaki sposób ona jest przedstawiana, o tym właśnie opowiada spektakl, który możecie obejrzeć w Olsztynie. A sztukę wyreżyserowała Katarzyna Minkowska, która już za chwilę opowie nam o tym, dlaczego w ogóle po ten tekst sięgnęła.
11: No, sięgnęliśmy po nią dlatego, że jest ona i trudna, i bardzo aktualna, i gdzieś nas dotyka bardzo mocno w rzeczywistości naszej polskiej. Bo ten spektakl nie do końca odnosi się do tego, co mamy w Polsce, bo tu też nie chodzi o ukorzenienie narodowe, tylko chodzi o zrozumienie mechanizmu traktowania pewnych jednostek, mechanizmu robienia ofiary z kogoś niewinnego, co jest potrzebne różnym politykom. I te rzeczy się dzieją nie tylko u nas w kraju, tylko w wielu innych krajach. To jest globalny problem tak naprawdę. Bardzo długo się zastanawialiśmy, jak ująć to żeńskie więzienie i znalazłyśmy takie tropy w kulturze, że faktycznie te żeńskie więzienia zazwyczaj posługują się kodem musicalowym i w filmach, i w przedstawieniach różnych. Nawet jest taki południowoamerykański dokument o żeńskim więzieniu i one też tam, więźniarki, robią musical. I to była dla nas jakaś taki fenomenalny trop, którym sobie podążyłyśmy, więc tak naprawdę tylko więzienie operuje tropem musicalowym, ale pozostałe wątki zupełnie nie. I też pokazaliśmy Wam fragment ze środka, ale początek jest taki bardzo mocno dokumentalny, jest bardzo taką skrupulatną rekonstrukcją pewnych wydarzeń, tropów, jak to się dzieje, że ta ofiara staje się ofiarą, jak wiele drobnych decyzji pojedynczych ludzi, którzy nie zawsze mają złe intencje, jak one decydują o tym, w czym ląduje właśnie taka ofiara. Ten spektakl nie do końca trwa 3 godziny, ale z tego co wiemy, on trwa 2 godziny 30 w takim układzie, że jeszcze coś się nie przygryzło i jeszcze jest możliwe są skróty, natomiast jeżeli byśmy doliczyli przerwę, to faktycznie może być dłużej. Faktycznie spektakl jest bardzo, bardzo kosztuje nas dużo pracy, ponieważ prawie cały czas wszyscy aktorzy są na scenie i albo zmieniają postaci, albo wchodzą jako kolejna postać. Tempo jest szalone, tempo jest zawrotne od pewnego momentu, nawet nie w tym, który zobaczyliśmy, tylko w tym, co się dzieje wcześniej i na samym końcu, więc myślę, że też bardzo się ucieszymy, jak do nas przyjdą tłumnie widzowie zobaczyć, ile pracy to nas kosztowało.
5: W ostatnią ratę pożyczki za prawnika Abrahama Musi spłaciły dopiero w 2019 roku. Tak, czyli 3 lata po zakończeniu całej sprawy. Tak, one wzięły, proszę Państwa, we dwie taką gigantyczną jak na siebie pożyczkę. We dwie, czyli kto? Wyjaśnimy Państwu. Matka Belen, Beatrice, i siostra Belen.
12: Ten tekst, faktycznie książka Anny Eleny Korei, ma formę reportażu. Jest taką opowieścią dokumentalną, natomiast tutaj z reżyserką, z Katarzyną Minkowską, zdecydowałyśmy się stworzyć fabułę, to znaczy skupić się na bohaterce, skupić się na Belen, opowiedzieć jej historię w sposób, no myślę, taki prawdopodobny psychologicznie, z takimi momentami i miejscami nierealistycznymi, musicalowymi. co zresztą było widać w tej próbce, którą pokazałyśmy. Więc pracowało mi się tak ciekawie, ponieważ jakby to, że zdecydowałyśmy się to przełożyć na inną formę, spowodowało, że właściwie musiałam sobie pozadawać pytania dotyczące motywacji bohaterek i bohaterów tego reportażu. Musiałam jakby troszeczkę zmienić myślenie i dowyobrażać sobie niektóre sytuacje i jakieś przyczyny potencjalnych zachowań i całego tego przebiegu procesu sądowego i w zasadzie tego wszystkiego, co się z Belen stało. Zdawało się mi się też uczynić jedną z bohaterek, a właściwie są takie dwie bohaterki, które prowadzą nam narrację, czyli jest to Anna Elena Correa, autorka książki, i Soledad Deza, adwokatka, która przyczyniła się do uwolnienia i uniewinnienia Belen. I one w zasadzie prowadzą nam takie długie spotkanie autorskie. Zwróciłam się na taką ramę, ponieważ ta historia jest bardzo obszerna. To znaczy, z jednej strony jest historia samej Belen, która została skazana, potem uwolniona, uniewinniona i tak dalej, a z drugiej strony jest historia ruchu feministycznego w Argentynie, który i doprowadził do uniewinnienia Belen, ale też doprowadził ostatecznie po paru latach do zmiany prawa aborcyjnego w kraju, więc jakby ta historia ma kilka planów i kilka perspektyw. Faktycznie chciałyśmy się skupić na tej indywidualnej historii tej kobiety, Belen, ale chociaż Belen to nie jest jej prawdziwe imię, tylko pseudonim, natomiast ten cały kontekst i te ruchy społeczne były też bardzo istotne i jakoś chciałyśmy zawrzeć je w tej naszej produkcji.
6: Mówiła dramaturżka Martyna Wawrzyniak. Pojawiło się już kilka słów o musicalu, a jak musical, to także choreografia.
5: Jestem gotowa. Norma Bulasio. To ja będę cię brądzić. Czy mam skuć osadzoną? Tak, poproszę.
7: Znaczy, na pewno temat jest ciężki. Ciężki emocjonalnie, ciężki też politycznie, więc gdzieś tam w formie zastanawialiśmy się wspólnie, jak można to odelżyć i dać narrację, która też pomoże widzowi przebrnąć przez tą historię, nie tylko cały czas w bardzo negatywnych, trudnych, ciężkich emocjach, ale też znaleźć jakby sposób interpretacji, który być może w odbiorze jest trochę lżejszy, co nie zmienia faktu, że emocjonalnie jest bardzo trudny. Dlatego padła decyzja, żeby posłużyć się estetyką musicalu i potraktować to żeńskie więzienie, w którym przebywamy, jako coś przegiętego, jako coś bardziej intensywnego niż jest naprawdę, z tego względu, że samo żeńskie więzienie w swojej formie już takie jest. Mamy zgromadzone bardzo dużo kobiet w jednym miejscu, każda jest inna, każda jest intensywna i nawet już w książce, w tej historii, ta narracja kobiecego więzienia jest bardzo specyficzna, więc tutaj zdecydowaliśmy się użyć musicalu jako tej interpretacji emocjonalnej, kiedy to jakby już nie wystarcza słów, żeby opowiedzieć o tym, co czujemy. Czyli tak jak klasycznie w musicalu, do tego służy piosenka.
6: Mówiła choreografka Krystyna Lamaszydłowska, a w rolę obrończyni Belen wcieliła się Milena Gauer.
5: To była taka szybka pożyczka z barbarzyńskim procentem. On właściwie nigdy się nie pojawił, ulotnił się przed rozprawą, a pieniądze wziął. Tak, no, one się po prostu bały i dlatego nigdy nic nikomu o tym nie powiedziały. Pewnie wstydziły się też przed rodziną, że tego nie załatwiły i spłacały tę pożyczkę. Tak, a ostatnią ratę spłaciły 3 lata po zakończeniu całej sprawy. A Sol, powiedz, co w międzyczasie on zdążył zniknąć, no właściwie na szczęście, bo nie musiał już tego płacić. Tak, to ta obrończyni z urzędu, Norma Bulasio. Tak, to znaczy Belen dostała informację, że taka obrończyni jej przysługuje jeszcze przed rezygnacją Lucy'ego i że będzie to kobieta.
13: Myślisz, że to ją ucieszyło?
5: No tak, na pewno liczyła na zrozumienie. Podobno czekała na Bulasio przez kilka miesięcy, ale samo spotkanie z adwokatką odbyło się tylko jedno.
13: Świetnie to rozegrała.
9: Soledad istnieje w dwóch światach i to jest bardzo dobrze wymyślone dramaturgicznie z mojego aktorskiego punktu widzenia. Jeden świat to jest wieczór autorski, autorki Wszystkie jesteśmy Belen, Anny Eleny Correi, na którym po prostu Anna Elena rozmawia z Soledad o całej sprawie i jakoś po prostu próbuje zrozumieć, jak w ogóle do tego mogło dojść. A druga część funkcjonowania Soledad w tym spektaklu to są spotkania z Belen i wejście w te historie już od strony takiej mniej skierowanej w stronę publiczności, tylko do środka, do więzienia, do całej sprawy, do spotkania z bohaterką na takim bardzo poruszającym poziomie. Ja mam to szczęście, że Soledad Deza jest taką wspaniałą, pozytywną postacią, w ogóle też istniejącą naprawdę, bo można z łatwością znaleźć z nią wywiady i ona jest taką twarzą tego protestu. Jak wiemy, nie ma twarzy Belén, ale twarzą taką ujawnioną jest właśnie adwokatka, działaczka, aktywistka argentyńska, czyli Soledad Deza. Więc tych materiałów było też dużo, żeby się było się na czym oprzeć. Były wywiady, czytałam wywiady z nią i tak dalej. I to jest w tym całym, w tej całej smutnej historii, to jest taka postać, która niesie nadzieję, empatię i zwycięstwo, więc najlepiej.
14: Przede wszystkim przeczytałam reportaż, potem dużo rozmawiałam z Kasią, z reżyserką i w ogóle dużo rozmawialiśmy, a potem to już w procesie, w próbach poszukiwanie tego bagażu stanów emocjonalno-psychofizycznych, które niesie ze sobą historia Belén. No jest to przerażająca historia, ale tak od prywatnej strony to ja mogłabym powiedzieć, że Belén jest trochę taką momentami zadziorą, trochę nie ma instynktu samozachowawczego, trafia do więzienia i nawet nie wie, na co sobie może pozwolić, więc sobie pozwala, czasem się za to obrywa. No jest też po tym wszystkim, co ją spotkało, potężnie przeładowana złością, smutkiem, poczuciem niesprawiedliwości i strachem o to, jak to się wszystko skończy dla niej. W zasadzie jakoś wyjątkowo często do mnie trafiają takie postacie czy role kobiet, matek. Zdecydowanie mi się to wszystko śni już od dłuższego czasu i bardzo tym żyję. Też mam tak zazwyczaj właśnie z procesami teatralnymi, że one się tak bardziej wgryzają w codzienność i ta Belén i ten jej ciężar towarzyszy mi na co dzień. Jakoś tak, no tak. Już miałam okazję grać jakiś nastoletni poród u Anny Jadowskiej w filmie, albo w moim spektaklu dyplomowym grałam matkę, która 5-krotnie poroniła. To są jakieś tak niewyobrażalne ciężary, że ja też próbuję z całych sił się zbliżać do tego, ale tak uczciwie mówiąc, to mogę sobie to wyobrażać na pewno, co najwyżej.
6: Dopowiadała Agnieszka Rajda, aktorka wcielająca się w Belén i występująca gościnnie w Olsztynie. A skoro o Olsztynie mowa, to teraz posłuchajmy zachwytów nad naszym miastem i tutejszymi artystami. Zacznie reżyserka spektaklu Wszyscy Jesteśmy Belén, Katarzyna Minkowska.
11: Ja to już czekałam na to spotkanie jakiś czas. Ja myślę, że po pierwsze ten zespół jest bardzo, to zabrzmi może tautologicznie, bardzo zespołowy. To nie jest standard w zespołach teatralnych, że tutaj wszyscy pracują jak jeden organizm. I to faktycznie w tym naszym spektaklu ma bardzo duże znaczenie i bardzo popychało akcję do przodu.
14: Och, wspaniale. Bardzo się tu dobrze czuję. I w ogóle w tym mieście, to jest takie miasto odskocznia dla mnie, bo ja też jestem oryginalnie z mniejszego miasta, więc ta Warszawa, w której mieszkam od paru lat, jest dla mnie takim nadstanem. A tutaj tak bardzo dobrze mi się tu pracuje i wspaniały zespół i piękny teatr i miasto, które jest dla mnie odskocznie, więc mój układ nerwowy się od razu tak dobrze stymuluje, koi w tym mieście, bo jest tak ciszej, spokojniej. Ostatnie parę lat mieszkam w Warszawie i tam jest dużo wszystkiego, jest ciężej się tam tak na spokojnie przez codzienność.
6: A dopowiadała aktorka Agnieszka Rajda. Na koniec jeszcze odrobina technikaliów, ponieważ podczas spektaklu wykorzystywane są także efekty multimedialne.
11: To też służy takiemu zapisowi, dokumentalnemu zapisowi z więzienia, że też jesteśmy bardzo często wobec tych obrazów, wobec tego, że nasza rozmowa jest zapisywana, coś chcemy powiedzieć obok kamery, coś mówimy do kamery, wiemy, że to wszystko jest rejestrowane, wiemy, że to może posłużyć jako dowód. Nie korzystamy z tej formy multimedialnej też w wielu aspektach. Korzystamy w tych momentach, które pomagają nam coś więcej powiedzieć tym obrazem.
6: Twórcy spektaklu Wszyscy Jesteśmy Belén opowiadali nam o tym, dlaczego warto na ten spektakl się wybrać, a ja wam podpowiadam, że jeszcze w tym miesiącu macie na to szansę, bo w lipcu i sierpniu to już niekoniecznie. Więc bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, póki jest to możliwe. Całkiem możliwe jest też to, że czas naszej pierwszej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna właśnie dobiegł końca, ale to nie znaczy, że się nie usłyszymy ponownie. Wręcz przeciwnie, już za chwilę na 95 pojawi się kolejna odsłona naszego spotkania, w której będę Wam opowiadała m.in. o nowym boisku, które powstanie na olsztyńskim Zatorzu. Zostańcie więc z nami. Zapraszam, Aga Wiśniewska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
6: Halo, halo, halo, dzień dobry. Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam na magazyn reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym będziemy w najbliższym kwadransie sobie skakali bardzo żwawo po różnych tematach, temacikach i gościach, którzy się na naszej antenie pojawią. Chociaż może to nie najlepiej zabrzmiało, że będziemy skakali po gościach. Po prostu wielu z nich pojawi się na naszej antenie i będą poruszali naprawdę przeróżne zagadnienia. Już za chwilę pojawi się między innymi podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej na 95, która będzie nam opowiadała o kolejnych sukcesach i zadaniach wykonanych przez właśnie naszych strażników, ale wcześniej chciałabym, żebyście w kilku słowach posłuchali o tym, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce zadbać o zdrowie psychiczne naszych dzieciaków warmińsko-mazurskich. I właśnie o tym będzie nam teraz opowiadała pani Agnieszka Budziszewska z Olsztyńskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Od 1 lipca uruchamiamy nowe, długoterminowe umowy na realizację świadczeń w zakresie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Bartoszycach, Nowym Mieście Lubawskim i Olecku. To placówki pierwszego poziomu referencyjnego, które stanowią pierwszy i najważniejszy etap wsparcia w systemie ochrony zdrowia psychicznego najmłodszych. Pacjenci mogą uzyskać tam pomoc bez skierowania. Świadczenia obejmują m.in. porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej, wsparcie psychospołeczne i środowiskowe, a także diagnozę i działania terapeutyczne prowadzone przez zespół specjalistów. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży pozostaje jednym z najważniejszych obszarów, które konsekwentnie inwestujemy. Uruchomienie nowych ośrodków oznacza, że profesjonalna pomoc psychologiczna będzie dostępna bliżej miejsca zamieszkania wielu rodzin. To ważne, ponieważ liczba młodych pacjentów korzystających ze świadczeń psychiatrycznych stale utrzymuje się na wysokim poziomie. W 2025 roku z leczenia psychiatrycznego i psychologicznego finansowanego przez NFZ skorzystało prawie 13 tysięcy pacjentów do 18 roku życia. Łącznie udzielono im 158 541 świadczeń.
6: O tym, w jaki sposób Narodowy Fundusz Zdrowia będzie chciał wspierać dzieci i młodzież z Warmii i Mazur w leczeniu psychiatrycznym i psychologicznym, opowiadała nam pani Agnieszka Budziszewska z Olsztyńskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. A teraz zapraszam Was na spotkanie z podpułkownik Straży Granicznej Mirosławą Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej, która opowie nam o kolejnych akcjach przeprowadzonych przez Warmińsko-Mazurską Straż Graniczną i oczywiście o ich kolejnych sukcesach.
16: Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku eskortowali na drogowe przejścia graniczne oraz na lotniska prawie 130 cudzoziemców. Byli to m.in. Gruzini, Mołdawianie, Ukraińcy, Rosjanie, Kolumbijczycy, obywatele Wietnamu, Turcji, Tadżykistanu. Cudzoziemcy łamali obowiązujące w naszym kraju przepisy, dopuszczali się kradzieży, gróźb karalnych wobec osób, a także kierowali pojazdami pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. W związku z tym funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wydali im decyzje zobowiązujące ich do powrotu do swojego kraju z rygorem natychmiastowej wykonalności. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Gołdapi 9 czerwca po otrzymaniu informacji z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, że w kierunku województwa warmińsko-mazurskiego zbliża się podejrzany Citroen, w którym mogą znajdować się cudzoziemcy, ruszyli do zatrzymania samochodu. Pomimo wyraźnych sygnałów dźwiękowych kierowca nie zatrzymał się, ominął patrol Straży Granicznej. Po chwili jednak zahamował, opuścił auto, przebiegł przez przeciwległe pasy ruchu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze Straży Granicznej ruszyli za uciekinierem i zatrzymali go. Natomiast w Citroenie było 6 cudzoziemców. 2 z nich siedziało w bagażniku. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie mieli żadnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warmińskiej. Wczoraj funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazali na Litwę, natomiast kuriera doprowadzili do prokuratury rejonowej w Ełku. 27-letni Gruzin usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, do czego się przyznał. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wobec przewoźnika sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie sprawdzili legalność zatrudnienia w jednej z firm na terenie powiatu Iławskiego. Zakończona 27 maja kontrola wykazała, że agencja pośrednicząca w zatrudnianiu z siedzibą w Kielcach wysłała do zakładów produkcyjnych cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów. Pracownicy z zagranicy posiadali fikcyjne zaświadczenia o podjęciu studiów. Pozwalało to pracodawcy na obejście przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców. W rzeczywistości 60 obywateli Kolumbii, 8 Gwatemali oraz 2 Wenezueli pracowało bez zezwolenia na pracę. Przedsiębiorcy z Kielc za skierowanie do pracy cudzoziemców bez odpowiednich dokumentów grozi kara grzywny nawet do 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej świętowali 35. rocznicę powołania Straży Granicznej. Wręczono wyróżnienia, medale, odznaczenia. W trakcie uroczystości wręczono funkcjonariuszom i pracownikom medale 35-lecia powołania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Miłym momentem było uhonorowanie rodziców funkcjonariuszy, których dwoje dzieci służy obecnie w Warmińsko-Mazurskim Oddziale Straży Granicznej. Przez 35 lat Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej stał się nowoczesną formacją. Z roku na rok otrzymujemy coraz bardziej nowoczesny sprzęt do ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej z obwodem królewieckim. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wręczył 28 funkcjonariuszom akty mianowania na stopień kaprala Straży Granicznej. W tym roku Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej planuje przyjąć do służby przygotowawczej 120 kandydatów. Nowi funkcjonariusze będą wykonywać zadania w ochronie granicy państwowej. Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej musi najpierw zalogować się do modułu, który znajduje się na stronie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Musi złożyć osobiście dokumenty. Przypominam, Szanowni Państwo, że ze sobą należy zabrać dokumenty zarówno oryginały, jak i kserokopie. Kolejnym etapem jest test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna, następnie badania psychologiczne, następnie test sprawności fizycznej, wariograf i o kolejnym etapem jest komisja lekarska, która orzeka o zdolności kandydata do służby w Straży Granicznej. Potem tylko podpisanie rozkazu, założenie munduru funkcjonariusza Straży Granicznej, ślubowanie, a po ślubowaniu szkolenie, a po szkoleniu kandydaci zasilą jedną z 11 placówek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Olsztynie w powiecie grudziąckim zatrzymali samochód na polskich tablicach rejestracyjnych. W aucie oprócz kuriera było 5 Pakistańczyków. Cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali dokumentów uprawniających ich do wjazdu oraz pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 31 maja zatrzymanych cudzoziemców w ramach readmisji przekazano stronie litewskiej, natomiast kuriera obywatela Azerbejdżanu doprowadzono do prokuratury rejonowej w Grudziądzu, gdzie usłyszał zarzuty organizowania cudzoziemcom przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Wobec przewoźnika sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej od stycznia do końca maja bieżącego roku sprawdzili legalność zatrudnienia cudzoziemców na Warmii i Mazurach. Kontrolą objęli ponad 1400 cudzoziemców i stwierdzili, że 460 pracowało niezgodnie z przepisami. Właściciele firm zatrudniali pracowników z zagranicy bez umowy, bez zezwolenia na pracę oraz na innych warunkach niż to określone było w zezwoleniu. Najwięcej cudzoziemców pracowało nielegalnie w branży produkcyjnej i budowlanej po 29%. Na Warmii i Mazurach niezgodnie z przepisami najwięcej pracowało obywateli Kolumbii. Stanowili oni największą grupę nielegalnie pracujących, bo prawie 60%. Wśród nielegalnie pracujących byli również obywatele Indii, Indonezji, Uzbekistanu, Wietnamu, Gwatemali czy Gruzji. W okresie 5 miesięcy najwięcej uchybień zatrudnieni było w powiecie ostródzkim, bo aż 20%, w kętrzyńskim 18%, gołdawskim 17%, olsztyńskim 12%, iławskim i lidzbarskim po 8%. Sądy z Warmii i Mazur wymierzyły kontrolowanym przedsiębiorcom grzywny na kwotę ponad 105 tysięcy złotych.
6: O sukcesach i zadaniach wykonanych przez warmińsko-mazurskich strażników granicznych oraz o ich jubileuszu opowiadała nam podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. A przed nami jeszcze jedno spotkanie w tym kwadransie. Już teraz będę Was zapraszała na rozmowę z Piotrem Gryszczukiem, wykonawcą boiska na stadionie Warmii. To tam właśnie ma powstać nowy ośrodek szkoleniowy dla dzieci i młodzieży, skierowany głównie na piłkę nożną.
17: Niewątpliwie na początku będą prace rozbiórkowe i ziemne, to jest pierwszy etap realizacji. Później oczywiście mamy w pierwszej terminie wykorzenia boiska pełnowymiarowego. Tam się skupimy najbardziej na tych pracach, dlatego że na te boisko jest mało czasu. Do października musi być skończone. A sukcesywnie oczywiście będą trwały prace na całym obiekcie. Pierwszy etap jest 18 miesięcy. W nim jest zawarte, że musi być skończone boisko do października. Natomiast drugi etap, na którą też mamy podpisaną umowę, decyzja zapadnie do 18 października. To jest około 42 miliona 800, a pierwszy około prawie 8 milionów.
6: Ja bym chciała jeszcze tylko podpytać, czy tutaj na tym terenie są jakieś wyzwania, z którymi będziecie się musieli Państwo zmierzyć? Coś, co będzie jakoś bardziej trudne niż zwykle?
17: Znaczy jedyną rzeczą chyba tutaj trudniejszą to są faktycznie roboty ziemne i sieci, które są dość głęboko posadowione na 6-7 metrach. No to wymaga trochę specjalistycznego sprzętu i na pewno rygoru BHP. To jest taki trudny element, a chyba drugi będzie prefabrykacja, bo ta prefabrykacja trybun jest dość skomplikowana, żeby nie było wadliwości wykonania przedmiotu. No a niewątpliwie najważniejsze to boiska będą.
6: No właśnie, gdybyśmy mieli tak trochę naszym słuchaczom jeszcze to podpowiedzieć, to boisko, które tutaj jest i teraz zresztą jest przepięknie podlewane, zostaje. Ten teren, na którym my stoimy, jest nieco wyżej. To będzie wszystko wyrównane też do poziomu tego drugiego boiska, które jest po lewej stronie od tego, na które patrzymy?
17: Tak, w większości przypadku teren będzie zniwelowany do poziomu boisk. Nie wszystkie oczywiście tam z tyłu, już za boiskiem tym istniejącym, tam już nasze prace nie będą prowadzone, natomiast ten pierwszy etap zakłada dość dużą niwelację terenu.
6: Co warto też podkreślić, wykonawca tego zadania to firma pochodząca z naszego regionu. I Piotr Gryszczuk, właśnie wykonawca tej inwestycji, odpowiada na pytanie, dlaczego i czy w ogóle jest to dla nich jako firmy właśnie stąd ważne, że zostali wybrani.
17: Komuś się może wydać, że każdy może to zrobić, ale to ma duże znaczenie raz, że dla prestiżu takich firm, które będą realizację prowadziły tutaj. Dwa, że to są firmy, które są na miejscu. Kontakt z tymi firmami, współpraca, poza tym podejście nawet do tematu będą inaczej to traktowały niż firmy z zewnątrz, które zrobią, bo muszą zrobić, bo jest umowa zobowiązuje, ale później wyjeżdżają już do tego jakby mniej serca wkładają, tak? Jeżeli nawet wystąpią jakieś usterki, a wiem, że to się zdarza, to też reakcja na poprawę będzie bezproblemowa, bo firmy są na miejscu. To jest chyba nasza specyfika, to znaczy raz, że to jesteśmy lokalnie, to na pewno. Dwa, że to są obiekty sportowe. My bardzo lubimy obiekty sportowe. Mało jest realizacji tych obiektów, ale staramy się cały czas gdzieś tam uczestniczyć. Niedawno skończyliśmy taką małą inwestycję dla 101 szkołę. Skończyliśmy obiekt sportowy Szermierki plus salą sportową na Wyszyńskiego. Uczestniczyliśmy w kilku boiskach pełnowymiarowych, robiliśmy stadion w Ostródzie. Także tych sportowych obiektów trochę jest. No, tyle ile tu w okolicy się buduje, staramy się uczestniczyć. Nie zawsze nam się uda wygrać.
6: Piotr Gryszczuk był naszym gościem, człowiek reprezentujący firmę, która będzie wykonywała nowe boiska na stadionie w Warmii. I w tym kwadransie to już wszystko, co dla Was przygotowałam, ale oczywiście za chwilę spotkamy się ponownie. Zostańcie z 95.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
6: Aga Wiśniewska z tej strony. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, w której tym razem wybierzemy się nad jezioro Ukiel, bo to właśnie mniej więcej okolic plaży miejskiej będzie dotyczyła inwestycja, o której będą nam opowiadali już za chwilę nasi goście. Wybraliśmy się tam na konferencję prasową poświęconą inwestycjom, które w najbliższym czasie będą prowadziły olsztyńskie wodociągi.
18: Woli przypomnienia, ale tak naprawdę myślę, że każdy z Państwa to doskonale wie, że Olsztyńskie wodociągi od lat dostarczają mieszkańcom Olsztyna doskonałej jakości wody, ale tak naprawdę ważnym elementem tego całego łańcucha jest również bezpieczeństwo i niezawodność dostaw wody. Właśnie chcemy opowiedzieć Państwu o tym, że podpisaliśmy umowę na dofinansowanie kolejnych projektów o wartości 31 milionów złotych i są dzisiaj z nami pan wiceprezes Jarosław Słoma.
19: Dzień dobry.
18: Pani kierowniczka działu inwestycji i remontów, pani Agnieszka Remisiewicz. Bardzo proszę, panie prezesie, proszę opowiedzieć o podpisanej umowie.
19: Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu szczególnym, jeśli chodzi o Olsztyn i tradycję czerpania wody i kanalizacyjnego systemu naszego miasta. Przed 130 laty właśnie w tych okolicach zaczęła się ta historia wodociągów i kanalizacji olsztyńskiej. Dzisiaj kontynuuje tę tradycję nasza stacja ujęcie wody i stacja uzdatniania wody Zachód, tu po sąsiedzku, czyli można powiedzieć, że jesteśmy przy kolebce wodociągów i kanalizacji olsztyńskiej, ale też w przyszłym roku przypada 30-lecie utworzenia przez samorząd miasta Olsztyna przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli my w imieniu samorządu miasta Olsztyna świadczymy usługi na rzecz mieszkańców i Olsztyna, i całej aglomeracji olsztyńskiej. Ten jubileusz roku przyszłego, można powiedzieć, że obchodzimy, świętujemy dużymi inwestycjami, bo jak już była mowa, w ubiegłym roku w ramach umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uzyskaliśmy dofinansowanie do realizacji 4 zadań. Łącznie te projekty to jest chyba 113 milionów złotych, z tego dofinansowanie jest na poziomie 61 milionów złotych. I najważniejszym z tych projektów jest budowa nowego systemu napowietrzania reaktorów biologicznych na oczyszczalni ścieków, żeby spełniać wymogi dyrektywy Unii Europejskiej i zwiększyć stopień wytrącania azotu i fosforu. Z kolei drugim, co do znaczenia w mojej ocenie, przedsięwzięciem było dofinansowanie budowy kolejnej studni głębinowej w Olsztynie, która to inwestycja będzie realizowana właśnie tu obok. I to jest też to, na co zwracamy szczególną uwagę. Kilkadziesiąt studni, które dostarczają wodę mieszkańcom Olsztyna, to studnie liczące kilkadziesiąt lat. Dopiero niedawno wróciliśmy do budowy nowych studni, bo te sędziwe zmniejszają z czasem swoją wydajność, zapiaszczają się i potrzebujemy sięgania nowymi odwiertami po wodę, która, jak wiemy, w Olsztynie jest znakomita. Olsztyn i okolice leżą nad obszarem głównego zbiornika wód podziemnych numer 213, międzymorenowego. On ma znakomite jakości wodę, wręcz uważam, że woda w Olsztynie jest najlepszej jakości i smaku ze wszystkich dużych polskich miast, bo ta woda surowa dostarczana z ujęć podziemnych jest tylko poddawana procesowi napowietrzania, jest wytrącany nadmiar związków manganu i żelaza związany ze strukturą geologiczną tych pokładów i trafia już bezpośrednio dalej do odbiorców, czyli żadnej chemii, żadnego chloru, znakomita, jeśli chodzi o organoleptyczne oceny. Ciągle jest również badana przez nasze laboratorium akredytowane. I Wobec tego jednym z tych przedsięwzięć będzie budowa tej głębinowej studni 260-metrowej, o czym zapewne jeszcze powiemy. Natomiast też kolejnym dużym projektem realizowanym w tym ciągu kanalizacyjnym jest zwiększenie odzyskiwania przez nas biogazu na oczyszczalni ścieków, tak żebyśmy przez nowe generatory mogli produkować prąd na swoje potrzeby. Już w tej chwili oczyszczalnia ścieków produkuje połowę prądu, który jest tam zużywany. Natomiast naszym długofalowym zadaniem i wyzwaniem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska nasze kierownictwo podpisało umowę na dofinansowanie 8 zadań związanych z gospodarką wodną. To jest na około 32 miliony złotych. Z tego dofinansowanie wynosi 69%, czyli jak sobie liczę w myślach, chyba 22 miliony złotych w zaokrągleniu. I tutaj będą realizowane zadania związane z przesyłem, dostarczaniem wody, zmniejszeniem ubytków, strat. Część tych inwestycji będzie realizowana właśnie tutaj na tym ujęciu też zachód, ale też na trzech innych. I ogólnie staramy się utrzymać wysoką jakość produkcji, dostarczania wody i inwestujemy mimo ciężkich czasów, które w ostatnich latach dotknęły całą naszą branżę i jak widać skala tych inwestycji i przedsięwzięć jest duża. Pozyskujemy zatem środki zewnętrzne. Warto powiedzieć, że to są środki Unii Europejskiej, które będą służyły naszym mieszkańcom. Mieszkańcom Olsztyna, który słynie z wody, nie tylko tych wód powierzchniowych, miasto jezior, ale też miasto najlepszej wody do picia. Nasza kranówka olsztyńska warta jest promocji. Szanowni Państwo, butelka litrowa naszej wody, ta woda kosztuje około 1 grosza. Policzmy zatem sobie koszt półlitrowej butelki w pierwszym osiedlowym sklepiku, to jest 2-3 złote. Tu za litr kranówki płacimy niespełna 2 grosze. Zatem warto korzystać, tym bardziej, że to jest woda o bardzo dobrej gramaturze, jeśli chodzi o nasycenie związkami chemicznymi, jest średnio zmineralizowana, czyli nie za dużo, nie za mało. Około 300-400 mg jest to dla organizmu ludzkiego optymalne. Zbyt duża zawartość minerałów przy długotrwałym spożyciu jako wody konsumpcyjnej nie jest wskazana, to już wody lecznicze, wtedy przepisywane przez lekarzy. Natomiast nasza woda zawierająca te podstawowe pierwiastki, wapń, magnez, ale też sód, potas, warte są korzystania właśnie bezpośrednio prosto z kranu, do czego Państwa zachęcam. Dziękuję za uwagę.
18: Proszę Państwa, dziękuję bardzo Panie Prezesie za wyczerpujące wyjaśnienia tego, co się wydarzyło.
19: Jeszcze mogę dalej, ale nie chcę przedłużać.
18: Tak, a ja teraz chcę przejść do drugiej informacji, dla której też tutaj się spotkaliśmy. Już rozpoczynamy inwestycje z innego projektu, ale równie ważnego i będzie to budowa studni głębinowej tutaj na parkingu przy plaży miejskiej. Jest to o tyle ważne, oczywiście dla poprawy zaopatrzenia jakości wody, natomiast będzie się to wiązało z utrudnieniami dla zmotoryzowanych. Będziemy dokładać starań, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, ale niestety kawałeczek, około 50 miejsc tego parkingu trzeba będzie wyłączyć z użytkowania, za co serdecznie przepraszamy, ale mamy na względzie jednak to, żeby w Olsztynie była jak najlepsza jakość wody w przyszłości i bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Tutaj też bardzo ważnym aspektem jest to, że w połowie sierpnia będzie odbywał się tradycyjnie już na plaży miejskiej Ocean Green Festival. Od wykonawcy otrzymaliśmy zapewnienie, że na ten czas zatrzymamy pracę. Co prawda nie zdejmiemy ogrodzenia placu budowy, bo jest ono wymagane i może, żeby nic się nie stało ze względu bezpieczeństwa, musi ono tam pozostać. Natomiast prace zostaną wstrzymane, żeby odbiór koncertów był jak najlepszy, żeby nikomu nie utrudniać życia. Także w razie pytań jest tutaj też pan dyrektor festiwalu i może nam coś więcej powiedzieć. A teraz właśnie o tym realizowanym projekcie, który zaczynamy tu na plaży miejskiej, opowie nam pani kierowniczka Agnieszka Remisiewicz.
20: Dzień dobry Państwu. Ja już tak naprawdę to nie za bardzo wiem, co mam opowiedzieć, bo to już pan prezes powiedział bardzo dużo, pani Anita, jeszcze więcej. Ja może zacznę od tego, że ten projekt, to zadanie, które będzie tutaj realizowane na plaży miejskiej, jest dofinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach umowy, którą podpisaliśmy w zeszłym roku, w czerwcu, więc jakby rok czasu ten projekt już działa. To jest projekt dotyczący przede wszystkim modernizacji oczyszczalni ścieków. Tam są realizowane 3 zadania, a to zadanie tutaj na parkingu plaży miejskiej jest czwarte. Tym zadaniem. zadaniem. I w ramach tego projektu przygotowaliśmy też kampanię edukacyjno-promocyjną i na podstawie tej kampanii bym chciała Państwu opowiedzieć, jak ten projekt wygląda, jak to jest przez nas realizowane, dlaczego, po co i jakie będziemy mieli z tego zyski. Jeśli chodzi o ten tutaj projekt, to zadanie dotyczące budowy studni głębinowej, tak jak już Pan Prezes wspomniał, od wielu lat studnie u nas w Olsztynie nie były nowe budowane, więc to jest takie pierwsze duże przedsięwzięcie. Chcieliśmy o tym poinformować ze względu na to, że pozostałe zadania, które prowadzimy, nie wpływają w żaden sposób na mieszkańców. Zadania na oczyszczalni ścieków są prowadzone na oczyszczalni, mieszkańcy o tym mniej wiedzą lub więcej wiedzą lub wcale nie wiedzą i nie komplikuje to w żaden sposób życia czy mieszkańców, czy turystów, którzy nas odwiedzają. To zadanie, które będzie tutaj realizowane, będzie przede wszystkim widokowo na pewno wpływało na to, że z wielu części miasta będzie je widać. Wiertnica będzie postawiona tutaj na parkingu na plaży miejskiej, będzie miała około 30 metrów wysokości, w związku z tym będzie dość wysoka. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w razie, gdyby się miało coś wydarzyć, oczywiście nie zakładamy takiej sytuacji, musimy ogrodzić teren o promieniu równym wysokości średnicy, dlatego w razie, gdyby coś się wydarzyło, w związku z tym musimy te miejsca zająć. Na pewno będzie to widoczne, na pewno będzie to ciekawiło mieszkańców, turystów, tych, co nas będą odwiedzać, na pewno też w jakiś sposób będzie denerwowało, ale tak jak pani rzecznik powiedziała, jest to bardzo ważne zadanie. Zapewnia nam bezpieczeństwo dostaw wody w tych trudnych czasach. Mamy też zmiany klimatyczne, musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Dlatego też to zadanie będziemy realizowali. Zadanie będzie realizowane w około 9 miesięcy. Taki jest plan, ponieważ to jest 200

0: tego projektu w ogóle w ramach zadań PEWiKowych, w ramach gospodarki wodno-ściekowej. Przede wszystkim najważniejszy jest obieg wody w przyrodzie i to, co my z nią robimy, skąd się bierze. Tak wygląda nasza stacja uzdatniania wody Zachód, którą Państwo na pewno dobrze znają. Jest wpisana w ten krajobraz, który tutaj mamy na ulicy, to jest chyba Jeziorna. Tak staraliśmy się Państwu obrazowo pokazać, jak ten system działa, dlaczego ta studnia, jak to będzie działać, jak wybudujemy tą nową studnię. Także tutaj Państwo z boku mają studnię numer 3, taki ta studnia ma numer, wiertnicę, żeby wszystko było jasne, jak ta woda będzie krążyć w ramach tego projektu i w ramach tego zadania. Mamy stację uzdatniania wody, z tej studni będzie woda doprowadzana, zbiorniki wody czystej po przejściu całych procesów uzdatnienia. Tak jak pan prezes wspomniał, nasza woda jest głębinowa, więc nie wymaga zastosowania bardzo skomplikowanych procesów uzdatniania poza napowietrzaniem, odmanganianiem i odżelazianiem. Przechodzi do zbiorników wody czystej i później jest tłoczona do miasta.
1: Olsztyńska Kranówka, jedna z najlepszych w Polsce, jak mogliście usłyszeć. Już niedługo będzie jeszcze bardziej dostępna, będzie jeszcze zdrowsza. No i muszę przyznać, że wykopanie studni na ponad 200 metrów naprawdę robi wrażenie. Myślę, że to będzie bardzo fajny widok też, tak wiecie, na przykład o zachodzie słońca nad jeziorem Ukiel i ta wiertnica gdzieś tam w tle. Oczywiście możemy się liczyć z pewnymi utrudnieniami, tak jak tutaj nasi goście wspominali, będzie trochę mniej miejsc parkingowych udostępnionych w związku z tymi pracami, które będą prowadzone w pobliżu plaży miejskiej, ale z pewnością sobie z nimi wszystkimi doskonale poradzimy. A tak jak już też zostało powiedziane, finalnie na tym bardzo skorzystamy, bo przecież będziemy mieli fantastyczną wodę, jeszcze zdrowszą, z naszych olsztyńskich kranów. To już wszystko, co chciałam Wam przedstawić w tym magazynie reporterów Melo Radia z Olsztyna. Za uwagę bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Aga Wiśniewska i mówię Wam też do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Radaja, 15.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

0: Melo Radia Olsztyn.
1: Dzień dobry, Aga Wiśniewska z tej strony. Zapraszam Was, kochani Melo słuchacze, na kolejny odcinek magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, w którym oczywiście, jak zwykle, możecie spodziewać się, no cóż, po prostu informacji dotyczących naszego wspaniałego miasta, ale oczywiście zdarzają się też ciekawostki dotyczące tego, co się dzieje w podolsztyńskich gminach. Tak będzie za niedługo na naszej antenie, bo będę Wam chciała opowiedzieć między innymi o takim specjalnym programie, który przygotowały trzy właśnie podolsztyńskie gminy. To gmina Jonkowo, gmina Stawiguda i gmina Dywity. Drodzy samorządowcy się tam po prostu dogadali i stworzyli właśnie projekt programu, który będzie realizowany głównie w przyszłym roku akademickim, szkolnym. I skorzysta z niego około 2,5 tysiąca dzieciaków właśnie z tych gmin, a dokładnie z ich szkół. Jak się nazywa ten program i na czym on dokładnie będzie polegał oraz jak duże dofinansowanie ze środków unijnych przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie na ten projekt przeznaczono, o tym wszystkim będę Wam już niebawem opowiadała na 95. Ale teraz skupimy się na naszych ciałkach i mówię teraz głównie do pań, chociaż i panowie powinni się trochę poorientować co i jak. Już za chwilę na naszej antenie pojawi się gość. Naprawdę fantastyczny człowiek, tak po prostu, a do tego jeszcze bardzo dobry lekarz, uroginekolog, który przyjmuje w Olsztynie na Alei Wojska Polskiego w szpitalu MSWiA. Tam zdecydowanie powinny wybrać się panie, które zmagają się z różnego rodzaju dolegliwościami i chciałyby po prostu w końcu się dowiedzieć, co może im dolegać, jak temu zaradzić, albo po prostu sprawdzić, czy wszystko najzwyczajniej w świecie jest okej. A o czym dokładnie będziemy rozmawiali? O miednicach.
2: Wydaje mi się, że to jest taki troszeczkę zaniedbany przez nas temat. Jakby wiemy, jako kobiety wszystkie, że je mamy, że ta miednica odgrywa ważną rolę w naszym życiu i życiu naszych dzieci. No bo gdyby nie miednica, to pewnie byłby problem, żebyśmy się prawidłowo też rozmnażali. Ale no właśnie, gdyby mógł pan tak w takich eksperckich słowach opowiedzieć o tym, dlaczego ta miednica jest tak istotna?
3: Jest istotna, to temat bardzo ważny. Profesor Marcin Jóźwik, oddział ginekologii onkologicznej i uroginekologii szpitala MSWiA w Olsztynie. Otóż pacjentki, odbywając poród, obciążają dno miednicy. A to z kolei może się wiązać z następstwami, które występują bezpośrednio po porodzie, ale też po wielu latach. Niestety z upływem czasu tkanka łączna, która podtrzymuje dno miednicy, tkanka mięśniowa, ulega zwiotczeniu i gdzieś tam około 50 roku życia, po 50 roku życia, a szczególnie po zaprzestaniu działania czynności jajników, po zaprzestaniu produkcji przez nie hormonów, dochodzi do osłabienia dna miednicy i ujawniają się takie choroby, które są spowodowane rozciągnięciem dna miednicy, jego zwiotczeniem. Dochodzi do obniżenia macicy, dochodzi do obniżenia przedniej i tylnej ściany pochwy, a dokładnie obniża pęcherza moczowego i odbytnicy, a także dochodzi do poluzowania aparatu podtrzymującego cewkę moczową. I te osoby zaczynają się zmagać z ogromnymi problemami, które dzisiaj należy absolutnie postrzegać jako kalectwo, na przykład z nietrzymaniem moczu.
2: I to w takim razie, skoro już wiemy, czym to może grozić, jeżeli nie zadbamy o te nasze miednice, to co w takim razie robić, żeby uniknąć tych problemów?
3: Bardzo celne pytanie. Dlatego celne, ponieważ gdybyśmy wyszli na ulicę i popatrzyli wokół siebie, to co trzecia kobieta statystycznie w Polsce cierpi albo na wypadanie narządorodnego, albo na nietrzymanie moczu. To są zastraszające liczby, z całą pewnością nietrzymanie moczu, a także obniżenie narządów na miednicy kwalifikuje się do uznania za chorobę społeczną. To świetnie, że rozmawiamy i cieszę się, że dzięki działalności Radia, Melo Radia, można będzie przekazać tę informację, że dzisiaj leczenie chorób na miednicy jest bardzo skuteczne, jest możliwe i nie należy czekać w domu, trzeba poszukiwać porady. Urologów, uroginekologów, ginekologów, chirurgów dna miednicy mamy w Polsce coraz więcej. Warto się dowiedzieć, kto jest dobrym fachowcem i z takiego poradnictwa u kompetentnej osoby skorzystać, ponieważ rzeczywiście na przykład leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu to jest ekstremalny sukces w medycynie. To jest coś wyjątkowego, czego jesteśmy dzisiaj świadkiem, ponieważ uleczalność jest nawet do około 95%, a nawet powyżej. Czyli prawie wszystkim można pomóc. Te osoby nie muszą cierpieć, nie muszą nosić pampersów, nie muszą wydawać na to pieniędzy. Na coś, co jest długotrwałe, męczące i nie przynosi żadnej poprawy, jest drogie, to można wyleczyć. Więc tylko trzeba się zgłosić do odpowiednich konsultantów, do odpowiednich specjalistów.
2: A czy my w domu sobie też możemy jakoś pomóc? Czy wyłącznie zabiegi i konsultacje właśnie ze specjalistami są jakby jedyną ścieżką?
3: No dobrze. To zaczniemy od tego. Po pierwsze, profilaktyka. To znaczy, są czynniki, które sprzyjają wystąpieniu chorób namiennicy. Na pewno należy do nich otyłość, ponieważ to, co widzimy jako otyłość powłok, ma również odzwierciedlenie w otyłości narządów wewnętrznych. Otyłość są również jelita i ta masa wewnętrznych organów ciąży na namiennicy. Z całą pewnością może to dotyczyć wieku pacjentek i te panie, które są w wieku pomenopauzalnym, to znaczy mają zmniejszoną ilość hormonów żeńskich, mogą poszukiwać poradnictwa i uzupełniania tych hormonów jako hormonalna terapia zastępcza. Pamiętajmy o tym, że palenie tytoniu wywołuje kaszel, bo kto pali ten kaszle i później konsekwencją jest takie codzienne, wielokrotne wypychanie do namiennicy, podobnie jak w przypadku zaparć, trzeba regulować dietę, czyli jest wiele czynników, o które należy dbać, ale tym najważniejszym, jak sądzę, jest odbycie porodu drogami natury. Dlatego pamiętajmy, że do porodu można się przygotować. Są szkoły rodzenia, są kompetentne położne, ale są też fizjoterapeutki uroginekologiczne, które doradzą. Po porodzie warto skontaktować się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, która podpowie, jak doprowadzić mięśnie namiennicy z powrotem do ich właściwej funkcji, która skontroluje, wyrazi swoją opinię, a w przypadku, gdyby było to potrzebne, skieruje do lekarza uroginekologa. I ten zajmie się i podpowie. Chciałbym powiedzieć, że niestety mamy pacjentki, które nie skończyły 30 roku życia, a które po porodach drogami natury mają wypadanie narządu rodnego, nawet z całkowitym wypadaniem macicy. I chciałbym powiedzieć, że możemy takim pacjentkom pomóc. Możemy im pomóc w sposób operacyjny, minimalnie inwazyjny, czyli laparoskopowy, bez rozcinania brzucha, który umożliwia rodzenie kolejnych ciąż i posiadanie kolejnych dzieci. Proszę się nie bać konsultacji ginekologicznej. To wszystko dzisiaj jest w zasięgu ręki, kwestia znalezienia odpowiedniego specjalisty, odpowiedniego środka.
2: Czy my możemy jakoś same zauważyć, że coś jest nie tak? Jakby na przykład właśnie taka wypadająca macica, albo coś jakby, czy my fizycznie jesteśmy w stanie zauważyć, że tam się coś zmieniło? Jak nie jesteśmy specjalistkami?
3: Myślę sobie, że podobnie jak w przypadku chorób piersi, pierwszy krok może leżeć po stronie pacjentki, to znaczy samo badanie się, samo oglądanie się, stwierdzenie, czy na przykład nie wysuwa się przednia czy tylna ściana pochwy, tak po prostu w czasie kąpieli, w czasie zwykłych czynności higienicznych pozwoli ocenić, że na przykład nastąpiła zmiana po porodzie albo z upływem czasu. I taka zmiana powinna podpowiedzieć, że warto skontrolować się u lekarza. I to jest ten drugi krok, czyli lekarz, który kompetentnie oceni, czy doszło do obniżenia namiennicy mniejszej i czy to obniżenie jest fizjologiczne, takie jak się zwykle zdarza po porodzie i nie trzeba z tym nic robić, bo to normalne, czy też może jest większe, które sprawia pacjentce problemy, może być bolesne, może utrudniać współżycie, może utrudniać po prostu zwykłe funkcjonowanie i wtedy ten lekarz powinien podpowiedzieć, do kogo się zwrócić albo zaproponować odpowiednią terapię, bo takie są możliwe.
2: To teraz jeszcze chciałabym, wracając do tego, co pan powiedział, że aż 1/3, znaczy, czy właściwie co trzecia kobieta, tak, ma problemy właśnie spowodowane, ma problemy po prostu z miednicą. Z czego to może wynikać? Czy to jest, no właśnie, bo powiedział pan, że to jest choroba społeczna, ale czy też cywilizacyjna?
3: Może w pewnym sensie tak. Jeżeli za konsekwencje rozwoju cywilizacyjnego uznamy na przykład niewłaściwe odżywianie się, tak zwany fast food, junk food, niewłaściwą dietę, i zaniechanie może wysiłku fizycznego, co wszystko razem sprzyja powstaniu otyłości, to można uznać też choroby namiennicy jako chorobę cywilizacyjną, ale w tym znaczeniu, że są one konsekwencją niewłaściwej masy ciała. Pod tym względem tak.
2: Jeżeli to jest tylko jedna z rzeczy, to z czego może wynikać to, że to jest tak duży problem, który dotyka tylu kobiet?
3: A no właśnie. Miednica u ludzi nie zmieniła się od około 200 tysięcy lat. Natomiast dzieci z pewnością są większe niż dawniej. Aktualnie średnia masa urodzeniowa dziecka w Polsce to jest około 3900 gramów. Proszę, porównajmy to do średniej masy urodzeniowej w Indiach, to jest 2800 gramów. Czyli widzimy wyraźnie, że w krajach, gdzie jest niedożywienie albo ograniczona dostępność do żywności, to te dzieci są mniejsze, a zatem też obciążenie namiennicy przez poród drogami natury będzie mniejsze, bo miednica pozostaje taka sama. Nawet jeżeli kobieta jest większa, to znaczy fizycznie jest bardziej otyła i wydaje się być większa, to generalnie te wymiary pozostają jednakowe.
2: Mówił pan o tym porodzie naturalnym. To czy na przykład w takim wypadku cesarka będzie dla nas bezpieczniejsza, czy nie?
3: Może w tej chwili jeszcze za wcześnie, żeby mówić o tym, że wielkie ilości kobiet należy polecić cięcie cesarskie. Natomiast można rozważyć następujące elementy. Po pierwsze, jak duże jest dziecko. I dzisiaj uważa się, że jeżeli masa urodzeniowa jest szacowana na około 4200-4500 gramów, to jest to dziecko duże i z powodu możliwości wystąpienia powikłań, nie tylko samego przebiegu porodu, ale również obciążenia namiennicy w przyszłości, powinno się zalecić zakończenie takiej ciąży cięciem cesarskim. Ale też są kobiety o drobnej budowie, filigranowej, które mają małe miednice. Jakże ważne jest zmierzenie miednicy, kiedy kobieta jest przyjmowana do porodu, na izbie przyjęć, na sali porodowej, aby już wtedy na początku wiedzieć, że ta osoba nie jest właściwą kandydatką do rodzenia dużych dzieci. I szacujmy to też w odniesieniu do samej kobiety, jeżeli nawet to dziecko, powiedzmy, ma niecałe 4 kg, czy szacowane jest na 4 kg, ale mama jest mała, to wówczas należy to rozważyć, dopasować sposób porodu właśnie do możliwości kobiety.
2: Czy miednica po porodzie wraca do swojego wcześniejszego ułożenia, czy ona jest troszeczkę szersza? No bo kiedyś słyszałam, dla mnie to wciąż jest tylko plotka, bo tego nie potwierdziłam, że kobiecie po ciąży poszerzają się biodra. Czy to ma jakikolwiek związek z miednicą, czy ona potem właśnie jakby z powrotem, tak jak całe resztę ciała, po prostu się obkurcza z powrotem?
3: Jako przygotowanie do porodu rozluźniają się stawy i więzozrosty w miednicy, aby ona mogła łatwiej przepuścić dość ciężko przechodzącą przez kanał rodny główkę płodu, ale wymiary miednicy kostnej się nie powiększają. One są mniej więcej stałe. Natomiast może się zdarzyć tak, że z różnych przyczyn kobieta na przykład więcej zjada, a mniej ćwiczy i dochodzi do otyłości. I wydaje nam się, że ta kobieta jest po prostu większa przez to, a tak naprawdę miednica pozostaje ta sama, tylko jest bardziej wypełniona tłustymi tkankami, czy otłuszczonymi tkankami i tak naprawdę staje się ciaśniejsza.
2: To jeszcze jedna rzecz, bo to z kolei rozmawiałam z koleżanką, która zajmuje się aktywnością fizyczną, głównie tańcem, ale nie tylko. No i właśnie, ona ostatnio też zwróciła uwagę swoich kursantek na to, że my mamy bardzo często problem z przodopochyleniem i tyłopochyleniem miednicy. Czy to też jest właśnie coś, co nam się po prostu z biegiem lat wykształciło, że my mamy nieprawidłową postawę ciała i właśnie przez to też ta miednica jest w złym położeniu?
3: Zacznę od tego, że bardzo dobrym treningiem jest właśnie taniec, ponieważ on nie jest męczący, a jest doskonale wpływany na całą ruchomość miednicy. Bardzo, bardzo polecam. Tak, z wiekiem ułożenie kości kręgosłupa się zmienia i może dochodzić do nasilenia i lordozy brzusznej i kyfozy piersiowej, więc te krzywizny, one się mogą powiększać. Właśnie taniec, właśnie ruch, wysiłek fizyczny też odpowiednio prowadzony, bo przecież można skorzystać z podpowiedzi fizjoterapeuty, on nie musi prowadzić całych zajęć, może kilkakrotnie udzielić porady, a następnie pacjent ćwiczy w domu, czy osoba zainteresowana chodzi na swoje zajęcia i po prostu kontynuuje właściwą kulturę fizyczną. Więc to wszystko pomaga utrzymać kręgosłup i nasze kości węzłowe w odpowiedniej formie, w odpowiednim napięciu i też koryguje sylwetkę. Bardzo namawiam, żeby się tym zainteresować, ponieważ to się sprawdzi i zaprocentuje później na stare lata w przyszłości.
2: Możemy powiedzieć, że miednica to tak chociaż optycznie jest centrum naszego ciała i to od niej bardzo dużo zależy właśnie, jak będziemy stali?
3: A to pewnie każdy ciągnie do siebie, to znaczy ktoś, kto się zajmuje chorobami miednicy, będzie może promował pogląd, że jest to najważniejszy narząd. Ja myślę, że wszystkie narządy w organizmie są ważne, mają swoją rolę, choć nie ulega wątpliwości, że tak naprawdę to na miednicy wszystko się opiera, bo i kręgosłup, a też miednica jest podparta przez dwie kończyny dolne, więc to rzeczywiście jest takie centrum równowagi i to jest szalenie ważny element. Jeżeli miednica nie działa prawidłowo, to wpływa to na zaburzenie całej sylwetki człowieka. Także interesujemy się naszymi miednicami. Dobra wiadomość jest taka, że są osoby, które potrafią bardzo dobrze pomóc. Tak jak mówię, fizjoterapeuci, fizjoterapeutki uroginekologiczne, uroginekolodzy i wszyscy lekarze, którzy zajmują się leczeniem chorób na miednicy, czekają, aby pomóc. Proszę nie odkładać tych wizyt, warto je skonsultować. Na pocieszenie dodam, że nie każdy pacjent wymaga interwencji, czy to operacyjnej, czy nawet niekiedy takiej zachowawczej. Czasami zupełnie wystarczą treningi, także bardzo polecam, żeby się zajmować, podobnie jak w przypadku nowotworów piersi, wszystko w rękach pacjenta.
1: Profesor Marcin Jóźwik był naszym gościem. Przypominam, że jest to jeden z lekarzy, który pracuje w olsztyńskim MSWiA. A rozmawialiśmy sobie o miednicach, o tym, jak ważne one są i że jeśli panie macie jakieś wątpliwości co do tego, czy wszystko jest w porządku, to do doktora, profesora Marcina Jóźwika powinnyście spróbować się po prostu umówić. I w tej części magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna to w zasadzie wszystko, ale przecież się z wami nie żegnam, bo już za chwilę spotykamy się w kolejnym odcinku.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.
1: W kolejnym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, a w zasadzie w kolejnej części odcinka magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna, wita was Aga Wiśniewska. Kłaniam się wam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo nisko i zapraszam was na kolejny kwadrans razem, a w tymże właśnie kwadransie pojawią się przynajmniej dwa tematy, ale niech no jeszcze spojrzę. Okej, już wiem, o co chodzi. Będziemy mieli dwóch gości, ale tematów będzie nieco więcej. Chciałabym z wami dokończyć jeszcze pewien wątek, który został jakiś czas temu temu na naszej antenie poruszony, a dokładnie chodzi o wolnomularzy i o ich historię związaną z Olsztynem. Tej historii, którą na co dzień nie za bardzo widać, a która po prostu jest częścią naszego miasta i dziedzictwa kulturowego między innymi. A przynajmniej tak twierdzi nasz gość, czyli Rafał Będkowski, który teraz opowie nam, kto właśnie w takiej olsztyńskiej loży zasiadał.
2: Czy możemy tutaj jeszcze jakieś ciekawe nazwisko podać jako przykład?
4: To znaczy, ja tu mogę wymienić. No, przede wszystkim ci najważniejsze osoby, czyli urzędnicy lożowi, tak zwani, prawda? W roku 1913, no to Karl Lensz, prawda? Czyli to był mistrz katedry. Albert Just, architekt powiatowy. August Kaderajt, właściciel cegielni. Walter Tilo, dyrektor browaru. Hermann Mohr, radca rachunkowy. Albert Schweighöfer, zaprzysiężony mierniczy. Max Lyon, właściciel cegielni, członek magistratu. Przy okazji powiem, że Max Lyon jest budowniczym też obiektu, który do dzisiaj jest użytkowany i znany wszystkim, mianowicie pałacyku na ulicy Metalowej, gdzie się znajduje Muzeum Przyrody. Także zauważmy, że ci wolnomularze gdzieś, no jakbyśmy chcieli właśnie wzbogacić ten szlak, to moglibyśmy pójść, prawda, do pałacyku też, nie? Ernst Harisch, tak jak mówiłem, budowniczy Casablanki, prawda, on tam mieszkał. To jest budynek przez niego wzniesiony. Zatem właściciel drukarni. Hugo Struwe, kupiec. On miał akurat sklep przy południowej pierzei rynkowej. Tutaj mniej więcej dom dzisiaj nie istnieje, ale to jest mniej więcej tu, gdzie wychodzi ulica dzisiejsza Kołłątaja. Także po lewej stronie, prawda? W tym miejscu. No, Max Hesse, mierniczy i właściciel fabryki. Max Hesse miał fabryczkę wyrobów z cementu i betonu, ze sztucznego kamienia, która znajdowała się właśnie przy placu Bema. Wolnomularz kolejny. Z tyłu na zapleczu, w budynku, w którym on mieszkał, zresztą po wojnie mieściła się Teatr Lalek, przy placu Bema właśnie. Natomiast po nim pozostała pamiątka w postaci tej pięknej kamienicy, która znajduje się przy placu Bema. To jest to kamienica wzniesiona przez Maxa Hessego. Nawet ma jego inicjały na elewacji, prawda, 1905 rok. I co ciekawe, ta kamienica została wzniesiona jako budynek rezydencjonalny, można powiedzieć, prezydentów rejencji olsztyńskich. Także jest to też ważna postać i ważny budynek. Siedziba rejencji pierwsza to jest kamienica Mrzyka właśnie, prawda? Czyli najwyższego urzędu, który się mieścił w Olsztynie, właśnie można porównać go z urzędem wojewódzkim dzisiejszym, prawda? Bo rejencja w zasadzie to, że Olsztyn stał się miastem rejencyjnym, że stał się siedzibą rejencji w 1905 roku, temu zawdzięczamy też to, że jest dzisiaj siedzibą województwa. Także to jest ze sobą powiązane.
1: Rafał Będkowski, historyk, związany także między innymi z Muzeum Nowoczesności Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, opowiadał nam o tym, któż to taki mógł się znajdować na liście olsztyńskich wolnomularzy. I to spotkanie już dobiegło końca, a przed nami kolejne z rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesorem Jerzym Przyborowskim, który w związku ze świętem uczelni przy okazji trochę nam poopowiadał, nam, czyli dziennikarzom, którzy się z nim spotkali, a także pośrednio wam, drodzy słuchacze, opowiadał o tym, jaki był to rok dla naszej uczelni, jakie uczelnia ma jeszcze plany na najbliższą przyszłość, ale wszystko zaczęło się od tego, czy w ogóle Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie jest w stanie sprostać oczekiwaniom studentów XXI wieku.
5: Za XXI wiekiem myślę, że nadążamy. Przyjęliśmy nową strategię teraz na ostatnim posiedzeniu Senatu, gdzie dostosowywaliśmy zadania do realizacji do funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki trendów. Najnowszych trendów, tych trendów było 13. Wspólnie z wydziałami opracowywaliśmy zadania, które właśnie wychodzą naprzeciw dynamice zmieniającego się świata i wyzwań z tym związanych, między innymi cyfryzacja, czy też kształcenie bardziej elastyczne, bardziej dostosowane do potrzeb indywidualnych studentów, a także kształcenie ustawiczne, czyli uczenie się przez całe życie. To są te priorytety. Obok tego oczywiście internacjonalizacja jako jeden z strategii strategicznych celów, a poza tym dostosowanie badań naukowych, tych stosowanych do potrzeb regionu, bo cały czas podkreślamy, że jesteśmy instytucją dla regionu. W tej chwili mamy około 17 tysięcy studentów. W roku 2026 w tej najbliższej rekrutacji zamierzamy przyjąć 7200 osób około. Tak zaplanowaliśmy. No i liczymy na to, że ta rekrutacja będzie dobra. Nisz demograficzny doskwiera nam już od, nawet powiedziałbym, 10, może nawet 12 lat. Natomiast bardzo ważne jest to, że dostosowujemy po pierwsze ofertę, unowocześniamy ją, staramy się, żeby ona była jak najbardziej uszyta na miarę oczekiwań. To jest pierwsza rzecz, a druga to oczywiście mocna praca promocyjna, promowanie uniwersytetu jako miejsca do studiowania. No i to przynosi efekty. W ubiegłym roku mieliśmy o 1000 osób więcej niż w roku 2024. W tym roku będą nam się nakładały dwa roczniki maturzystów, więc pewnie też nie będzie źle. Natomiast no, te dane na kolejne lata, to są twarde dane, są niepokojące. No i musimy zacząć myśleć o tym, jak konstruować tą ofertę tak, by luki, które ewentualnie będą powstawały, nadrobić poprzez kształcenie czy osób dorosłych, czy osób pracujących. Ale też myślimy o tym, bo to już jest w zasadzie w Europie realizowane, krótkoterminowe kursy kończące się wydaniem tak zwanego mikropoświadczenia. To są kursy, które mają uzupełnić wiedzę i umiejętności, których no, nie sposób było zaplanować w programie kształcenia. I myślę, że to jest przyszłość, bo to daje też studentom i później absolwentom możliwość elastycznego kreowania własnej kariery. Jednym z trendów jest właśnie to udzielanie wsparcia psychologicznego studentom, szczególnie tym, którzy rozpoczynają studia, bo oni są najbardziej narażeni na te problemy, no ale też zmienia się ta odporność młodego pokolenia i w tym też tkwi przyczyna, ale w uniwersytecie mamy program, na który dostaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i będziemy starali się przeciwdziałać temu zjawisku, wspierając studentów na tym, szczególnie właśnie na początku studiów. To ma być pomoc skierowana przez nauczycieli do studentów, ale także studentów do studentów. Starszych roczników, studenci starszych roczników mają wspierać studentów młodszych. Programy mentoringowe także, czyli takie wsparcie w budowaniu, przekonywaniu do tego, że warto kreować swoją własną karierę. No i cóż jeszcze? Zajęcia wyrównawcze, które także są planowane, bo wiemy, że na niektórych kierunkach studiów szczególnie przedmioty ścisłe są problemem na pierwszym roku, więc o tym też myślimy. Myślimy też o tym, żeby przekonstruować plany, programy kształcenia, tak by przedmioty, treści z przedmiotów podstawowych były w sposób niemalże natychmiastowy wykorzystywane w budowaniu kompetencji zawodowych, czyli nie na, tak jak było do tej pory sztywno, jeden semestr dajmy na to fizyki, tylko ta fizyka ma być wplatana w zajęcia, które przygotowują do wykonywania konkretnego zawodu. To chcielibyśmy też zrealizować, no ale to jest kwestia naprawdę przyszłości, bo to jest ogromna praca. Ubytek, szczególnie właśnie na pierwszym roku, to jest, różnie to bywa, ale w granicach 20-30%.
2: Czy nasza uczelnia jest dalej atrakcyjna dla studentów z zagranicy?
5: Uważam, że tak. No właśnie, ale o tym nie wspomniałem. To jest także jeden z trendów, czyli internacjonalizacja, w który się wpisują nasze działania. Będziemy chcieli zwiększać liczbę studentów z zagranicy, ale też będziemy chcieli zwiększać liczbę nauczycieli, wykładowców z zagranicy, choć tutaj przeszkodą jest język.
1: No właśnie, ale jaki ten rok akademicki 2025-2026 dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie był?
5: No, przepełniony intensywną pracą, bo inwestycje to jest pierwsza rzecz. Realizujemy inwestycje, kończymy kompleksową modernizację budynku na Oczapowskiego 1. Kończymy również na Prawochyńskiego budynek Wydziału Nauk Ekonomicznych. Na Prawochyńskiego 5 kolejny budynek Wydziału Geoinżynierii. No ale co najważniejsze, już mogę powiedzieć, ruszamy z budową kliniki weterynaryjnej, drugiej kliniki, bowiem jesteśmy tuż przed podpisaniem umowy z wykonawcą, a więc ten etap wstępny, zamówienia publiczne, wcześniej projektowanie i tak dalej został zakończony. Niebawem ruszy budowa. To mnie bardzo cieszy. Wykorzystujemy też pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy i Odporności. Jako pierwsi uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest bardzo dobry program. Pożyczka nieoprocentowana, rozłożona na 20 lat. 14,4 miliona złotych, które będą przeznaczone na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale także Krajowy Plan Odbudowy, jeśli chodzi o Wydział Lekarski i inne kierunki medyczne, 21 milionów na poprawę infrastruktury dydaktycznej w celu zwiększenia limitów przyjęć. Chcielibyśmy zwiększać limity przyjęć na kierunku lekarskim, bo taka jest potrzeba, no ale musimy mieć odpowiednie warunki, bo nie można zapomnieć o tym, że to kształcenie wymaga bardzo wysokiej jakości.
2: Skoro o święcie mowa, to jeszcze chciałbym, żeby pan wspomniał o tych osobach, które będą też dzisiaj wyróżnione.
5: Tak, no 18 osób, które w ubiegłym roku uzyskało tytuł profesora, i kilkadziesiąt osób, łącznie tam 40 kilka osób, które uzyskało stopień doktora habilitowanego i doktora. To tradycyjnie na święcie uniwersytetu no, realizujemy te promocje doktorskie i habilitacyjne. Kilka osób odznaczonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Będziemy też gratulować i wręczać decyzję stypendiów ministra dla studentów.
1: Naszym gościem był profesor Jerzy Przyborowski, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. I kolejny rok akademicki dobiega końca. Jeszcze studenci niektórzy walczą z sesją, ale myślę, że już tak naprawdę większość z nich odlicza dni, może nawet godziny do tego, żeby zacząć zasłużone wakacje. Tymczasem czas naszego spotkania kolejnego w magazynie reporterów Meloradia z Olsztyna się skończył, a mi nie pozostaje nic innego, jak tylko odliczać czas do naszego kolejnego odcinka. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
1: Aga Wiśniewska, dzień dobry. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna. A w najbliższym kwadransie będę Wam razem z moimi gośćmi przedstawiała kilka kolejnych tematów. Porozmawiamy sobie o stypendiach, które dostali najlepsi uczniowie z warmińsko-mazurskich szkół branżowych i technicznych. Będziemy też opowiadali o tym, że po raz kolejny turyści przekroczyli niezgodnie z prawem granice państwa. Opowiemy też o zbliżającym się Olsztyn Gate. Gaming Series. To wszystko na 95 już za chwilę. A skoro już zapowiedziałam Olsztyn Gaming Series, to może od tego w takim razie zaczniemy, bo jak to mówią, ostatni będą pierwszymi. Na naszej antenie już za chwilę prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, który właśnie będzie nam o tym wydarzeniu opowiadał.
2: Olsztyn Gaming wraca, to już będzie druga edycja, prawda?
6: Olsztyn Gaming Series wraca i wracając z przytupem, to impreza, z której jestem bardzo dumny, że udało nam się pozyskać dobrych partnerów, którzy mają ambicje, którzy rozwijają z roku na rok to przedsięwzięcie. Nasza hala Urania stwarza takie możliwości. Ja w kampanii wyborczej jeszcze mówiłem, że chcę, żeby w Olsztynie była duża impreza i gamingowa i wbiliśmy się w kalendarz ogólnopolski. Olsztyn Gaming Series jest już imprezą, która jest rozpoznawalna w Polsce po pierwszej edycji. Myślę, że ta zaskoczy wielu odwiedzających i osoby, które będą nazwiskami z tych dla tej młodzieży bardzo ważnymi. I co jest dla mnie istotne, żeby Olsztyn oferował różnorakie imprezy dla różnych grup społecznych, dla młodych, dla starszych, ale dla tych, którzy do tej pory nie mieli swojej oferty w mieście, bo to jest wspaniałe, jak widzimy, jak w tej hali Urania pojawiają się niektóre osoby po raz pierwszy w życiu. Są często bardzo młode osoby i w końcu mówią, tak, w końcu jest coś dla nas. I o to chodzi, żeby Olsztyn był dla wszystkich. Nie tylko te utarte wydarzenia, ale też szukajmy nowych rozwiązań, angażujmy ludzi w budowanie naszego miasta. Ta impreza jest dla Olsztynian, ale cieszę się, że przyciąga też setki osób z Polski i z naszego województwa.
1: O Olsztyn Gaming Series opowiadał nam prezydent Olsztyna Robert Szewczyk, a wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 27-28 czerwca w hali Urania, oczywiście w Olsztynie. Jeśli jesteście miłośnikami gier, to powinniście się tam wybrać. A teraz przejdziemy do kolejnego tematu i do tego, że turyści znów przekroczyli nielegalnie granicę polsko-rosyjską. O tym, z jakimi konsekwencjami będą musieli się liczyć. No i przy okazji też kilka słów przestrogi przedstawi nam podpułkownik Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz.
7: Kamery Straży Granicznej zarejestrowały mężczyznę, kobietę oraz dziecko w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. Turyści mimo widocznych tablic informacyjnych mówiących o przepisach porządkowych w strefie nadgranicznej weszli na pas drogi granicznej i robili sobie pamiątkowe zdjęcia na tle strony sąsiedniej. Patrol z placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich ukarał mężczyznę i kobietę za wejście na pas drogi granicznej po 100 zł. Natomiast za fotografowanie strony sąsiedniej turyści zostali pouczeni. Od początku roku funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili 24 osoby, które weszły na pas drogi granicznej. Turyści z Polski, Niemiec i Francji z ciekawości złamali przepisy, bo z bliska chcieli zobaczyć granicę polsko-rosyjską lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Straż Graniczna przypomina, za zlekceważenie przepisów dotyczących wejścia na pas drogi granicznej grozi kara grzywny nawet do 500 zł. W strefie nadgranicznej obowiązują również przepisy porządkowe mówiące o zakazie fotografowania strony sąsiedniej. Również za niestosowanie się do tego przepisu można zapłacić mandat do 500 zł. I za niestosowanie się do znaku drogowego B1 na sprawcę wykroczenia może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 zł.
1: A zatem, kochani, pilnujcie się, jeśli będziecie się wybierali gdzieś w te okolice. Zwracajcie uwagę na znaki, bo może was to naprawdę słono kosztować. A na zakończenie tej części magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna jeszcze kilka słów o stypendiach przyznawanych przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną. Te stypendia to tak zwana kasa dla asa. W tym roku wyróżniono kolejne 10 osób spośród 155 uczniów z warmińsko-mazurskich szkół branżowych i technicznych.
8: Marcin Adamczyk, wiceprezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie.
2: Podczas rozdania tych stypendiów wspomniał Pan też o tym, że uczniowie mogą się do Was zgłaszać, że Wy też wiecie, w jaki sposób im ich wspierać, im pomagać. No to właśnie jakie możliwości macie?
8: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że cały czas potrzebujemy ramy do pracy. To znaczy przedsiębiorcy, którzy są w ramach Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, potrzebują ram do pracy. Tu naprawdę nie wszystkie zastąpi sztuczna inteligencja i AI, dlatego wspieramy rozwój szkolnictwa zawodowego, branżowego, technicznego. Zachęcamy młodych ludzi do tego, żeby w tym kierunku się rozwijali, wybierali te szkoły i faktycznie wspieramy bezpośrednio szkoły, które się mogą do nas zwracać po różne formy wsparcia, a dla uczniów co jakiś czas robimy różnego rodzaju konkursy, tak jak ten konkurs Kasa dla Asa, dlatego cieszy mnie to, że frekwencja rośnie, to jest już 7. edycja, 10 laureatów, myślę, że będzie na pewno 8. edycja, zachęcam do wzięcia w nim udziału, ale także śledzenia naszych mediów społecznościowych, bo tam są różne inne konkursy dedykowane dla uczniów szkół technicznych, branżowych.
2: Co Państwo braliście pod uwagę w tym konkursie?
9: Jeżeli chodzi o kryterium przyznawania stypendiów przez Warmińsko-Mazurską Strefę Ekonomiczną, to były kwestia edukacji, czyli ocen, ale również odbyte praktyki. Najlepiej oczywiście u naszych przedsiębiorstw, z którymi współpracujemy, ale to nie było taki wymóg konieczny. Przy czym było dla nas to ważne, tak, żeby ten zawód, którego uczą się teoretycznie w szkole, był już chociaż odrobinę poznany w praktyce i to jest dla nas takie kluczowe. I oczywiście taka działalność również pozaszkolna, czyli wolontariat, taka aktywność czy sportowa, czy jakakolwiek inna edukacyjna, artystyczna też było dla nas istotne, że to jest nie tylko sama szkoła, ale ta energia była spożytkowana również na inne obszary.
2: Wiemy już, że mamy 10 laureatów. A czy ciężko było ich wybrać, jak dużo osób się zgłosiło do tego konkursu?
8: Zgłosiło się bardzo sporo osób faktycznie. Z roku na rok zainteresowanie konkursem rośnie, co nas bardzo cieszy. Liczymy na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. Nas nie przeraża ilość. Oby tych kandydatów było jak najwięcej, to świadczy o tym, że młodym ludziom się chce, że są aktywni, że widzą przede wszystkim swój własny potencjał, bo tutaj każda z tych osób, właśnie biorąc pod uwagę kryteria, jest osobą wyjątkową. To jest młody człowiek, który jest aktywny na różnych polach i dlatego warto go zauważyć.
2: O, właśnie, oni sami się zauważają, czy zauważają ich szkoły?
9: Zauważają ich szkoły, zauważają nauczycielki, nauczyciele, czyli muszą zostać zgłoszeni przez swoją kadrę pedagogiczną. Najczęściej to są wychowawcy, wychowawczynie, więc one tutaj patrzą, kto z ich klasy, czy też ze szkoły wyróżnia się tutaj takimi ocenami, aktywnością i chęcią tak naprawdę zostania w zawodzie. Bo jeżeli ktoś już się dobrze uczy, ma tą praktykę, to liczymy na to, że właśnie w tym zawodzie, którego się uczy, zostania. Dla nas jako właśnie strefy jest to wyjątkowo ważne, żeby przedsiębiorcy mieli właśnie taką nadzieję na to, że tych pracowników będzie wielu i będą właśnie mogli wybierać wśród takich cudownych młodych ludzi. Monika Falej, członek kapituły Kasa dla Asa.
10: Nazywam się Oskar Bachanek, chodzę do Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Jestem programistą, tak naprawdę już jedną kwalifikację zawodową posiadam. Jestem w klasie trzeciej na kierunku programista. To stypendium oznacza dla mnie to, że jakoś zostałem jednak wyróżniony. Tak naprawdę miasto widzi to, co potrzeby młodych, kształcenie tego, że potrzebujemy się kształcić i wyróżnia nas, tak? Robimy to, co kochamy, a miasto to widzi. No jednak interesują mnie takie rzeczy, komputery, pisanie własnych programów, to jest coś, co po prostu lubię robić.
2: To co dalej w takim razie?
10: Co dalej? Jeszcze nie wiem, jestem dopiero w trzeciej klasie, ale studia wiadomo, jakieś programistyczne, Gdańsk, Warszawa, zobaczymy jeszcze. No jednak najbardziej tworzenie właśnie własnych programów, może gry, jeszcze nie wiadomo, jestem daleko przed decyzją.
11: Oliwia Kuźma, skończyłam w tym roku technikum w Ostródzie. Technik ekonomista. Bardzo lubię podróżować, więc myślę, że poszerzy to moje możliwości. Jest to na pewno ogromna nagroda za czas, który poświęciłam na naukę. Lubię taką papierkową pracę, różne faktury, po prostu ciekawi mnie to. Teraz po wakacjach planuję iść na studia właśnie, też związane coś dalej w tym kierunku, a dalej zobaczymy.
12: Jestem Łukasz, jestem z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie.
2: No właśnie, jakie dla Ciebie ma to znaczenie, że takie stypendium zostało Ci przyznane?
12: Nie wiem, czy ma jakieś to dla mnie duże znaczenie. To jest tak naprawdę pierwsze stypendium, co takie dostałem w szkole średniej. Nie planuję na razie nic z nim zrobić, więc nie wiem, czy miało dla mnie takie znaczenie. Trochę je przypadkowo dostałem.
2: No dobra, ale skoro już się trafiło, to chcesz wykorzystać je raczej na to, żeby jeszcze się jakoś rozwinąć, jakieś może dodatkowe kursy, czy raczej może jakiś odpoczynek?
12: Nie, raczej odpoczynek, raczej żeby się zrelaksować. Choć pewnie w przyszłości wydam je też na... Nie planuję je szybko wydać.
2: W ogóle w czym się specjalizujesz?
12: Jestem technik elektryk na kierunku.
2: No właśnie, to jest chyba też taki przyszłościowy bardzo zawód. Na elektryków raczej nam potrzeba. Jest też chyba niewiele osób, które się na tym tak faktycznie zna.
12: To prawda jest. To jest chyba taka jedyna szkoła tu w Olsztynie, co właśnie trenuje elektryków i znaczy jest przyszłościowy, bo prąd elektryczny jest tak naprawdę wszędzie i nigdy nie przestanie go brakować. Więc myślę, że no będę miał raczej dobry zawód w przyszłości.
2: No właśnie, czy po tej szkole myślisz o tym, żeby iść już szukać pracy, czy jeszcze chciałbyś skończyć studia wcześniej?
12: Raczej chciałbym na studia pójść, choć nie wiem, może podczas studiów będę coś pracować, bo będę może pieniędzy potrzebował, a tak to na studia planuję raczej iść.
2: W Olsztynie czy w Gdańsku?
12: Raczej właśnie nad tymi dwoma miastami rozważam, ale raczej myślę, że i tak skończę raczej na Olsztynie, bo Gdańsk trochę daleko, ale mam też tam rodzinę, więc to los jeszcze pokaże.
13: Mam na imię Michał Kulesza, mam 16 lat, chodzę do pierwszej klasy szkoły branżowej, pierwszego stopnia i jestem mechanikiem, monterem maszyn i urządzeń. W Kętrzynie znajduje się ona. Oznacza to dla mnie, że ktoś docenił tą moją pracę, że staram się uczyć, że czuję się doceniony. To jest też to. Bardziej na rozwój planuję na razie zaoszczędzić, jak będę miał jakąś okazję, to wtedy je zainwestować. Ale zawsze po prostu interesowałem się związanym z techniką, jak coś pracuje, jak silniki działają. I po prostu poszedłem w tym kierunku, żeby się dowiedzieć, jak to działa, jak to naprawiać, jak samemu na przykład konstruować różne maszyny. Zgadza się, zawsze mnie właśnie kusiło, żeby coś rozkręcić, zobaczyć, jak to pracuje, jak idą obwody. Będę robił na pewno maturę, a co dalej to się okaże, ale może w zawodzie będę szukał najprawdopodobniej. Poszukam jakiejś pracy. Też na ten punkt zwracam uwagę. I z tego, co mi wiadomo, właśnie jest ten mój zawód rozchwytywany i poszukiwany. Że osoby, które są w stanie naprawić, na przykład różne hale produkcyjne, coś, kto jest w stanie naprawić te maszyny, kto jest w stanie nimi zarządzać. Są to osoby właśnie poszukiwane.
14: Marzena Kulesza. Jestem bardzo dumna ze swojego syna. To jest tylko i wyłącznie jego sukces. On na to ciężko pracował, przykładał się, rozwijał swoje pasje i od samego początku on wiedział, co chce. Jest to uczeń, był to uczeń, tak, w szkole podstawowej z świadectwem, z czerwonym paskiem, chodził ze sztandarem. Poprzedni dyrektorzy i kadra pedagogiczna była naprawdę dumna z niego, zadowolona z niego. On zdecydował, że chce iść do branżowej szkoły. On sam podjął tą rękawicę, wybrał sobie kierunek. Mi pozostało jedynie wspierać go. Wspierać go na każdym etapie. I tyle. Jestem na każdym etapie jego życia, wspieram go. Nawet muszę się pochwalić, że robię mu śniadanka do pracy, jak wędruję, bo wędruję na 7, co się rzadko zdarza wśród młodzieży, żeby wstawać tak rano. A on z zapałem, z energią wstaje i podąża tą ciężką drogą, tak? Bo 16-latek idzie do pracy, ma swoje obowiązki. Wspólnie pojechaliśmy do szkoły, spotkaliśmy się z panią dyrektor, która nas przekonała. Mój syn zapewnił, że zrobi sobie drugiego stopnia szkołę, czyli będzie miał maturę, co nie odetnie mu, nie skończy takiej jakiejś drogi dalej, żeby zrobić sobie studia wyższe. Wybrał kierunek, rozmawiał z pracodawcą i jak widziałam ten jego entuzjazm, ten jego zapał, no nie mogłam się sprzeciwić. Co prawda jako rodzic mogłabym nalegać i ukierunkować go, żeby poszedł do tego liceum ogólnokształcącego, ale byłby nieszczęśliwy. A to nie na tym polega, żeby on spełniał moje ambicje i moje aspiracje. Ja już swoją szkołę wybrałam, zakończyłam edukację, a teraz całe życie przed nim i uważam, że to był naprawdę bardzo dobry wybór i jestem z niego bardzo dumna. Mam nadzieję, że będzie spełniał się w tym, co lubi i myślę, że takich właśnie pracowników, takich mechaników, naprawdę rynek nasz potrzebuje.
15: Nasi goście są przykładami tego, że właśnie szkoła branżowa czy techniczna nie musi oznaczać tego, że kariera się nie rozwinie. I właśnie dosyć sprytnie to sobie wymyślili, wybierając już bardzo wcześnie swoją ścieżkę kariery naukowej czy to zawodowej. Wysokość stypendium przyznawanego przez program Kasa dla ASA to 2000 zł. Myślę, że dla takiego młodego człowieka to całkiem niezłe kieszonkowe. A już niebawem na naszej antenie zajrzymy do olsztyńskiego zamku, bo tam wciąż można oglądać wystawę Skarby z Cervantki, o której będzie nam opowiadała pani Anna Malinowska, kuratorka właśnie tej wystawy. To już za chwilę, więc zostańcie z 95.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Olsztyn.
15: Słuchacie magazynu reporterów Meloradia z Olsztyna, na który zaprasza Was Aga Wiśniewska. Witam, kłaniam się nisko i zachęcam do tego, żebyście zostali z 95, zwłaszcza jeśli jesteście miłośnikami historii i odrobinę też sztuki użytkowej, bo właśnie taką można podziwiać w salach olsztyńskiego zamku na wystawie Skarby z Cervantki, o której będzie nam opowiadała
16: Anna Malinowska, kuratorka wystawy Skarby z Cervantki.
17: No właśnie, co my wśród tych skarbów możemy znaleźć? Jesteśmy już w jednej z sal na olsztyńskim zamku, gdzie właśnie ta wystawa została zaprezentowana. Dwie sale, tak? Dobrze liczę? Dwie sale wypełnione ślicznościami.
16: Tak, zgadza się. Na tak niewielkiej przestrzeni udało mi się zmieścić ponad 280 obiektów. Są to obiekty w większości pochodzące ze zbiorów naszego muzeum, ale jest też kilka wypożyczeń prywatnych, w tym część mojej kolekcji szkła. Przedmioty znajdujące się na wystawie pochodzą z okresu od XVIII wieku do drugiej połowy XX wieku, więc mamy też dosyć szeroki przekrój, jeżeli chodzi o czas powstania eksponatów.
17: No i właśnie, co my tutaj możemy zobaczyć i dlaczego niektóre z nich pojawiły się między innymi na ścianach, a dlaczego niektóre rzeczywiście do tej serwantki trafiły?
16: Na wystawie możemy przede wszystkim zobaczyć wszelkiego rodzaju zastawy stołowe, elementy wyposażenia kuchni, salonów, również przedmioty użytkowe, więc wszelakiego rodzaju stołowizny.
17: Czym w ogóle jest serwantka? Bo właściwie od tego chyba powinnam zacząć.
16: Tak, serwantka to rodzaj przeszklonej szafki, witryny, dzięki której prezentowane w niej eksponaty, gibeloty mogą być prezentowane szerszemu odbiorcy, ale równocześnie nie są zakurzone, są zabezpieczone przed działaniem kurzu. Serwantki były meblem, który zyskał swoją popularność w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza w okresie Biedermajeru, kiedy to życie mieszczan toczyło się wokół domu, więc właściciele, chcąc sprawić, aby ich wnętrza były jak najbardziej przytulne, gromadząc pamiątki i różnego rodzaju bibeloty, pragnęli też je eksponować w ładnym meblu.
17: No właśnie, czy te przedmioty służyły im głównie do tego, żeby je prezentować, żeby być otoczonym ładnymi rzeczami? Czy to rzeczywiście były też takie rzeczy, których się na co dzień używało?
16: Zdecydowanie używało się też ich na co dzień. W XIX wieku bardzo istotną kwestią było to, aby przedmioty codziennego użytku były nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim też estetyczne. Wydaje mi się, że obecnie troszkę zatracamy ten element estetyki, a cały XIX wiek, początek XX wieku to były przedmioty, które były tak piękne, że aż chciało się ich używać.
17: Gdybyśmy mieli tak po kolei troszeczkę, chociaż nie musimy o wszystkim opowiedzieć, żeby też słuchacze mieli jakąś niespodziankę, kiedy przyjdą na wystawę, ale z takich właśnie może też ciekawszych rzeczy z Państwa punktu widzenia, może też cenniejszych, co możemy tutaj zobaczyć? Ja tak cały czas patrzę na tę jedną taką szafkę, gdzie właśnie mamy też figurki, ale one chyba pełnią rolę też mis?
16: Tak, zgadza się. Właśnie w jedynej serwantce prezentowanej na wystawie, czyli tym autentycznym meblu, prezentujemy również figurki, między innymi taką nietypową figurkę półleżącego mężczyzny, który podtrzymuje misę i jest to po prostu patera na owoce.
17: No to w takim razie co jeszcze tutaj mamy? Bo tam właśnie w tej wspomnianej serwantce też widzę jakieś srebra.
16: Oj tak, tutaj mamy jedne z większych skarbów, głównie porcelana, ale również też elementy metalowe. Takim bardziej nietypowym elementem, którego użytkowość, którego funkcję należy poznać dopiero czytając podpis, jest podgrzewacz, taka podstawka, podgrzewacz do czajniczka, do imbryczka, która była podgrzewana spirytusem. Stawiało się czajniczek na tej podstawce, a pod spodem umieszczało się palnik ogrzewany spirytusem.
17: A propos imbryczków, właśnie tutaj patrząc na wprost na serwantkę, to po prawej stronie właśnie mamy też pięknie zdobione, no i teraz nie wiem, czy to czajnik, czy to imbryk, bo to chyba też ma znaczenie.
16: W zasadzie niekoniecznie, bo wiadomo, że funkcja jest podobna i rzeczywiście tak, tutaj mamy najważniejszy obiekt na wystawie, najcenniejszy, najbardziej ozdobny. Jest to czajniczek do herbaty pochodzący z wytwórni porcelany w Miśni. I jest to czajniczek, który powstał w latach 70. XIX wieku, ale bazuje na starszych motywach, na starszych formach modelarskich, jeszcze z wieku XVIII. I jego zwyczajową nazwą jest serwis Schnibel, czyli śnieżynka, ale nawiązujący do niemieckiej nazwy Kaliny, czyli kwiatu, który układa się w kulki. Jeżeli Państwo przyjdą chwilę do muzeum zobaczyć na żywo ten czajniczek, to zobaczycie, dlaczego tak się nazywa. Zdradzę jeszcze, że wśród tej bogatej dekoracji kwiatowej ukryły się również dwa kanarki, więc tutaj zachęcam do wypatrywania.
1: I w takim razie może jeszcze troszkę o tych srebrach i połączonych też ze szkłem, gdybym mogła?
16: Tak, na wystawie prezentujemy szerokie spektrum metaloplastyki, głównie z XIX i początku XX wieku. W dużych przeszklonych gablotach prezentujemy między innymi patery, różnego rodzaju dzbanki, kielichy. Są to obiekty bardzo dekoracyjne. Widać tutaj bardzo, w jakich stylach zostały stworzone, czyli w tak charakterystycznych, zrobione tak charakterystycznymi motywami roślinnymi, jakie królowały w elementach tworzonych w stylu secesji. Elementy metaloplastyczne łączą się ze szklanymi. Szkło nadaje tym przedmiotom niezaprzeczalnego wdzięku. To, jak prześwietla się przez nie światło, tworzy przepiękne efekty barwne, więc myślę, że tutaj dla tych samych pater warto przybyć.
1: Chyba też rozumiem, dlaczego to było otrzymane w tych serwantkach, bo ścieranie kurzu z tych zawiłości szklanych pewnie nie było łatwe.
16: Tak, potwierdzam. Przygotowując obiekty do wystawy, należało je też umyć, więc skrupulatnie to czyniłam, co nie było wcale prostym zadaniem. Polerowanie sreber też było tym zadaniem, które nas czekało, więc tutaj razem z koleżankami z działu dzielnie polerowałyśmy srebrne sztućce i zastawę stołową.
1: Mniej więcej opowiedziałyśmy, co jest na tej jednej z sal. Tutaj tuż obok, tak sobie spoglądam, właśnie mówiła pani też o tej kolekcji szkła, to podejrzewam, że to są te kolorowe tam właśnie po Łukasie, to za chwilkę jeszcze o nich, bo właściwie w centralnej części tej drugiej sali mamy zastawę, która wygląda trochę jak z Bolesławca.
16: Jest pani blisko. To jest akurat Włocławek, czyli też jedna z największych wytwórni fajansu w Polsce. Z tym, że jest to bardzo nietypowy serwis, bo to nie jest ten Włocławek, który państwo mogą znać z domów zdobiony kwiatami bardziej rustykalnymi i w charakterze troszkę bardziej ludowymi. Jest to serwis w stylu art deco, pochodzący z lat 30. Jego forma wskazuje na to wprost ewidentnie. Imbryk ma kształt kuli z bardzo geometryczną rączką, z bardzo geometrycznym też z geometryczną chwytką, tak samo mlecznik, więc jest to bardzo nietypowy wzór, rzadko spotykany. Ma charakter zdecydowanie kolekcjonerski i muzealny i rzadko kiedy się je teraz spotyka na wolnym rynku.
1: To pani Aniu, jeszcze bym poprosiła, bo jakby tuż za nim, z naszej perspektywy, wygląda mi to trochę na termos w kształcie pingwina.
16: Znowu blisko. Jest to również Włocławek i tym razem jest to serwis do serwowania zimnych napojów. Tutaj akurat jest to wypożyczenie jednej z naszych koleżanek muzealnych, Małgorzaty Kumorowicz z działu historii, więc tutaj też serdeczne podziękowania za wypożyczenie. I jest pamiątką rodzinną, przechowywaną, można już powiedzieć, pokoleniowo.
1: To teraz przejdziemy do pani kolekcji, do tych pięknych, kolorowych szkieł. W ogóle jak długo pani budowała tę swoją kolekcję? Podejrzewam, że to też nie jest jeszcze wszystko, tylko część.
16: Tak, jest to część kolekcji, która najbardziej merytorycznie pasowała do wystawy, ponieważ poza rzemiosłem XIX-wiecznym i serwantką taką z prawdziwego zdarzenia, na wystawie prezentujemy przeszklony segmencik, który jest swoistym przedłużeniem serwantki XIX-wiecznej. W XX wieku w niewielkich przestrzeniach mieszkalnych ludzie nie chcieli rezygnować z eksponowania swoich najcenniejszych skarbów. Zmienił się ich charakter, zmieniła się przestrzeń, w której je przechowywali, ale idea pozostała ta sama, więc w drugiej sali prezentujemy przeszkloną biblioteczkę, która chowa w sobie kryształy i zastawę stołową, tak bardzo charakterystyczną dla drugiej połowy XX wieku. Moim celem było wywołanie po prostu nostalgii w odbiorcy i rzeczywiście to się udało. I uzupełnieniem tej przeszkolonej biblioteczki jest kolekcja szkła kolorowego, ale szkła już zidentyfikowanego. Możemy przypisać nazwiska projektantów do tych szkieł i przyznam, że głównie są to obiekty z mojej kolekcji, ale również wypożyczenia międzydziałowe, czyli z działu sztuki współczesnej naszego muzeum. A kolekcję budowałam na studiach. Wtedy jeszcze ceny tych przedmiotów były bardzo rozsądne. Dopiero od niedawna śledzę rynek tak dokładnie, żeby porównywać ceny, więc różnice są zaskakujące.
17: I zdarza się Pani też na co dzień z nich korzystać, czy to jest właśnie raczej tak żeby mieć?
16: Wazony wykorzystuję na co dzień, trzymam w nich kwiaty i szklanki prezentowane w gablocie również służą mi na co dzień.
17: No właśnie, czy w ogóle wśród tych przedmiotów, które możemy tutaj pooglądać na wystawie, jakby króluje jakiś jeden geograficzny kierunek? To znaczy chodzi mi o to, czy są jakieś konkretne miejsca, gdzie takie przedmioty były produkowane i właśnie tutaj możemy je obejrzeć?
16: Zdecydowanie Polska oraz Niemcy. Polska, jeżeli chodzi o przedmioty znajdujące się w drugiej sali. Tutaj w pierwszej możemy powiedzieć, że jest to stosunek 1:1 w miarę popływie. Chociaż przyznam, że zdarzają się też jeszcze

0: to trzeba chyba też nazwać, po prostu specjalizowali.
1: Tak, zdecydowanie tak. Prezentujemy wiele przedmiotów z wytwórni metaloplastyki, z wytwórni Frażeta Norblina czy braci Henneberg. Były to czołowe wytwórnie platerów w XIX wieku.
0: Myśli Pani, że jest szansa, żeby to jeszcze wróciło do naszych polskich domów, żebyśmy prezentowali swoje kolekcje szkieł i ceramiki?
1: Osobiście bardzo bym tego chciała. Wydaje mi się, że te tendencje pojawiają się coraz szerzej, obserwując, jak zmieniają się wnętrza, w których mieszkamy. Coraz bardziej przykładamy wagę do tego, aby pokazać naszą historię, nasz indywidualizm i otaczamy się przedmiotami, które znowu stają się estetyczne i coraz bardziej nam na tym zależy.
0: To jak długo będziemy mogli tę wystawę tutaj pooglądać?
1: Nie mamy jeszcze oficjalnego terminu zakończenia wystawy, ale na pewno na cały sezon letni, aż do jesieni, z pewnością ta wystawa będzie gościć sale zamkowe.
2: Anna Malinowska, kuratorka wystawy Skarby z Cerwantki, była naszym gościem i zachęcała do tego, żebyście wybrali się do Olsztyńskiego Zamku właśnie na oglądanie tej wystawy. A ja przypominam, że właśnie czasu wbrew pozorom wcale nie jest dużo, ponieważ Olsztyński Zamek będzie przechodził remont, a remont ten będzie trwał aż 3 lata, więc przez ten czas nie za bardzo będzie jak odwiedzić Olsztyński Zamek, no i właśnie między innymi wspomnianą dzisiaj wystawę. Więc nie zwlekajcie, zakasajcie rękawy i wybierajcie się do Olsztyńskiego Zamku, bo oczywiście poza tą wystawą jest tam jeszcze mnóstwo innych rzeczy, którym warto się poprzyglądać. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku magazynu reporterów Melo Radia z Olsztyna. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za to spotkanie i już teraz zachęcam do uczestniczenia w kolejnym. Aga Wiśniewska, pa!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Olsztyn.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Marcin
0: i Daria.
4: Rano.

Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Podkręcamy tempo.
1: Czekam, aż zadzwonisz albo napiszesz SMS-a. Trzecia doba mija nadal, nie chcesz się odezwać.
2: Chciałabym nie pamiętać, ale przeglądam zdjęcia z nim.

0: Melo Radio Olsztyn.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odjeżdżę do kolegów, jeszcze tu zleceni właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.